tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się

0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
2: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Wrzesień to czas wielu ważnych rocznic w historii Polski i w historii regionu. Jedną z nich obchodzono w czwartek pod Sanokiem. 10 września 1939 roku w Bykowcach koło Sanoka oddział polskich żołnierzy pod dowództwem porucznika Władysława Pileckiego stawił opór nacierającym wojskom niemieckim, próbując opóźnić ich marsz w kierunku Sanoka. Była to jedna z najbardziej znanych potyczek kampanii wrześniowej na Podkarpaciu. W czasie walk poległo kilkunastu polskich żołnierzy, wśród nich porucznik Pilecki, który według relacji miał pozostać na miejscu wraz z rannymi i osłaniać odwrót swoich podkomendnych. Bitwa w Bykowcach stała się symbolem oporu żołnierzy polskich w pierwszych dniach II wojny światowej i do dziś upamiętniana jest pomnikiem oraz corocznymi uroczystościami, mówi wójt gminy Sanok Paweł Wdowiak.
3: Tutaj na ziemiach sanockich, pod Sanokiem w Bykowcach, również wydarzyły się bardzo tragiczne wydarzenia. Kilku żołnierzy dzielnie broniło do, można powiedzieć, ostatniej kropli krwi, do ostatniego pocisku amunicji swoich pozycji. Pamiętamy o tym, uczymy tego młodzieży, dzieci, żeby o historii pamiętać i stąd jakby pielęgnowanie tej uroczystości i tradycji. Co roku 10 września w sposób, uważam, bardzo wyniosły i dostojny spotykamy się, aby przypomnieć sobie historię tych dni, tego dnia i tym samym uczcić pamięć poległych żołnierzy.
2: Mówił Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok. A skoro mówimy o trudnej przeszłości naszego regionu, to polecamy waszej uwadze koordynowany przez Stowarzyszenie Folkowisko program Pamięć Pogranicza. To dość szeroki projekt ochrony, dokumentowania i popularyzacji historycznego oraz kulturowego dziedzictwa pogranicza realizowany na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Celem jest opieka nad ponad 200 zapomnianymi, wymagającymi opieki, często ukrytymi w lasach i polach cmentarzami. W tegorocznym edycji Narodowy Instytut Wolności przeznaczył na ten program 950 tysięcy złotych. Stowarzyszenie Folkowisko jest operatorem, który ogłasza konkursy i koordynuje realizację mikrodotacji. Dzięki małym grantom organizacje społeczne i grupy nieformalne mogą samodzielnie podejmować prace porządkowe na nekropoliach. Folkowisko od kilku miesięcy angażuje się w koordynację działań mających przywrócić lokalnym społecznościom pamięć o miejscach, które przez lata pozostawały zapomniane. W ramach programu finansuje działania polegające na usuwaniu zarastającej cmentarze roślinności, porządkowaniu terenu, oczyszczaniu nagrobków czy zabezpieczaniu przywróconych lub zagrożonych zniszczeniem elementów. Program obejmuje cmentarze różnych wyznań i społeczności: rzymskokatolickie, grekokatolickie, prawosławne, żydowskie czy nekropolie wierowyznaniowe. Jednym z celów jest także dokumentowanie historii tych miejsc i tworzenie ogólnodostępnej bazy danych zawierającej informacje o lokalizacji oraz o charakterze historycznych nekropolii. Baza ma służyć zarówno na edukacji i popularyzacji wiedzy, jak i planowaniu kolejnych działań konserwatorskich. Program nie ogranicza się więc do samego porządkowania cmentarzy, ma przede wszystkim angażować mieszkańców w opiekę nad lokalnym dziedzictwem. Organizacje uczestniczące w programie mogą liczyć oczywiście na wsparcie szkoleniowe i merytoryczne. Dobrym przykładem będzie tu inauguracja tegorocznej edycji na cmentarzu żydowskim w Ulanowie, gdzie blisko 50 wolontariuszy wspólnie uporządkowało teren nekropolii. Zachowało się tam około 150 macew, w większości pochodzą pochodzących z XIX wieku, a także zbiorowa mogiła i kamień pamięci poświęcony około 1500 żydowskim mieszkańcom Ulanowa i okolic zamordowanym podczas II wojny światowej. Pamięć pogranicza przypomina, że historia regionu nie kończy się na współczesnych granicach i podziałach, lecz jest zapisana również w cmentarzach, kapliczkach, krzyżach czy innych śladach dawnych społeczności. Jak podkreśla prezes folkowiska Marcin Piotrowski, cmentarze są swoistą kroniką małych ojczyzn, w której zachowały się historie ludzi i rodzin tworzących niegdyś lokalne wspólnoty. Program ma z jednej strony wymiar konserwatorski, z drugiej społeczny i edukacyjny. Łączy mieszkańców wokół wspólnej odpowiedzialności za dziedzictwo, niezależnie od narodowości czy wyznania. Jego ideą jest ocalenie pamięci o wielokulturowym pograniczu i przekazanie jej kolejnym pokoleniom. A o tym, jak dbać o stare nekropolie, już teraz opowie nam Krzysztof Gorczyca z Towarzystwa dla Natury i Człowieka, od lat zajmujący się ratowaniem cmentarzy i dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza. Skąd zainteresowanie przestrzenią pogranicza, śladami po wielokulturowości tych terenów?
4: Ta przestrzeń, no to pogranicza tak naprawdę tu się zaczynało i historycznie kilkaset kilometrów na wschód się ciągnęło, tak? To nie była przestrzeń wzdłuż jakiejś tam jednej linii, tylko bardzo, bardzo szeroka przestrzeń, która stworzyła taką jakość, która mnie fascynowała, właśnie to przenikanie, to współistnienie, no takie mityczne troszeczkę, tak wyidealizowane, ale jednak współistnienie. No ja też jestem trochę człowiekiem z korzonkami bocznymi w Jugosławii i tego bałkańskiego współistnienia, no tam różnie ono oczywiście wygląda, czasem z siekierą, czasami przy stole, trochę tak jak u nas. No i też historycznie też odnoszę to, co by było gdyby, by wydarzyło się coś tutaj tragicznego, mówię o pograniczu polsko-ukraińskim, co tam się nie wydarzyło, bo nie było możliwe, żeby ludzi poseparować od siebie. Taka trochę niepokojąca paralela, nie? Ale póki co jakby jest to fascynująca przestrzeń, tak? Jakby, którą, no mam nadzieję, można też tak poukładać, jakby to w naszym interesie jest, żebyśmy tu rzeczywiście jakoś, o ile tak jakby przyznawać się, czy poczuwać się do polskości, to jakby z Ukraińcem tutaj obok, dobro sąsiedzko, tak się ładnie mówi, dali radę. No i jakby wytworzyło się też jakby tak poznawczo na tym terenie architektura, muzyka, śpiew, pieśni, jakby no, wiele elementów takich, które jakoś życie na tym obszarze tworzyło, bardzo specyficznych. To jest koloryt, tak? Jakby taki, który bardzo istotny dla jakości funkcjonowania w tym miejscu.
2: Jesteś mocno obecny w wielu sferach pamięci, na przykład w muzyce polsko-ukraińskiego pogranicza.
4: Jest spory ruch ludzi, którzy widzą w tym jakąś swoją życiową aktywność. To, żeby te dawne dźwięki rzeczywiście w jakiejś możliwej formie wróciły do takiego praktycznego zastosowania, czyli służyły temu, czemu służą. No nie wszystkie mogą, nie bo jakby życie się zmieniło, ale część jest takich. W życiu to dużo robi. I się myślę, że bardzo warto, bo ta muzyka pełniła, dawała w tych chłopom pańszczyźnianym, niewolnikom ogromne poczucie, wydaje mi się, godności. Tak sobie to wyobrażam. Nie potrafię się tam wczuć w to, ale też nam, jako ich potomkom, daje trochę inne wyobrażenie o naszym pochodzeniu, czyli o życiu tych, od których pochodzimy, i ono się wtedy staje dużo mniej czarno-białe, bure, smutne i nudne, a okazuje się, że mogło być bogate, ciekawe i przepełnione magią, ekstazą, wieloma bardzo potężnymi emocjami. Więc to jest jedna przestrzeń. Druga to oczywiście cmentarze i gdzieś to się tam czasami spotykało, bo u zarania tej pracy cmentarnej jest taki mocny moment, który pamiętam bardzo wyraźnie, kiedy pierwszy raz zaprosiliśmy ludzi na takie spotkanie śpiewacze, które dalej rozwinęło się w cykl, który znamy, Pieśni Bagien, czyli dotyczyło terenu bagiennego. I wtedy tak jakby na zasadzie, nie wiem, eksperymentu postanowiliśmy jeden czy dwa takie cmentarze troszeczkę odkrzaczyć, zobaczyć, co tam jest do środka, żeby też trochę dotrzeć do tych ludzi, których te pieśni tam śpiewaliśmy. I wtedy usłyszałem lamenty, czy taką opowieść też Romana Jenenki z Kijowa, również od wielu lat nie żyjącego, ale który przywiózł tu do Polski bardzo wiele osób, ukształtował, jeśli chodzi o śpiew tradycyjny i w ogóle takie rozumienie też tej kultury. On przywiózł ze sobą nagrania osób wysiedlonych z Polesia, ze strefy czarnobylskiej, i tłumaczył o jakby związek cmentarza z tym śpiewem, z ich życiem, jakby tak, to, że ktoś jest zakorzeniony zapomniony, to ma swój cmentarz. I akurat w tej bardzo tradycyjnej kulturze ukraińskiej Polesie jest takim mocno archaicznym terenem. Ten związek ze zmarłymi też przepełniony był śpiewem. Ludzie chodzili na cmentarz, lamentowali. No i wtedy zobaczyłem sytuację tych osób, których przodkowie spoczywają tutaj, a potomkowie są zupełnie gdzie indziej. Są, nie wiem, we wschodniej Ukrainie, czy na Wołyniu, czy tam gdzieś na Mazurach. I oni nie mają tej szansy, tej możliwości. Nie? Jakby nawet jeśli tu przyjadą, to nie są w stanie znaleźć tych grobów, bo one leżą gdzieś, czy nagrobki są zakopane pod ziemią, niewidoczne. No, mnóstwo takich miałem sytuacji, kontaktów już w późniejszych latach, kiedy ktoś jakby opowiadał tak, że przyjechał tutaj szukać dziadka, pradziadka, a nie był w stanie tego znaleźć. A kiedy nam się to udało, to potem oczywiście pisał. Oczywiście ta nazwa Towarzystwo dla Natury i Człowieka zawiera też ten element przyrodniczy, który tak naprawdę nie zajmuje połowę czasu i też ma ten swój pograniczny aspekt.
2: Rewir twojej aktywności jest szerszy niż tylko Galicja. Prowadzisz swoje działania także w dawnej Kongresówce. Widzisz jakieś różnice między tym polsko-ukraińskim pograniczem w jednym i drugim dawnym zaborze?
4: No na pewno w krajobrazie, w takim materialnym śladach jest to bardzo mocno widoczne. Jak rozmawiamy o cmentarzach, to rzeczywiście ta przekroczenie tej granicy. Nieraz robiłem takie wycieczki, gdzie pracowaliśmy w okolicach Chrubieszowa i tuż za Dołchowyczowem świat się zmieniał. Jakby jak się otwartym okiem popatrzyło na to, on się zmieniał na wiele jakby sposobów, bo i struktura przestrzenna wsi i pól jest inna i jak już się takim wprawniejszym okiem zobaczy, to bardzo widać, tym bardziej, że ta najnowsza historia, tak ten początek Galicji, gdzie najdłużej, jeśli chodzi o Lubelszczyznę, czy to pogranicze lubelskiego, lubelsko-rzeszowskie, najdłużej, powiem, trwała, najpóźniej były wysiedlenia i w związku z tym, tak już skracając bardzo, tam rola PGR-ów była duża, więc to wszystko widać, no ale przede wszystkim w kamieniarstwie, w figurach przydrożnych, na cmentarzu, jak się wjeżdża do Galicji, to zaczyna się królestwo umownie zwane kamieniarki bruśnieńskiej, tak, lekkie, subtelne formy, z postaciami ludzkimi, co na stronie prawosławnej, czyli tej rosyjskiej, no właściwie nie występuje, bardzo rzadko, tak, no to są religijne, teologiczne takie uwarunkowania, że te pełnoplastyczne rzeźba na cmentarzu nie występuje, natomiast na północ od tej granicy mamy podobny kamień wapienny w tych krzyżach przydrożnych, w tych figurach i na cmentarzach, ale głównie to są wytwory z roztocza centralnego, z okolic Józefowa, tak nie mówiąc, one po prostu są na pierwszy rzut oka odmienne.
2: Tu postawimy kropkę, do rozmowy z Krzysztofem Gorczycą wrócimy jeszcze za kilka minut, a teraz w naszym programie czas na wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
5: Magda Tkaczyk, zapraszam. Działa już długo wyczekiwana poradnia. Mali pacjenci mogą korzystać z kardiologii dziecięcej w Sanoku. Pierwsi zostali już przyjęci. To efekt wieloletniej pracy zespołu oddziału dziecięcego, rozwoju pracowni kardiologicznej oraz wsparcia Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tymczasem 45 milionów złotych z funduszy europejskich wesprze 3 projekty rewitalizacji w regionie, m.in. Bieszczadzki Klimat, Baligrodu i Komańczy. Zaplanowano rewitalizację terenów, budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz skwery i tereny wypoczynkowe w obu bieszczadzkich gminach. Piąty odcinek S19 na południe od Rzeszowa czeka na nowego wykonawcę. Jest przetarg na dokończenie trasy do Marac-Krosno po zerwaniu umowy z Mostostalem Warszawa, który w przewidzianym czasie wykonał zaledwie 13% prac, mówi Bartosz Wysocki z podkarpackiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Nowy wykonawca będzie miał 29 miesięcy na ukończenie tego zadania.
5: Na sąsiednich odcinkach S19 z Rzeszowa w stronę granicy ze Słowacją prace trwają, co sprawia, że drogowcom ciężko oszacować, kiedy dokładnie

0: pierwsza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej i nasz region w końcu będzie miał samodzielny szpital dziecięcy. To przełom dla Polski południowo-wschodniej i koniec sytuacji, w której najtrudniejsze przypadki trzeba było kierować setki kilometrów dalej.
1: Jako największy szpital na Podkarpaciu każdego dnia widzimy, jak ogromne są potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży.
0: Inwestycja kosztuje prawie 760 milionów złotych. Pozostajemy przy zdrowiu, bo Bieszczadzka Grupa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podsumowała właśnie minione wakacje. Było 86 zdarzeń, a ratownicy pomogli 89 osobom. Najmłodszy turysta miał 8 lat, najstarsza poszkodowana osoba 84. Zmieni się organizacja ruchu na 84. Na wyjeździe z Sanoka w kierunku Zagórza jezdnia zostanie zawężona. Z kolei kierowcy nie pojadą drogą powiatową łączącą Uherce Mineralne z Myczkowicami w kierunku Soliny. To przez zamknięty na 2 tygodnie przejazd kolejowy. A na koniec ponad 400 fałszywych praw jazdy. Tyle od początku roku wykryli funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Ostatnio na przejściu w Korczowej, mówi rzecznik prasowy pograniczników Piotr Zakielarz.
2: Mundurowi zakwestionowali autentyczność ukraińskiego prawa jazdy przedstawionego podczas odprawy przez 39-letniego obywatela Ukrainy.
0: Dzień później kontrolerzy wykryli fałszywe prawo jazdy u 35-letniego obywatela Mołdawii.
3: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Magda Tkaczyk.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
3: Teraz w naszym programie wracamy już do rozmowy z Krzysztofem Gorczycą z Towarzystwa dla Natury i Człowieka, który od ponad 20 lat zajmuje się dziedzictwem kulturowo-historycznym polsko-ukraińskiego pogranicza. Wspomnieliśmy, że ważną rolę w porządkowaniu starych cmentarzy, w dbaniu o nie mają lokalne społeczności. W wielu miejscowościach Podkarpacia są grupy, które w dobrej wierze zajmują się starymi cmentarzami, ale popełniają jednak pewne błędy. Jak ich uniknąć? Co byś doradził takim lokalnym społecznikom?
5: Pole ryzyka, zagrożenia jest dużo mniejsze przy takim właśnie porządkowaniu, czyli okiełznywaniu zieleni, czyli odkrzaczaniu, no bo nie wiem, jakie tu można by było zrobić jaką krzywdę. No myślę, że podstawowym taką rzeczą, która źle się kończy, to jest, no nie, po pierwsze malowanie. To była kiedyś faza środowisk ukraińskich rozmaitych, które przyjeżdżały i no z taką dosyć polityczną, czy taką motywacją patriotyczną, żeby no białe jest bardzo widoczne z daleka, szczególnie tutaj, gdzie jest wapień i rzeczywiście kamień naturalnie biały, tylko trzeba by go wyczyścić, on wtedy będzie biały. Natomiast malowanie było noteryczne, malowanie farbami elewacyjnymi, które odpadały razem z kawałkiem kamienia, łączyły się z nim mocno i kiedy wchodziła wilgoć, kiedy wchodził mróz, albo po prostu upływ czasu, one się odparzały. No, jest mnóstwo takich miejscowych, Chopkie przychodzi mi do głowy, tam gdzie po prostu postać, trudno powiedzieć teraz, czy to była Maryja, no postać kobieca, która rzeźba wielokrotnie, bo jak odpadło, to się zamalowywało po raz kolejny. Druga rzecz to w momencie, kiedy klejenie następuje, to pierwsze skojarzenie trzeba skleić mocno, szczególnie odłamane ramię krzyża, coś cienkiego, no to są teraz tak zwane kleje, różne mocne, silikonowe, które łapią mocno, ale w momencie, kiedy jakiś czynnik zadziała, jakiś wiatr, jakaś siła przewróci się, to po prostu są na tyle mocne, że fragment oryginalnej substancji zostaje razem z tym spojeniem, no dzieje się coś złego, tak, one też, no to już jakby można wnikać bardziej, jak tam woda w tym materiale. Przede wszystkim to taka zasada podstawowa, którą zawsze konserwatorzy mówią, że to, czym kleimy, nie może być twardsze, mocniejsze od tego, co kleimy. I to nawet dentyści tak stosują. To zresztą ze stomatologią ma sporo wspólnego, ta praca w kamieniu. No i oczywiście klejenie, takie uzupełnianie, szpachlowanie masą za zaprawą cementową, czymś takim, to już jakby takie subtelniejsze rzeczy, że to się wystala wtedy. Tak to ważne jest, jakie to ma pH, i więc raczej takimi zasadowymi rzeczy, wapnem, jakby to tradycyjne było spojenie, więc my też tak stosujemy zwykłą zaprawę wapienną, wapno z piaskiem i tego wymagają też służby konserwatorskie ostatnio, nie wiem, jakieś szkolenie mieli, mają fazę po prostu na te zaprawy, no ale słusznie, tak, natomiast żeby to nie był taki zwykły cement, no tego typu, ale no czasami to bardzo przykro wygląda, jak coś jest po prostu zaklajstrowane, tak dosztukowane, jakiś krzyż, który ktoś łapał gdzieś, albo jakieś takie żelazne skręcanie, to potem rdzewieje, no różne rzeczy można zrobić. Jeszcze wymienię czyszczenie takie do białej kości. Piaskowanie to jest też bardzo się kojarzy. No, wyczyścić, no ale to nie chodzi o to, żeby zedrzeć brudną warstwę, tylko żeby rzeczywiście ona nie narastała. Myślę, że rzeczą, którą warto robić i ona jest względnie bezpieczna, ten kamień porasta mchem, który penetruje, no jakby tak wytwarza się najpierw glon, grzyb, glon, w sumie porost, potem wchodzi mech i

0: No i koniec końców to jest szczególnie w takich wapiennych albo betonie, gdzie on oczywiście dosyć łatwo ma, są tam przestrzenie wewnątrz, więc miękkie szczotki, takie nylonowe, ryżowe szczotki zwykłe, delikatnie próbując, można naprawdę bezpiecznie tego muchu się pozbyć, nie drąc jednocześnie kamienia. Lepiej niech on zostanie zielony, niż mamy tam szukać tego białego oryginału, czy ten szarego, czy zależnie od czerwonego, różne są materiały. Myślę, że to jest coś, co warto robić, no bo gdyby był opiekun, to coś takiego mniej więcej by robił. Tak dawniej nie znano przecież chemii grzybobójczej, czy nie wiem, impregnatów, które nie wpuszczają do środka wody, hydrofobizują, a jakby zapobieżenie temu zniszczeniu to było właśnie to, żeby one nie porastały. Dobrze, jeśli nie są w takich warunkach, gdzie jest pełne zacienienie i wilgotność, więc jeśli nie ma tych krzaków dookoła, bo no ta stała wilgotność albo takie zmienne warunki, ale służące temu, żeby roślinność tam się, więc lepiej, najlepiej kamień czuje się, tak bym powiedział w uproszczeniu, kiedy jest ocieniony, czyli kiedy na cmentarzu są stare, duże drzewa oryginalne, a kiedy na poziomie tego podszytu, runa, tak leśną terminologią się, więc nie ma tam zbyt wiele, nie? Czyli jakby taki nie jest otulony. Jakby wtedy to mniej porasta, tak? Jeśli jest, czasami wytnie się drzewa i wtedy dopiero widać, jak czyhają tam różne właśnie lilaki, sumaki i inne jeszcze badziewie.
1: Nagrobek to zawsze historia konkretnego człowieka. Nagrobki wiele nam mówią o pochowanych na cmentarzach ludziach.
0: To, co najładniejsze i to, co się zachowało, to są ludzie najbogatsi. Życie nie jest sprawiedliwe i po śmierci również walka klas się odbywa niestety. No bo większość różnie jest w różnych regionach. Oczywiście były bogatsze, tych Hrubieszów, najlepsze ziemie, tam dużo ludzi było stać na kamienny nagrobek. Tutaj w Galicji też jest dużo tych nagrobków, bo były one relatywnie niedrogie, był materiał na miejscu, byli ludowi majstrowie. Natomiast jak pojedziemy na północ, no to tam oczywiście groby ziemne były większością. Na Polesiu stawiano wielkie krzyże dębowe i no, które też mają ograniczoną trwałość. Tam jakoś próbujemy je od 12 lat szukać sposobu, żeby je wzmacniać, bo to jest fascynujące. No, materiał bardzo, one miały kowalskie zwieńczenia, każdy był inny, w ogóle szukano jakieś ozdobnictwa w takiej mega prostej formie. Liternictwo też jest inne, bo drewno pod relcem, jakby no inne te literki. Więc ten człowiek, którego spotykamy, no, czasami jest to najciekawsza forma, z którym spędzamy najwięcej czasu, tak, jakieś takie bogatsze, nie wiem, piaskowcowe czy marmurowe nagrobki, no to jest przeważnie albo ksiądz, nauczyciel, albo ktoś z rodziny. Więcej jest nagrobków żon, córek księży niż samych księży, nie wiem, może gdzieś trafiali też w inne miejsca rodziny tutaj, więc często to są postaci takie, które można gdzieś odnaleźć w materiałach genealogicznych, w aktach. No i to są takie postaci, które też tą historię w sobie przenoszą. Ludzkie historie są też takie z żywymi, obecnymi ludźmi, nie? I szczególnie teraz, kiedy jest wojna, generalnie życie na Ukrainie, w Ukrainie stało się dużo bardziej dramatyczne i nagle ten kontakt, że ktoś z wojska, ze wschodu zobaczy sobie w przerwie gdzieś, wiecie, między prylotami na Facebooku nazwisko swojego tam jakiegoś dziadka na Zakerzoniu i pisze, to są takie mocne momenty, tak? Bo też to jest czas, kiedy dla tysięcy Ukraińców związki z ziemią, z krajem, z językiem, no, w związku z zagrożeniem stają się istotniejsze. To szukanie dziadków następuje jakoś w sposób zmasowany i nagle się okazuje, że ktoś tutaj parę tysięcy kilometrów na zachód wyciągnął właśnie z ziemi tego pradziadka. To są takie mocne momenty. Nie?
1: Człowiek taki jak ty, który zajmuje się pamięcią o wielokulturowym dziedzictwie pogranicza od lat, zapewne nieco inaczej niż większość postrzega współczesną rzeczywistość. Jak tu się żyje? Ciekawie?
0: Ciekawie na pewno. To myślę, takie wartościowanie zero-jedynkowe, nie wiem, jakoś tak nie bardzo wchodzę, ale na pewno jest to miejsce takie, które daje nadzieję, daje beznadzieję, bo mam świadomość, że mnóstwo osób, które spotykam w tym, no tak jak to w ogóle na prowincji, w wielu sprawach, nie wiem, takich politycznych, światopoglądowych, nie zawsze byśmy się dogadali łatwo, a z drugiej strony ogromna też możliwość czerpania, nie? Był taki, no, ktoś zakorzeniony w tradycji, co z tą niezgodnością polityczną często się wiąże, no ma też coś, co liberalny, zachodni człowiek jakby mocno utracił, więc to takie jest ambiwalentne, to pogranicze często stara się zaprzeczyć swojej pograniczności, tak? Być takie super właśnie w jedną albo w drugą. Bardzo ukraińskie, bardzo polskie, więc jest ciągle w dialogu takim i tu się dzieje historia.
1: Rozmawialiśmy z Krzysztofem Dorczycą z Towarzystwa dla Natury i Człowieka, od ponad 20 lat zajmującym się ratowaniem cmentarzy i dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie czas już na temat związany nie tyle z przeszłością, co z przyszłością gmin w Bieszczadach i w całym regionie. Jak mogą rozwijać się Karpaty? Czy granica jest czymś, co dzieli, czy też czymś, co łączy z sąsiadami? Czy samorządy wykorzystują szanse, jakie dają pieniądze zewnętrzne, na przykład z programu Interreg Polska-Ukraina? Na te pytania w czasie konferencji Europa-Karpat odpowiadali ostatnio samorządowcy z naszego regionu. Oddajmy na początek głos Magdalenie Gajewskiej, wójt gminy Zarszyn, czyli jednej z największych gmin w powiecie sanockim.
3: Te nasze aspiracje miejskie też się gdzieś tam pewnie będą odzywać, zwłaszcza wśród moich radnych, tylko mamy problem, bo dwie miejscowości z naszej gminy były kiedyś miastami, więc tutaj poza Zarszynem jeszcze Jaćmierz miał prawa miejskie, więc byłby problem, gdzie ta stolica powinna być, więc na razie tematu nie ruszamy. A teraz już wracając do pytania, tak, jeżeli chodzi o te środki z Interregów, więc tutaj my bardzo, bardzo, praktycznie od zawsze, bo ja jestem już drugą kadencję, ale już kiedy przyszłam, to ta nasza współpraca głównie właśnie ze Słowacją była bardzo mocno rozwinięta, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków i te wszystkie programy współpracy, wymiany samych partnerów, z którymi realizowaliśmy do tej pory jakiekolwiek projekty, czy to w ramach Interregu, czy jakichś innych środków, to około 30, ponad 30 było zaangażowanych, tylko też musimy brać uwagę na to, że no u nas gmina jest czymś takim dużym, sporym, a tam czasami, żeby zrealizować jakiś jeden projekt, musieliśmy angażować kilku starostów, z racji tego, że oni są troszkę mniejsi, ale ta współpraca bardzo dobrze się zawsze układała i jeżeli tylko są jakieś środki do pozyskania, to my zawsze aplikujemy i mamy już teraz taką dowolność, że mamy tylu tych partnerów, że zawsze jest z kogo wybrać i oni też zawsze gdzieś w naszym kierunku się uśmiechają, jeżeli tam z ich strony są jakieś inicjatywy. My głównie realizujemy programy związane z szeroko pojętą turystyką i kulturą, bo z racji tego, że no, nasz potencjał, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, o zakłady pracy, no nie jest zbyt wielki, tu się nie ma co oszukiwać, więc stwierdziliśmy, że to wcale nas w niczym nie ogranicza i możemy pójść w rzeczy, w których po pierwsze dobrze się czujemy, po drugie, które cenią nasi mieszkańcy, bo też byli bardzo mocno przyzwyczajeni do tych wszelkiego rodzaju wymian międzykulturowych, więc realizujemy to po prostu, co możemy, na co są środki, w czym dobrze się czujemy. I tutaj w ostatnich latach bardzo mocno kładziemy nacisk na rozwój ścieżek rowerowych. Mamy już taką sieć dróg, mamy również na ten moment kilka już miejsc obsługi rowerzystów. Wszystko oczywiście w tym samym stylu, staramy się, żeby były to trasy spójne. I naszym takim docelowym marzeniem jest, żeby te ścieżki rowerowe połączyły teren całej naszej gminy. No jesteśmy już bardzo, bardzo blisko tego. I wszelkie projekty, które się pojawiają, to właśnie szukamy, czy jest jakaś możliwość pozyskania środków właśnie na ścieżki rowerowe. Chociaż jak to bywa, no czasami też musimy trochę kombinować, bo może nie ma dofinansowań stricte na ścieżki rowerowe, ale są na jakieś drogi. My sobie gdzieś tam poszukamy środków dodatkowych ze swojej strony, wybudujemy ten mur, no i później nazwiemy to ścieżką rowerową i to się wszystko ładnie łączy.
1: W ostatnich kilkunastu miesiącach środki zewnętrzne, choćby te przeznaczone na infrastrukturę, są jednak mocno ograniczone.
3: Zgadza się. W poprzednim roku udało nam się z naszych własnych środków zrobić tylko i wyłącznie jedną drogę, gdzie ja nie byłam w stanie wytłumaczyć mieszkańcom, że w roku 2023-2024 w jednym roku zrobiliśmy 52 drogi. I no, nie byłam w stanie wytłumaczyć mieszkańcom, no, dlaczego jedna. No i mówię, no nie ma, no po prostu nie ma, więc tutaj Polskie Łady zrobiły naprawdę świetną robotę, a najważniejsze, myślę, dla nas samorządowców było to, że po pierwsze nie musieliśmy wypełniać stosu kartek, wniosków, uzasadniać, dlaczego jest ta droga nam potrzebna. I że mieliśmy taką dowolność, że po prostu ktoś wreszcie dał nam możliwość wyboru tego, co według nas jest dla mieszkańców najważniejsze. I to było coś niesamowitego, że no my mieliśmy tyle pomysłów i wiedzieliśmy, że kurczę, jeżeli to napiszemy, to się uda. Więc tu te dwie rzeczy, jeżeli chodzi o drogi, właśnie woda i kanalizacja, to dzięki Polskim Ładom udało nam się i teraz jesteśmy chyba jedną z nielicznych gmin tutaj u nas, w sensie w okolicy, gdzie mamy no prawie 100% z wodociągowania i skanalizowania. To jest coś niesamowitego. Tylko, że teraz szukamy środków na modernizację oczyszczalni, która już nie podoła chyba w niedługim czasie, więc na to będziemy szukać środków.
1: Mówiła wójt gminy Zarszyn Magdalena Gajewska. Rozwój samorządów to oczywiście nie tylko kwestia środków zewnętrznych, rozwoju infrastruktury i turystyki, czy mądrej i skutecznej odpowiedzi na bieżące wyzwania. Ważnym elementem, który może wpłynąć na przyszłość gmin w naszym regionie, jest też współpraca międzyregionalna i transgraniczna. Z tym naprawdę nie jest źle, o czym za moment opowiedzą nam nasi kolejni goście.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Od 2024 roku w Bieszczadach organizowany jest transgraniczny polsko-słowacki rajd rowerowy Tosa Połoniny Tour. To doskonały przykład na współpracę organizacji pozarządowej Fundacji Bieg Rzeźnika z samorządami po polskiej i słowackiej stronie granicy. Jak narodził się pomysł tej imprezy? O tym już teraz porozmawiamy z naszymi gośćmi. Mirosław Bieniecki, prezes Fundacji Biegu Rzeźnika. Witaj.
4: Dzień dobry panu bardzo.
1: Oraz Agnieszka Sabat, instruktorka rowerowa, jedna z pomysłodawczyń Tosa Połoniny Tour imprezy, o której za moment porozmawiamy. Witaj.
5: Dzień dobry, witam.
1: Za nami już 3 edycje wyjątkowego, transgranicznego, polsko-słowackiego rajdu rowerowego. Ten rajd ewoluuje, bo z tego co wiem, to pierwsza edycja trwała 2 dni.
5: Tak, to prawda. 2 dni, po czym przy wieczornych ogniskach i naszych spotkaniach integracyjnych od razu po pierwszym rajdzie ludzie mówili, a super, fajnie jest, ale jednak 2 dni to za mało, zróbcie 3 dni. I tak też się stało.
1: Trasa prowadzi do Morskiego Oka na Słowacji. To miejsce, które jest od drugiej edycji, tak?
5: Tak, to jest miejsce od drugiej edycji. Pierwsza edycja była w Uliczu. Też fajne miejsce, bardzo polecamy do zwiedzenia. Wrócimy pewnie do tego miejsca przy 4. edycji. Natomiast Morskie Oko to jest tak, wyjątkowe miejsce, mało znane, bo jak mówimy Morskie Oko, to wszyscy kojarzą to z Tatrami, tak? Natomiast jest Słowackie Morskie Oko i to podkreślamy, Słowackie Morskie Oko, piękne miejsce, bez zasięgu, bez jakiegokolwiek kontaktu ze światem i jest naprawdę cudnym miejscem.
6: Warto tutaj zauważyć, że sama Niecka Morskiego Oka to jest krater wygasłego wulkanu Wyrholatu. Sam Wyrholat jest przepiękną skałą wynoszącą się ponad zemplińską Szirawę. Z drugiej strony tego masywu jest piękna skała zwana Snińskim Kamenem i to jest znowu jakieś kultowe miejsce celtyckie już, więc prahistoryczne właściwie. Fantastyczny widok stamtąd, fantastyczne okolice. Jest jeszcze kilka takich mniejszych, niewyeksponowanych turystycznie skałek, które też warto odwiedzić. I cała ta okolica jest no, z jednej strony nadziana historią bardzo, z drugiej strony duża część jest ciągle wycięta jak gdyby z eksploracji turystycznej, bo jest to poligon wojskowy. No a z trzeciej, no właściwie całość tego masywu to jest park narodowy i no, jest to spokój, cisza i taka naprawdę fajna, już nie bieszczacka, tylko wyrholacka przyroda.
5: Oaza spokoju.
1: Przypomnijmy może pokrótce, skąd pomysł na tę imprezę.
6: Więc... Jejku, długo szukać, tak? No pomysł z tego, że nagle okazało się, że fajnie jeździć na rowerze.
5: Szczególnie na rowerze elektrycznym jest fajna frajda, tak? Można zobaczyć dużo więcej, zrobić dużo więcej i zmęczyć się mniej.
1: Zaczęło się od tego, że znakowaliście trasy biegowe rowerem elektrycznym?
5: Tak, dokładnie od tego się zaczęło. Dostaliśmy tam przydział oznakowania trasy i stwierdziliśmy, że zrobimy to jednak na rowerach, będzie szybciej i łatwiej. No i historia zaczęła się w sumie od tego, że znakowanie tras, a potem nasze podróże prywatne na Słowację i zwiedzanie tych miejsc takich ciekawych do pokazania i stwierdziliśmy, że fajnie by było pokazać to ludziom, którzy jeszcze tego miejsca nie znają, nie byli tu nigdy, a tak blisko, bo za granicą, niedaleko. więc stąd pomysł się narodził, żeby właśnie pokazać to na rowerach elektrycznych, te miejsca, które są tak blisko, a tak mało ludzi o nich wie.
6: Z mojej strony doszła do tego pasja zajmowania się pograniczem i stymulowania trochę tej współpracy polsko-słowackiej, współpracy transgranicznej. Poznaliśmy wójtów po jednej i po drugiej stronie. Udało nam się doprowadzić do tego, że oni podpisali jakieś porozumienia między sobą. Pokazali nam trochę tras. Myślę, że trochę my ich zainspirowaliśmy, trochę oni nas. W związku z tym stworzyliśmy w zeszłym roku, jejku, czy to 2 lata temu już było, mapę rowerową Bieszczad, która obejmuje też część Słowacji. Mocno się zainspirowaliśmy tymi rzeczami, które tutaj się na Słowacji dzieją w kontekście rozwoju tras rowerowych. W Polsce dzieją się one dużo wolniej, dużo bardziej opornie to idzie i pomimo, że potencjalnie tras jest równie wiele jak na Słowacji, to tutaj na Słowacji są one wyznakowane i są przygotowane pod użytkowników takich, którzy przyjeżdżają tutaj na rowerach. No a w Polsce są po prostu leśne drogi, którymi można pojeździć na rowerze, praktycznie niewyznakowane. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości to się zmieni. My też staramy się dorzucić swój kamyczek do tego. Stworzyliśmy aplikację do jazdy na rowerze po Bieszczadach. To jest aplikacja zrobiona na zamówienie 4 gmin, 3 bieszczadzkich i 1 słowackiej. No i mamy nadzieję, że ta aplikacja też się będzie rozwijała, że coraz więcej rowerzystów będzie po Bieszczadach jeździć. No i coraz więcej będzie przyjeżdżać na nasze rajdy.
1: Samorządowcy bardzo dużo mówią o współpracy transgranicznej. Wy jak gdyby pokazujecie, że to jest realne i można to robić przy wsparciu województwa, przy współpracy z włodarzami gmin, którzy nawet brali udział w rajdzie.
6: Tak, 3 wójtów mieliśmy. Fajnie, że udało się doprowadzić do kolejnego spotkania między tymi wójtami, bo jakoś tak się wydaje, że oni sami z własnej inicjatywy to trzeba ich trochę za włosy pociągnąć, żeby to zrobili. Podkarpackie to jest instytucja, która wspiera rajd Tosa Połoniny Tour i no, jesteśmy wdzięczni, że mamy tutaj jakieś wsparcie z Podkarpacia, chociaż też nie jest to, umówmy się, optymalny poziom wsparcia w stosunku do tego, co robimy dla tego regionu, tak? No bo my reklamujemy ten region bardzo i wydaje mi się, że te cegiełki, które dorzucamy do rozwoju turystyki rowerowej w tym regionie, mogłyby być wyceniane przez Podkarpackie trochę wyżej.
1: Ja myślę, że dopiero rośnie świadomość samorządowców, że promocja to jest jeden z najistotniejszych elementów tak naprawdę funkcjonowania gmin. Ten wasz rajd też ma znakomitą oprawę. Zawsze dbacie o tę stronę promocyjną.
6: Dbamy o stronę promocyjną rzeczywiście mocno. Mamy tutaj 2 fotografów i człowieka z dronem, który pokazuje to, co my robimy w sposób fajny, a sam też jedzie na rowerze, więc musi się zatrzymywać, żeby to zrobić. I naprawdę wygląda to przepysznie. Tak, no staramy się promować ten region jak najbardziej i wydaje mi się, że robimy to całkiem nieźle, nie?
5: Wydaje się tak, tak. Myślę, że to będzie procentowało na przyszłość. Jakkolwiek nie zależy nam na tym, żeby to była jakaś impreza komercyjna, ten rajd rowerowy. Grupa taka 35-40 osób to jest maksymalnie.
6: No 40 to już z namiotem.
5: To już z namiotem, tak. Ogranicza nas miejsce noclegowe. Jakkolwiek jesteśmy w stanie zmieniać co roku trasy i to staramy się też robić. Dzielić też grupy na tych, co bardziej rekreacyjnie jeżdżą, bardziej terenowo.
1: Naszymi gośćmi są dziś Mirosław Bieniecki i Agnieszka Sabat z Fundacji Biegu Rzeźnika. Rozmawiamy o wyjątkowym produkcie turystycznym, jakim jest transgraniczny polsko-słowacki rajd rowerowy Tosa Połoniny Tour. Opowiedzieliśmy wam o wyjątkowym miejscu, jakim jest słowackie Morskie Oko, o specyfice tej imprezy. Teraz może porozmawiajmy o różnicach między polskimi a słowackimi Bieszczadami. Ten rajd pokazuje bowiem, że Słowacja i sąsiadujący z gminą Cisna Park Narodowy Połoniny z jednej strony mają ogromny potencjał, ale z drugiej to ciągle dość słabo odkryte, przynajmniej przez polskiego turystę, miejsce. Dlaczego tak rzadko tam jeździmy?
6: To ma 2 aspekty, bo teraz trudno powiedzieć, co jest pierwsze, jajko czy kura, tak? To znaczy nie ma kompletnie infrastruktury turystycznej tutaj na Słowacji. No są wyspy tej infrastruktury, jak, nie wiem, bar, który jest otwarty do 18 w miejscu, w którym zatrzymaliśmy się z ekipą, gdzie ta ekipa przyjeżdża o 19:20 i właściwie mogłaby z tego baru skorzystać, ale już jest zamknięty, jak knajpa, w której próbujemy umówić posiłki dla 30 osób i okazuje się, że ale w sobotę to oni tam robią co innego, więc nie, po co tam posiłki. Jak to, że nie ma praktycznie miejsc noclegowych, no jest kilka pensjonatów całkiem fajnych, w Zemplińskich Hamrach, czy w Stakcinie, czy w Uliczu, ale jest tego bardzo mało. I teraz jest bardzo mało, ponieważ nie ma turystów, ale też nie ma turystów, ponieważ też nie mają się gdzie zatrzymać, więc no to jest to jajko czy kura, to jest pierwsze. Trudna jest sytuacja i wiem, że te władze miejscowe starają się rozwinąć ten region, ale żeby ten region rozwinąć, to wydaje mi się, trzeba by tutaj bardzo dużo zainwestować w infrastrukturę turystyczną, bo ścieżki rowerowe wyznaczone znaczkami na drzewach są fantastyczne, ale to nie jest wszystko, tak? To nie przyciągnie jeszcze masowego turysty, to jeszcze nie przyciągnie masowego turysty przede wszystkim dlatego, że nie ma się gdzie zatrzymać, nie ma gdzie zjeść.
1: To jest zresztą chyba też problem części Podkarpacia, typu na przykład Pogórze Przemyskie, gdzie też nie powstają gospodarstwa agroturystyczne, bo gdzieniegdzie nie ma doprowadzonej ciągle sieci wodociągowej, choćby z tak prozaicznych przyczyn. Faktycznie jeszcze sporo wyzwań, ale Słowacja wydaje się świetnym kierunkiem dla ludzi, którzy szukają jednak spokoju, przestrzeni, oddechu, bo Bieszczady latem, powiedzmy sobie szczerze, są mocno przeludnione turystycznie, polskie Bieszczady.
5: Tak, to prawda, są przeludnione, a tak naprawdę niewiele kilometrów dalej przejechać granicę przez Przełęcz i masz ciszę, spokój, jesteś bez zasięgu i to jest po prostu mega, tak? Możesz odpocząć od telefonu, 2 dni siedzimy bez zasięgu i każdy jest zadowolony, nikomu to nie przeszkadza. Ludzie odpoczywają i są zadowoleni, jest fajnie, podoba im się to.
1: A jak wyglądają wasze kontakty z właśnie z włodarzami gmin na Słowacji?
6: Bardzo dobrze, no mamy tutaj kilku przyjaciół takich, którzy są wójtami, starostami to się tutaj nazywa. To są ludzie zaangażowani w rozwój miejscowych społeczności i to są ludzie, którzy no, poświęcają sporo serca temu, żeby ten region się rozwijał. Czasem antykomercyjnie wręcz, tak jak patrzeć na to, co mogliby robić w życiu, a to, co robią, angażują się bardzo mocno społecznie.
5: Wspierają nas bardzo dobrze, bo za każdym razem, jak potrzebujemy czy przejechać trasę jakoś, której nie znamy do końca, to też nam podpowiadają gdzie, co i jak, więc tak, myślę, że wsparcie od nich mamy duże.
6: Tak, bardzo, bardzo dobre stosunki z miejscowymi władzami, tak.
1: Ta impreza ma, jak wspomnieliśmy, dość kameralny charakter, około 35-40 uczestników, ale to też siła, prawda? Bo to jest taka przestrzeń, w której można choćby prezesa kultowego biegu rzeźnika w Polsce poznać osobiście.
6: To jest jeszcze ten moment, kiedy można się z prezesem, każdy się może z nim napić kawy.
5: Zobaczyć, jak jeździ na rowerze.
6: Ej, no zdarza mi się.
1: Wydaje się, że warto kontynuować więc ten kierunek, prawda? Kierunek takiej transgranicznej współpracy opartej na produkcie turystycznym.
6: Zdecydowanie tak. Uważam, że takich rajdów jak nasz powinno być sporo. Jest kilka jeszcze jakichś tam innych, mniejszych, może mniej wyeksponowanych medialnie niż nasz, ale też dlatego są mniej wyeksponowane, ponieważ my o tę ekspozycję dbamy bardzo i staramy się, żeby ten rajd był nie tyle co rajdem samym w sobie, tylko był pretekstem do pokazania tego całego regionu i rozwoju tego regionu i potencjału tego regionu innym ludziom, innym turystom. Po to, żeby zachęcić ich, żeby tu przyjechali tutaj samemu, niekoniecznie na nasz rajd, niekoniecznie patrząc, że je muszą jechać z nami, tylko po prostu przyjechali pozwiedzać ten region i cały ten materiał, który my tutaj przygotowujemy z tego rajdu, no to nie jest materiał, mówmy się, komercyjny do promocji kolejnego rajdu, no bo dla 40 osób to już w tej chwili nie potrzebujemy aż tak wielkiej promocji, ale chodzi o promocję tego regionu.
1: Agnieszka, jesteś instruktorką turystyki rowerowej, gdybyś miała porównać właśnie polskie Bieszczady i słowackie Bieszczady, to zauważyłabyś tu jakieś szczególne atuty, których nie ma polska strona?
5: Tak, mniej turystów. Można jeździć po szlakach pieszych. I jest dużo tras takich stokówkowych, takich spokojniejszych dla kogoś, kto chce sobie przejechać, wiesz, rekreacyjnie, pojeździć, pozwiedzać. Natomiast ci, co chcą sobie zrobić jakąś trasę taką krótką MTB, są zachwyceni.
1: W Cisnej pojawiła się wypożyczalnia rowerów elektrycznych, więc to też jest dobra wskazówka dla osób, które kochają jeździć na rowerach elektrycznych, a niekoniecznie szukają imprez, prawda?
6: No w gminie Cisna jest już kilka wypożyczalni rowerów, jest w hotelu Karpatia, w Krywem, w Wilczym Kęsie i w samym centrum Cisnej. Także widać, że tych rowerów będzie coraz więcej, jest już coraz więcej. Być może to jest z tym jajkiem i kurą, tak? Być może to, że są turyści, którzy mają już infrastrukturę jako taką noclegową i mogą wypożyczyć rowery, zaczną jeździć i być może nadejdzie taki moment, że miejscowe władze też zrozumieją, że warto w tych rowerzystów zainwestować trochę i przygotować coś dla nich więcej. No, w tej chwili no, powstały te aplikacje do jeżdżenia rowerem po Bieszczadach. Wydaje mi się, że jest to świetny kierunek, ale to, co ja mówię od dłuższego czasu, aplikacja jest tylko wytrychem, a kluczem są dobrze oznakowane trasy rowerowe, dobrze oznakowane w terenie, mapy postawione w kluczowych miejscach i dobre reklama tych tras. Aplikacja jest zawsze tylko aplikacją. Jak ktoś chce pojeździć na rowerze, to sobie pojeździ na Google Maps, czy na mapy CZ czy na komodzie, ale jeżeli chce się zachęcić kogoś do jeżdżenia, to musi przyjechać w teren, który jest przygotowany, gdzie są stojaki na rowery, są ładowarki do rowerów elektrycznych, są wiaty turystyczne i mnóstwo innych elementów takiej infrastruktury, która jest po prostu konieczna do tego, żeby dobrze się bawić już w większej grupie, bo jeżeli chodzi o pojedynczych wariatów, którzy przyjadą tutaj pojeździć na rowerach, to oni 20 lat temu się świetnie bawili.
1: Zachęcamy więc wszystkich do eksplorowania tak pięknego rejonu jak Bieszczady na rowerze, najchętniej na rowerze elektrycznym, bo warunki górskie są jednak dość wymagające. Mirosław Bieniecki, prezes Fundacji Bieg Brzeźnika oraz Agnieszka Sabat, jedna z pomysłodawczyń TOSA Połoniny Tour, byli moimi gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
6: Dziękujemy bardzo.
5: Dzięki.
1: Dziś jeszcze pozostaniemy dłuższą chwilę w tematach związanych ze sportem i rekreacją, bo za moment zaprosimy Was na szlaki turystyczne w naszym regionie, a później na dużą imprezę biegową w Sanoku.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Ostatnie dni przyniosły nam małe ochłodzenie, ale od niedzieli aż do końca przyszłego tygodnia temperatury będą oscylować wokół 20 stopni, co wciąż powinno zachęcać nas do spacerów czy wędrówek po lasach. W tej aktywności pomogą nam charakterystyczne znaki na drzewach czy słupach energetycznych. Wyznaczaniem i znakowaniem szlaków zajmują się przewodnicy PTTK i już teraz o tej właśnie pracy moja redakcyjna koleżanka Ewa Pasierbiewicz porozmawia z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem beskidzkim i znakarzem przy oddziale PTTK w Rzeszowie.
2: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
4: Proszę nam opowiedzieć, jak wygląda praca znakarska od kuchni. Co trzeba zrobić, zanim pojawią się pierwsze oznakowania na drzewie czy słupie?
7: Żeby znakować czy odnawiać szlaki turystyczne, już nie mówiąc o wytyczaniu nowych szlaków, bo to jest rzadkość, żeby wytyczać nowe szlaki, no to trzeba przejść taki kurs dwudniowy, trzydniowy, aby właśnie zostać znakarzem szlaków górskich, bo o takich mówimy. No i trzeba trochę posłuchać właśnie historii znakowania, trochę metodyki, nauczyć się trochę właśnie praktyki także, dobierać farby, wiedzieć, jakiej farby używać, co znakarz powinien mieć, jakiego sprzętu używać, bo czasem znakarz musi trochę popracować siekierą czy piłą, żeby oczyścić na przykład drzewo, na którym będzie stawiał taki znak. Więc no, potrzebny jest taki kurs właśnie przygotowawczy, aby móc zacząć znakować. Później trzeba trochę popraktykować, najlepiej z bardziej doświadczonym znakarzem. No i można właściwie ruszać do pracy.
4: Co składa się na ekwipunek znakarza? Co znakarz nosi w torbie albo w plecaku?
7: Raczej plecak będzie lepszy, no bo wtedy mamy dwie ręce wolne. Takie wyposażenie znakarza, każdy sobie dobiera swój sprzęt, no ale należy mieć ze sobą właśnie jakąś niewielką siekierkę, piłkę taką do drewna składaną, szczotkę drucianą. No i trzeba mieć też szablony, od których się odmalowuje, jakby te znaki odnawia albo stawia się nowe. No i oczywiście farbę. Farba jest niezbędna, taki kolor farby, jaki odnawiamy szlak.
4: Czy jest to zajęcie całoroczne, czy sezonowe?
7: No, znakowanie jest raczej takim sezonowym, ponieważ najlepiej tak naprawdę jest odnawiać szlak gdzieś od wiosny do września. Wtedy, kiedy są drzewa trochę tak zarośnięte, te szlaki po prostu są zarośnięte, nie widać znaków, więc trzeba po prostu oczyścić takie miejsce, gdzie ten szlak jest, przejść w jedną, w drugą stronę, zobaczyć, czy ten znak będzie z odległości pewnej widoczny. No i wtedy takich prac dokonujemy, oczyszczamy po prostu, podcinamy trochę gałęzie, czy usuwamy jakieś po prostu stare gałęzie, które gdzieś zwisają i przysłaniają szlak. Raczej się to wykonuje od wiosny do takiej, no powiedzmy, wczesnej jesieni, no ale zdarza się nam, znakarzom, no, że nie mamy za bardzo tego czasu na to znakowanie i jest to takie dodatkowe zajęcie dla każdego z nas, bo nie ma tak naprawdę znakarzy takich zawodowych, którzy zajmują się tym na co dzień. Ja przynajmniej nie znam takich osób, więc z braku tego czasu szukamy możliwości jakichś wolnych dni, kiedy można znakować. akurat zdarza się, że gdzieś późną jesienią albo nawet taką bardzo wczesną zimą przy sprzyjającej pogodzie gdzieś coś jeszcze poprawiamy, próbujemy coś odmalować.
4: No właśnie, jak często szlaki trzeba odnawiać?
7: No to jest tak, że przynajmniej w naszym oddziale, w rzeszowskim oddziale PTTK i generalnie tak jest też w instrukcji, tak jest podane, że trzeba takie minimum to 3 lata i trzeba ten szlak odnowić. Oczywiście dokonuje się takich dodatkowych przeglądów. Może się to zdarzyć, że raz w roku, jeżeli wymaga tego szlak, mamy zgłoszenie od ludzi, na przykład od turystów naszych, że coś na szlaku jakoś się zmieniło, że jest coś na przykład przygrodzone, bo właściciel na przykład działki, przez który przebiega szlak, nie życzy sobie, żeby ten szlak już przez ten teren przechodził, więc wtedy na przykład musimy przeznakować. Więc no, takich prac dokonujemy na bieżąco, ale tak minimum co 3 lata gruntownie odnawiamy dany szlak.
4: Proszę nam opowiedzieć, jakie są rodzaje oznakowania, kolory, symbole, tablice i co dokładnie oznaczają?
7: Szlaki są generalnie właśnie w różnych kolorach. Od czerwonego przez niebieski, żółty, zielony, czarny. I co ciekawe, kolory szlaków górskich czy nizinnych nie oznaczają jakby trudności. Tak jak na przykład w szlakach narciarskich, zjazdowych, gdzie tam dany kolor oznacza jakąś skalę trudności. W górskich szlakach czy tych nizinnych nie ma takiego odniesienia, ale no, czerwony szlak, główny szlak beskidzki, tak zwany GSB, który ma ponad 500 km długości, no i jest koloru czerwonego, no siłą rzeczy właśnie jest najdłuższy, więc może być kojarzony też z takim trudniejszym. No i tak w niektórych pewnie odcinkach jest. Część tego szlaku, głównego szlaku beskidzkiego przebiega też przez województwo podkarpackie, przez Bieszczady i taki szlak może się wydawać, że to jest kolor czerwony, to długi szlak, trudny. Inne oznaczenia szlaków, które mogą się pojawić, pojawiają się na trasach pieszych, górskich wędrówek, no to są tabliczki, drogowskazy, szlakowskazy, które wskazują, gdzie jest właśnie kierunek szlaku. Na tej tabliczce może się też znaleźć nazwa jednostki, która tym szlakiem się opiekuje. Będzie to na przykład napisane PTTK Rzeszów na szlaku niebieskim, też długodystansowym, który ma początek w Rzeszowie, kończy się w Grybowie. W dużej też części biegnie przez województwo właśnie podkarpackie, przez Pogórze Dynowskie, Przemyskie i Bieszczady.
4: A proszę powiedzieć, jak wygląda proces uzgadniania przebiegu szlaku z właścicielami gruntów, gminami czy nadleśnictwem?
7: To jest współpraca właśnie między PTTK, między oddziałami PTTK. To na przykładzie powiem Rzeszowa. Jest to współpraca między nadleśnictwami, właśnie między gminą, na której terenie taki szlak przebiega. No i też prosimy o taką zgodę. Mamy podpisane tutaj takie porozumienia z nadleśnictwami w okolicach, powiedzmy, Rzeszowa, bo PTTK rzeszowskie opiekuje się, powiedzmy, tymi szlakami, które są no, na Pogórzu Strzyżowskim, Dynowskim, częściowo wchodzą na Pogórze Przemyskie, takie najbliższe, powiedzmy, okolice Rzeszowa. Więc z tymi nadleśnictwami, po których te szlaki przebiegają, mamy takie porozumienia. Informujemy też właścicieli gruntów, że będziemy w okolicach albo przez ich teren znakować, bo zdarza się tak, że szlak przebiega przez prywatny teren, no i wtedy prosimy o taką zgodę. Najczęściej właściciele się zgadzają, pozwalają, żeby jeżeli to nie koliduje jakoś bardzo, przebieg nie koliduje z wejściem na ich teren, to nie ma właściwie takiego problemu. Ale zdarza się też tak, że właściciele gruntów no nie życzą sobie, aby ten szlak przebiegał przez ich teren, więc wtedy korygujemy, szukamy jakiegoś innego rozwiązania.
4: A czy zdarzają się przypadki niszczenia oznakowania przez wandali?
7: Na szczęście coraz rzadziej, ale tak, są takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład pewnie jakimś narzędziem ostrym, siekierą, taki szlak po prostu usuwa z drzewa, niszcząc tak naprawdę tym samym korę drzewa, no, dewastując taką infrastrukturę. Na szczęście, tak jak powiedziałem, zdarza się już to bardzo rzadko. Coraz więcej jest takich właśnie świadomych turystów, widzą, że to jest szlak, że fajnie jest po tym się poruszać. I tak, coraz rzadziej takie sytuacje mają miejsce.
4: A które szlaki tutaj w okolicach Rzeszowa uważa pan za szczególnie ciekawe? lub wyjątkowe?
7: Tych szlaków tutaj, którymi opiekuje się PTTK, oddział PTTK w Rzeszowie, jest sporo. Taki pierwszy, który przychodzi mi na myśl, który był niedawno też odnawiany, to jest szlak wspomniany przeze mnie, szlak niebieski, tak zwany karpacki, który ma długość 450 km. Pomysłodawcami w ogóle tego szlaku, jakby połączenia, zebrania go jakby w taką całość, był właśnie oddział w Rzeszowie, działacze rzeszowskiego oddziału PTTK, przewodnicy, znakarze. I taki szlak zaczyna się właśnie w Rzeszowie. Niedawno był przeznakowany i ten początek troszeczkę przesunięty, jest przesunięty w okolice Przylasku i wjedzie do Dynowa, ma około 40 km długości, jakby na tym naszym odcinku. Bardzo piękny szlak, bardzo ładnie położony, ma wiele punktów, nawet w tej pierwszej części, wiele punktów takich widokowych, wjedzie też przez pola, przez takie wzniesienia, przez lasy, więc jest to jeden z takich fajniejszych właśnie szlaków i on doprowadzi nas aż do Dynowa, więc warto na ten szlak wybrać się, polecam bardzo ten szlak, często się nim też poruszamy. Kolejne szlaki, które by pewnie warto odwiedzić, to taki najbliższy szlak, który rozpoczyna się w Rzeszowie, właściwie w centrum, tak naprawdę przy naszej kamienicy. I to jest szlak imienia pułkownika Leopolda Lisapuli. I ten szlak wiedzie z rynku rzeszowskiego do miejscowości Kosina przez wzgórze Marii Magdaleny. Też takie ciekawe miejsce właśnie z kościółkiem, też z takim punktem widokowym. No i do samej właśnie miejscowości Kosina przez Markową. Można tam też dotrzeć, przejść przez Markową właśnie, przez Muzeum Ulmów, które jest troszeczkę może tak na uboczu, ale możemy jak najbardziej tam bez problemu dojść. Szlak ma około 40 km. No, może trochę szkoda, że jest poprowadzony w dużej części asfaltem, ale to wynika z tego, że po prostu infrastruktura zmienia się, drogi są do domów wyasfaltowane, więc częściowo przebiega właśnie asfaltem, no ale może z tego też korzystają rowerzyści, biegacze, takim szlakiem się poruszają.
4: A na co powinni zwracać uwagę turyści, wybierając się na oznakowany szlak?
7: No, szlak jest tak naprawdę po to, żeby turyści czuli się bezpiecznie. Jeżeli szlak jest dobrze wyznakowany, będziemy bezpiecznie się po tym poruszali. A proszę sobie wyobrazić, że idea była też taka w początkach znakowania szlaków, aby właśnie nie znakować bardzo, na przykład gęsto albo za bardzo rzadko, żeby dać też taką możliwość turyście samodzielnego myślenia i poruszania się w taki pewny sposób, ale nie żeby to było takie przejście po sznurku. Na co zwrócić jeszcze uwagę? Trzeba być czujnym, bo na szlaku występują nie tylko tak zwane oznaczenia proste, które oznaczają iść prosto, ale występują strzałki, skręty, wykrzykniki, które no, każą tą czujność jakby zachować. Występują też kropki. Kropka jest takim początkiem szlaku lub jego końcem. Występują szlaki, które mówią nam o tym, że jest na przykład dojście do jakiegoś obiektu, które warto zobaczyć.
1: Z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem beskidzkim i znakarzem przy oddziale PTTK w Rzeszowie rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie polecamy Wam jeszcze ciekawe wydarzenie biegowe. W dniach 17-19 września odbędzie się 9. edycja biegów górskich Sanok, organizowanych przez Stowarzyszenie Sanok Biega. Trzydniowa impreza połączy rywalizację sportową z promocją aktywnego wypoczynku i walorów krajobrazowych Sanoka, gór słonnych czy Bieszczadów. Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z 7 dystansów, od 5-kilometrowej piątki gajowego, aż po ekstremalną ultrawyrypę liczącą około 270 km. Mówi Jarosław Jakimowski ze Stowarzyszenia Sanok Biega.
8: Biegi górskie, nie tylko w Sanoku, ale w całej Polsce i można powiedzieć na całym świecie, cieszą się bardzo dużą sławą. No i my też chcemy iść tym krokiem, tym trendem, rozszerzając co roku różnego rodzaju dystanse.
1: Organizatorzy przygotowali też propozycje dla osób rozpoczynających przygodę z biegami terenowymi, rywalizację Nordic Walking czy biegi dla dzieci. Wydarzenie wspiera województwo podkarpackie i jest ku temu dobry powód.
8: Góry słonne są pięknymi i moimi ukochanymi tak prywatnie górami.
9: Mamy wiele perełek na trasie, między innymi najbardziej popularny i miejsce, przez które przebiegają praktycznie wszystkie dystanse, to jest Orli Kamień i Orle Skałki, z których widać panoramę Sanoka. Szybowisko w Bezmiechowej, to już przy tych dłuższych dystansach, 50 km do zwiedzenia, tam pięknie można zobaczyć, jak szybowce startują, albo jak wyjdziemy na górę, no to już panoramę Bieszczad i startujące szybowce. Na dystansie 25 km jest Bacówka na Wujskiem, z której też widać pięknie całą panoramę Bieszczad i dość często spotykane o poranku inwersje, czyli na dole mgły mamy pokryte i wysypywają się tylko czubki gór z tej mgły.
1: O 9. edycji biegów górskich Sanok, która odbędzie się w dniach 17-19 września, opowiadali nam Jarosław Jakimowski i Łukasz Łagożny ze Stowarzyszenia Sanok Biega. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.

0: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media
2: Expert taniej masz. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
10: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek budzący wiele kontrowersji temat restrukturyzacji i planowanych zwolnień w zadłużonym po uszy sanowskim szpitalu. Później opowiemy wam m.in. o konferencji SIPAC, zonda krypto, pieniądzach płynących z budżetu województwa do telewizji Republika i oświadczeniu zarządu województwa w tej sprawie. Przybliżymy wam także dwa wyjątkowe miejsca na mapie Podkarpacia, w których funkcjonuje wiele zespołów pielęgnujących ukraińskie dziedzictwo kulturowe. Dziś także porozmawiamy o tym, jak wyglądać może fuzja szpitala w Ustrzykach Dolnych ze szpitalem wojewódzkim w Przemyślu. Uchwałę intencyjną w tej sprawie podjął 31 sierpnia Zarząd Województwa Podkarpackiego, a na koniec zaprosimy was na kolejną edycję Biegów Górskich Sanok. Zaczynamy jednak od trudnej sytuacji finansowej szpitala powiatowego w Sanoku. Ogromne zadłużenie sprawiło, że załoga od lipca nie otrzymuje części wynagrodzeń. Dyrekcja i zarząd powiatu szykują zaś radykalny plan oszczędnościowy polegający głównie na zwolnieniach części załogi. Jak tłumaczy ten ruch dyrekcja szpitala? Posłuchajmy, co na ostatniej sesji Rady Powiatu Sanockiego mówiła o tych planach dyrektor Wioletta Kasperska.
11: Szpitale, które są bardzo podobne do naszego, czyli mają taką samą wielkość powiatu, gdzie mają porównywalną ilość łóżek czy porównywalną ilość pacjentów w ciągu roku, no mają zatrudnienie na poziomie mniej więcej 400, czasami nawet 300 osób personelu. Nas jest bardzo dużo i to nie jest w żaden sposób pretensja do jakiegokolwiek grupy zawodowej. To zostało w taki sposób poprowadzone i też powiem Państwu, że jak tutaj rozmawiam z poszczególnymi kierownikami departamentów, kto chciał i przyszedł, zawsze był przyjęty. Praktycznie został mi jeszcze dział do rozmowy, dział pulmonologii oraz tlenowni i sterylizatorni, ale większość działów zostało tak naprawdę rozpracowanych na części pierwsze i sami kierownicy departamentów w większości przypadków, kiedy rozmawiamy o organizacji pracy, optymalizacji, to można powiedzieć, że sami dochodzą do wniosku, że potrzeba im pracowników na pół. Czyli powiedzmy, jak było w jakimś departamencie, w jakimś oddziale, ja nie mówię o oddziałach szpitalnych oczywiście, ja mówię o takich działach pomocniczych typu kuchnia, administracja, księgowość, czy dział transportu, no to sami te kierownicy departamentów dochodzą do wniosku, że jakby zorganizować tą pracę lepiej i chcąc jakby też racjonalizować to zatrudnienie, to wystarczy im połowę pracowników. Więc no niestety jest nas za dużo i nie ma tutaj żadnej intencji, żeby kogoś tutaj zwolnić tylko dla zwolnienia, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić optymalizację organizacyjną, żebyśmy dalej mogli pracować, świadczyć usługi medyczne, ale też w jakimś tam bezpieczeństwie, żeby nie było tego bólu głowy, że my musimy, nie mamy za co zapłacić, no bo to jest bardzo nieprzyjemne. Ja bardzo Państwa za to przepraszam, że nie dostaliście tego wynagrodzenia i jest mi przykro i tak na to jest Wasza jakby, Wasza wypracowana pensja, która zostanie jak najszybciej zwrócona i wszystkie działania są po to, ze strony starostwa, ze strony też bardzo wielu osób ze szpitala, żeby pokonać tą sytuację i doprowadzić do tego, żebyśmy dali Wam jako pracownikom spokój, żebyście się zajmowali tym, co umiecie najlepiej, czyli zajmowanie się pacjentami, dbałością o nich i tak dalej.
10: Dyrektor Wioletta Kacperska nie gryzła się w język, mówiąc o kosztach, które generuje dziś szpital.
11: Wszystko, co dostajemy od NFZ, to jest jedyny nasz płatnik, to wszystko wydajemy na wynagrodzenia. Jesteśmy 8. najgorszym w rozumieniu zadłużenia szpitalem w całej Polsce. To latami trwało i tutaj to nie jest tak, że to się w jednym momencie stało. Jakby była bardzo duża dbałość o personel, o ten komfort personelu, żeby lekarze, pielęgniarki, też personel pomocniczy, bo tutaj też nie można tego pominąć, że jest za dużo ludzi, pracowników w tym działach takich pomocniczych, bo nie chciałabym, żeby to tylko dotyczyło, by brzmiało w ten sposób, że tylko personel tak zwany medyczny jest dotknięty jakimiś przyszłymi ewentualnymi zmianami, ale naprawdę każdy departament jest na części pierwsze rozkładane i to doprowadziło przez lata, że taka spolegliwość poprzednich zarządzających, taka chęć zatrzymania lekarzy, zatrzymania pracowników, co ja rozumiem w takim rozumieniu społecznym, bo jakby te osoby nadzorujące pracę szpitala no chciały zapewnić coraz więcej personelu, coraz lepiej wynagradzanych. Ja wiem, że niektóre grupy zawodowe mają takie poczucie, że ich to nie dotyka, ale liczby nie kłamią. My mamy 160 milionów wynagrodzeń w roku, takich zobowiązań. Tyle to jest. Jest średnie wynagrodzenie ponad 13 tysięcy.
10: Dyrektor Sanowskiego Szpitala przywoływała też przypadki radykalnie wysokich płac, które w jej opinii przemawiają za racjonalizacją zatrudnienia i wynagrodzeń.
11: Mogę powiedzieć, że mam osoby, które nie wiem, pracują czy w laboratorium, czy niektóre pani pielęgniarki, czy niektórzy panowie, państwa lekarze, co na przykład zarabiają niektórzy, ci ostatni, ponad 200 tysięcy. I są panie pielęgniarki, co zarabiają ponad 20, ale to nie o to chodzi, żeby się licytować, tylko żeby każdy zostawał tyle, ile powinien, zgodnie z zasadami, ale to nie może być też na zasadzie takiej, chcę ciastko i chcę zjeść ciastko, no bo musimy się trochę robić racjonalność, jeśli chodzi o poziom tych wynagrodzeń, bo niestety mam też takie przypadki nierynkowe, gdzie na przykład godzina, zwykła godzina pracy poradni, lekarz dostaje za to 2-2,5 tysiąca. Ja nie wiem, czy to jest społecznie umiarkowane. Teraz mi to jest tak bardzo, bardzo trudno odkręcić. Trudno mi jest odkręcić to, że pani z laboratorium sama sobie na przykład robiła dyżury po to, żeby z tej swojej zasadniczej pensji, która była 11 tysięcy, nabić sobie tyle godzin, że zarabia 35 tysięcy na miesiąc. Tak? I takich tak zwanych kwiatków jest bardzo dużo i to jest moja praca, żeby uporządkować takie przestrzenie, które są, jakby wpływają, nie dają Wam spokoju do pracy. Czyli to są przestrzenie takie jak pralnia. Nasza pralnia jest bardzo droga. To jest jakiś warsztat samochodowy. To za chwileczkę jest kwestia podłogi. Później kwestia, no tutaj muszę poruszyć ten ciężki temat, ale jak mówię, no nie ja, nie pan starosta, nie państwo robili te normy. Wszystkie normy, które związane są z obsadą pielęgniarską, są takie, jakie są. Ja uważam, że nie ma oddziałów równych, dlatego że co innego jest oddział, powiedzmy, pediatryczny, co innego oddział neurologiczny, czy wewnętrzny, czy kardiologiczny. Ale nawet w założeniu, że każdy jakby oddział do normy dostał 20% więcej personelu, żeby jakby zaspokoić tutaj ten trud w poszczególnych oddziałach, to i tak nam wychodzi, że mamy ponad 100 etatów pielęgniarskich za dużo. Jakby no to jest 100 i aż 100 etatów, ale to jest 15 milionów w roku. I my takich jakby obszarów mniejszych, większych właśnie w administracji czy w ogólnie pojętej utrzymaniu ruchu, to mamy po prostu bardzo dużo takiego tak zwanego powietrza do tego, żeby tam powodować, żeby te raciki były dopasowane do pacjenta z jednej strony, po drugiej, żeby pacjent był bezpieczny, personel był bezpieczny i to naprawdę nie wymaga bardzo dużych jakby poświęceń, ani też, żeby Państwo też się jakoś nie obawiali, no bo my mamy tylko jedno wyjście. Ja dostałam bardzo jasny komunikat ze strony czy NFZ-u, czy ministerstwa. Nam nikt nie pomoże. My możemy albo zamknąć szpital, albo spróbować się uratować poprzez racjonalizację, czyli poprzez doprowadzenie do tego, że dalej będziemy pracować. My nie musimy zarabiać, bo my od tego nie jesteśmy, ale my nie możemy mieć 200 milionów strat. No po prostu nie da się w taki sposób funkcjonować, dlatego że konsekwencje państwo ponoszą, tak? Ja wiem, że przez lata było wygodnie, czy w administracji, czy nie wiem, czy w transporcie, czy na niektórych oddziałach, no bo mam też oddziały i tu mówię, liczby nie kłamią, gdzie jest ponad 20 jakby osób za dużo. Ja rozumiem, że każdy oddział ma swoją specyfikę, ale też nie można jakby też udawać, że tego nie ma, że nie było tego przerostu zatrudnienia, albo on jest.
10: Mówiła dyrektor Sanackiego Szpitala Wioletta Kasperska. Plany zarządu powiatu i dyrekcji budzą oczywiście opór załogi. Pracownicy obawiają się, że plany w praktyce mogą oznaczać powolną likwidację szpitala i wygaszanie jego oddziałów. Do tematu służby zdrowia jeszcze powrócimy. Opowiemy Wam o tym, co czeka szpital w Ustrzykach Dolnych w kontekście przyjętej pod koniec sierpnia uchwały intencyjnej Sejmiku Województwa zakładającej połączenie tej lecznicy ze Szpitalem Wojewódzkim imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu.
9: Radio Złote Przeboje.
10: Wrzesień to czas wielu ważnych rocznic w historii Polski i w historii regionu. Jedną z nich obchodzono w czwartek pod Sanokiem. 10 września 1939 roku w Bykowcach koło Sanoka oddział polskich żołnierzy pod dowództwem porucznika Władysława Pileckiego stawił opór nacierającym wojskom niemieckim, próbując opóźnić ich marsz w kierunku Sanoka. Była to jedna z najbardziej znanych potyczek kampanii wrześniowej na Podkarpaciu. W czasie walk poległo kilkunastu polskich żołnierzy, wśród nich porucznik Pilecki, który według relacji miał pozostać na miejscu wraz z rannymi i osłaniać odwrót swoich podkomendnych. Bitwa w Bykowcach stała się symbolem oporu żołnierzy polskich w pierwszych dniach II wojny światowej i do dziś upamiętniana jest pomnikiem oraz corocznymi uroczystościami, mówi wójt gminy Sanok Paweł Wdowiak.
12: Pod Sanokiem w Bykowcach również wydarzyły się bardzo tragiczne wydarzenia. Kilku żołnierzy dzielnie broniło do, można powiedzieć, ostatniej kropli krwi, do ostatniego pocisku amunicji swoich pozycji. Pamiętamy o tym, uczymy tego młodzieży, dzieci, żeby o historii pamiętać i stąd jakby pielęgnowanie tej uroczystości i tradycji. Co roku 10 września w sposób, uważam, bardzo wyniosły i dostojny spotykamy się, aby przypomnieć sobie historię tych dni, tego dnia i tym samym uczcić pamięć poległych żołnierzy.
10: Mówił Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok. A teraz w naszym programie czas na wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
13: Magda Tkaczek, zapraszam. Działa już długo wyczekiwana poradnia. Mali pacjenci mogą korzystać z kardiologii dziecięcej w Sanoku. Pierwsi zostali już przyjęci. To efekt wieloletniej pracy zespołu oddziału dziecięcego, rozwoju pracowni kardiologicznej oraz wsparcia Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tymczasem 45 milionów złotych z funduszy europejskich wesprze trzy projekty rewitalizacji w regionie, m.in. Bieszczadzki Klimat, Baligrodu i Komańczy. Zaplanowano rewitalizację terenów, budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz skwery i tereny wypoczynkowe w obu bieszczadzkich gminach. Piąty odcinek S19 na południe od Rzeszowa czeka na nowego wykonawcę. Jest przetarg na dokończenie trasy do Marac-Krosno po zerwaniu umowy z Mostostalem Warszawa, który w przewidzianym czasie wykonał zaledwie 13% prac, mówi Bartosz Wysocki z podkarpackiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Nowy wykonawca będzie miał 29 miesięcy na ukończenie tego zadania.
13: Na sąsiednich odcinkach S19 z Rzeszowa w stronę granicy ze Słowacją prace trwają, co sprawia, że drogowcom ciężko oszacować, kiedy dokładnie pierwsze samochody będą mogły przejechać całą ekspresówką aż do granicy w Barwinku. Tymczasem pracujący emeryci i renciści muszą uważać na zarobki. Co nowe limity, mówi regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim Wojciech Dyląg.
15: Górną granicą bezpiecznego dorabiania jest zatem kwota 6463,20 zł brutto. Dodatkowy miesięczny przychód do tej wysokości nie wpłynie na zmniejszenie wypłacanej przez ZUS wcześniejszej emerytury lub renty. renty.
13: Limity dotyczą emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Potrzebna krew w Podkarpackim Centrum Krwiodawstwa na wyczerpaniu zwłaszcza zapasy grup 0 RH- i obu grup A. Można podzielić je cząstką siebie. Wystarczy przyjść do punktu poboru krwi, na przykład w Jaśle przy Lwowskiej, a w Sanoku przy Konarskiego. Pozostajemy przy zdrowiu, bo w sanockim szpitalu działa już nowy oddział laryngologiczny. Placówka stawia na zabiegi w trybie jednodniowym, dlatego nie ma długich kolejek, a pacjent może jeszcze tego samego dnia wrócić do domu. Dla zainteresowanych szpital uruchomił linię telefoniczną. Słono zapłaci kierowca, który pijany o pomoc poprosił policjantów. Mężczyzna w Lipinach uderzył w słup. 29-latkowi nic się nie stało i próbował uciec z miejsca zdarzenia, a o wsparcie poprosił dwóch mundurowych, którzy nie byli na służbie i zatrzymali się przy rozbitym aucie. Ponad 400 fałszywych praw jazdy. Tyle od początku roku wykryli funkcjonariusze

0: Wielkie liczenie potrwa 3 lata, mówi generalny dyrektor ochrony środowiska Piotr Otawski.
1: Zakładamy, że od 2027 roku ruszy również projekt finansowany ze środków wspólnotowych w zakresie inwentaryzacji 3 dużych drapieżników, czyli niedźwiedzia, wilka oraz rysia.
0: Inwentaryzacja to część programu ochrony niedźwiedzia brunatnego. Na koniec zaglądamy do Leska, na bulwary nad Sanem zmieniają swoje oblicze. Obszar nad brzegiem przechodzi gruntowną transformację. Dzięki temu mieszkańcy i turyści będą mieli do dyspozycji nowoczesny punkt rekreacyjny na mapie miasta.
2: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Magda Tkaczyk.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
2: Teraz w naszym weekendowym magazynie czas już na wyjątkowego gościa, z którym porozmawiamy o dwóch ważnych miejscach na Podkarpaciu, w których pielęgnowana jest kultura mniejszości ukraińskiej w Polsce. Naszym gościem jest Igor Chorków, przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Witaj.
4: Dzień dobry, witam.
2: Przemyśl i Dom Ukraiński w Przemyślu są symbolem działalności Związku Ukraińców na Podkarpaciu, ale są tak naprawdę dwa miejsca, w którym bardzo prężnie działacie i od strony kulturalnej, i pod każdym innym względem, prawda?
4: No tak, Dom Ukraiński jest takim najwspanialszym miejscem. My to zawsze tak skromnie mówimy, że to jest najwspanialsze miejsce, jeśli chodzi o działalność ukraińską w Polsce, bo Związek Ukraińców jest sporą organizacją, ale gdyby ktoś pojechał do Koszalina czy do Szczecina, to też by usłyszał, że tam jest najwspaniale Związek Ukraińców w Polsce. Także skromność jest cechą naszej organizacji, deficytową dosyć. Ale oprócz Domu Ukraińskiego na Podkarpaciu mamy jeszcze oddział Sanocki i tam jest ciekawa miejscowość Mokre w gminie Zagórz. Ma chyba około 500 mieszkańców i działa tam 5 czy 6 ukraińskich zespołów ludowych. Przy czym jeden to jest zespół pieśni i tańca Osławiany z Mokrego, który działa już blisko 40 lat. I to jest w zasadzie zespół taki folklorystyczny dla osób już dorosłych. Czyli tam występują osoby, które kończą 18 lat. Chyba najstarsza osoba w zespole ma ponad 60, jest blisko emerytury. Także to jest ciekawe zjawisko. Bardzo. Mają tam bardzo fajne wydarzenie, Święto Kultury nad Osławą. Składa się z 2 dni. Drugiego dnia tego finałowego w Mokrym mamy scenę w plenerze, występują zespoły lokalne, ukraińskie, też polskie się zaprasza, te, z którymi zespół Osławiany spotykają się w ciągu roku na różnych wydarzeniach. A pierwszego dnia w sąsiednim Morochowie, w starej stodole, organizatorzy zapraszają różne teatry. Czasem to jest teatr z Ukrainy, czasem teatr z Polski. Byłem na tym pierwszy raz, bardzo, bardzo mi się podobało. Ciekawy spektakl w oparciu o 2 zawodowych aktorów z Ukrainy, którzy na skutek wojny zamieszkali w Sanoku. I zespół Osławiany też wcielił się w rolę aktorów.
2: Jak to się stało, że Mokre, miejscowość w powiecie Sanockim, stała się takim centrum kultury ukraińskiej na Bieszczady? W powiecie Sanockim było mnóstwo miejscowości, które przed wojną zamieszkiwali niemal wyłącznie Ukraińcy, choćby Wola Sękowa licząca 1,5 tysiąca mieszkańców, ale po II wojnie światowej, wiadomo, wskutek akcji Wisła, wynaradawiania tych terenów, niestety ta kultura zanikła. Mokre tutaj ma jakąś wyjątkową historię, która sprawiła, że tam dzisiaj jest centrum działalności zespołów ukraińskich?
4: To wynika trochę z takiej tradycji, że jakaś część osób wysiedlonych w akcji Wisła powróciła do Mokrego i też z Kalnikowa, z drugiej strony Przemyśla. W pewnym momencie wyjechał Jewgen Mohyła, który był założycielem zespołu pieśni i tańca Osławiany jeszcze bardzo dawno temu, i dookoła tego zespołu zaczęło się tworzyć takie życie kulturalne. Na początku zespół był skierowany do osób starszych, ale pojawiały się dzieci, więc trzeba było zainteresować dziećmi. Część osób miała inne podejście do kultury ukraińskiej, więc czasem zaczęła tworzyć inne zespoły, także tak dosyć prężnie to wygląda i w ciągu roku oni organizują kilkanaście różnych wydarzeń, także to jest całkiem sporo, jak na niedużą miejscowość.
2: Ale centrum działalności Związku Ukraińców w Polsce na Podkarpaciu jest oczywiście Przemyśl i wspaniały Dom Ukraiński, budowla, która kiedyś już pełniła istotne funkcje kulturalne, bo był tu choćby teatr, kino.
4: Tutaj się działo bardzo wiele różnego, bo dom był wybudowany w 1904 roku. To jest okazały budynek, ktoś nie był, to jest pięciokondygnacyjna kamienica w centrum miasta, sfinansowana w całości ze składek społeczności ukraińskiej. Była na tyle piękna, okazała też, że nazywano ją perłą nad Sanem. Mamy blisko kilkadziesiąt metrów w zasadzie do rzeki San. Także wtedy był to bardzo ważny budynek, wybudowany w rekordowym tempie 15 miesięcy, z pięknym sercem budynku, czyli salą teatralną.

0: i tutaj rzeczywiście było dużo koncertów. Prasa przedwojenna, jeszcze sprzed I wojny światowej i potem z okresu międzywojennego pisała, że tutaj dwa razy w tygodniu odbywał się jakiś duży koncert, spektakl, inne wydarzenie kulturalne, na które ciężko było kupić bilet, bo było tylu chętnych, żeby z tego skorzystać. I w budynku występował i pewnie najwybitniejszy Ukrainiec żyjący, działający, tworzący wtedy w Galicji, Iwan Franko, ale też Salomea Koszelnicka, czyli taki top of the top śpiewaków operowych w ogóle na świecie, więc czy twórca takiego modernistycznego teatru ukraińskiego, Oleś Kurbas z Charkowa, ale też właśnie było kino z nazwą Apollo. To nie tylko, bo oferta była bardzo szeroka, bo były kursy na przykład dla księgowych, były kursy higieny dla mieszkańców wsi, była biblioteka, ale czas od czasu też był ustawiany bokserski ring w sali teatralnej, odbywały się zawody sportowe, także działo się tutaj bardzo wiele, bardzo, bardzo różnego. Po II wojnie światowej budynek został znacjonalizowany i też była tak zwana deportacja, albo wymiana ludności między komunistyczną Warszawą i Kijowem, wskutek czego stąd z Polski południowo-wschodniej wywieziono około 500 000 ludzi do Ukrainy radzieckiej. Potem jeszcze była akcja Wisła, chociaż akcja Wisła samego Przemyśla już nie dotyczyła, bo tutaj w zasadzie nie było już kogo wysiedlać, bo większość ludzi albo była deportowana do Ukrainy, czy wywieziona do Ukrainy, lub wyjechała, emigrowała na zachód. Uciekała.
1: Co działo się w tym budynku po II wojnie światowej?
0: W 1947 roku budynek był znacjonalizowany i opustoszały. I potem od drugiej połowy lat 50. na fali takiej odwilży tutaj utworzono lokalny oddział Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Przemyślu. Przeglądałem jeden z pierwszych numerów tygodnika Nasze Słowo, który zaczął się ukazywać w 56 roku. Jednym z numerów była taka nieśmiała prośba działaczy UTSK, tego stowarzyszenia, o zwrot budynku. Potem była taka długa korespondencja i starania, zwróćcie budynek, nie zwrócimy, bo nie możemy, bo nie ma podstaw prawnych i tak dalej. To trwało do 2011 roku. Ale w tym okresie, przed 89 rokiem, tutaj były mieszkania komunalne, przez jakiś czas był Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego, ktoś wynajmował pod jakiś biznes, ale też Ukraińcy doszli do wniosku, że skoro władza nie pozwoli nam go tak szybko odzyskać, to musimy zrobić wszystko, żeby go zachować, bo to był z wielu domów ukraińskich, czy narodnych, czy ludowych, jakie budowano w drugiej połowie XIX wieku i na przełomie XIX-XX wieku. Był najwspanialszy, to była jedyna perła nad Sanem po prostu, więc doszli do wniosku wtedy Ukraińcy w Przemyślu, że żeby go zachować, trzeba go zacząć wynajmować. I część pomieszczeń była po prostu wynajmowana przez Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne na działania właśnie kulturalne, edukacyjne, na spotkania i tak dalej. Więc tak to się toczyło, ale Ukraińcy mieli jakby w takim bezpośrednim użytkowaniu tylko część pierwszego piętra, bo tutaj do 2011 roku w biurze, w którym jesteśmy, były mieszkania socjalne jeszcze.
1: 2011 rok to, jak wspomnieliśmy, przełomowa data dla historii tego budynku. Przejmujecie pięciokondygnacyjny, olbrzymi obiekt, pomysł, dom dla wszystkich, dom, w który ma służyć nie tylko społeczności ukraińskiej, ale ma być także miejscem wielu wydarzeń kulturalnych, otwartych, kierowanych do ogółu mieszkańców.
0: Tak, szukaliśmy hasła, które by to dobrze oddawało, to co my chcemy robić i to co było tutaj robione przed wojną, utratą domu, i tak nam wyszło, że dom dla wszystkich to w zasadzie fajnie oddaje to, czym ten budynek żył i czym chcielibyśmy, żeby żył. Ale też pamiętam 2011 rok, wiosna, już po podpisaniu aktu notarialnego i wykupieniu budynku od Skarbu Państwa, jak były spotkania, tu przyjeżdżał Piotr Tyma, ówczesny prezes związku, i rozmawiał z lokalnymi działaczami i pytał, słuchajcie, no ale co byście chcieli, żeby w tym domu było? I pamiętam taką rozmowę, te osoby, które od lat 50., 60., 70. starały się o zwrot budynku, żyły tą ideą, powiedziały, my byśmy chcieli, żeby to był dom dla wszystkich mieszkańców tego miasta, żeby był otwarty. I to w zasadzie stało się takim fundamentem działalności w domu ukraińskim. To jest związane z tym, że my nie tylko robimy, że nie tylko zapraszamy na wydarzenia ukraińskie. Mamy też wydarzenia związane z kwestią praw obywatelskich, jak Festiwal Filmów Dokumentalnych Watch Dogs, ale też mamy wydarzenia niezwiązane z kulturą ukraińską, ale z kulturą polską. Jesteśmy gościnni, bo jak są stowarzyszenia, czy są na przykład jest przedszkolem Marii Montessori w Przemyślu, które co roku na podsumowanie roku szkolnego ma spektakl dla rodziców i to przedszkole nie jest w stanie zrobić spektaklu teatralnego, pokazać wszystkim rodzicom, więc to się odbywa po prostu u nas. My bezpłatnie użyczamy wtedy salę i sala jest pełna, dzieciaki występują na fajnej scenie z fajnym oświetleniem, także pod tym względem też to jest dom dla wszystkich.
1: Zanim wrócę jeszcze do tematów kulturalnych, do wielu wydarzeń, które tutaj się dzieją, chciałem zapytać o wyzwania związane z utrzymaniem tego budynku. To 5 kondygnacji, stary budynek, wiadomo, że nieraz remont starego budynku kosztuje więcej niż wyburzenie i wybudowanie czegoś nowego. Jak radzicie sobie organizacyjnie właśnie z utrzymaniem tego potężnego gmachu?
0: Tak, remont jest też strasznym wyzwaniem. Utrzymanie samo też, to ile dobrze pamiętam, 2024 czy 2025 rok, takie wydatki z bieżącym funkcjonowaniem oprócz personelu budynku, czyli koszt energii elektrycznej, ogrzewania, wody, przeglądy, serwisy i tak dalej, to blisko 200 tysięcy złotych rocznie. Jest to spora kwota. Część tego udaje się pokryć dzięki wsparciu darczyńców. To są większe kwoty, mniejsze kwoty, różnie bywa, ale też jesteśmy bardzo aktywni w pozyskiwaniu funduszy, w pisaniu projektów i tam często się zdarza, że są koszty pośrednie związane z taką bieżącą działalnością organizacji i wtedy te środki są na to wykorzystywane. Jest to wyzwanie, no ale jak się chce mieć pałac, no to trzeba na niego zebrać fundusze.
1: Tu postawimy kropkę do rozmowy z Igorem Chorkowem, przewodniczącym Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Wrócimy już za kilka minut.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie czas jeszcze na informacje sportowe. Już w najbliższy wtorek startują rozgrywki Tauron Hockey Ligi. STS Sokół Sanok zacznie rozgrywki nieco później z uwagi na występy zawodników w rozgrywkach Pucharu Ukrainy. To efekt dość niezwykłej fuzji z Sokołem Kijów, o której opowie nam teraz prezes klubu Marek Pieniążek.
3: Żeby uratować hokej w Sanoku, trzeba było sięgnąć do bardzo niestandardowych rozwiązań. Tym rozwiązaniem była umowa o współpracy z ukraińskim zespołem Sokół Kijów. Na mocy tej umowy połączyliśmy w Polsce siły, czyli zespół z Kijowa dostarcza nam sprzęt, dostarcza nam odpowiednią ilość obcokrajowców, dostarcza nam sztab treningowy i występuje pod barwami STS-u Sanok. Tylko taka możliwość pozwalała spłacić długi z poprzednich sezonów klubu STS, ostatecznie uzyskać licencję i zagrać jako polski sanocki klub w Tauron Hockey Lidze. Na pierwszym etapie, przed uzyskaniem licencji, postanowiłem, że muszę spłacić wszystkie osoby, których spłacenie jest wymagane do procesu licencyjnego i tylko na tym się skupiałem, nie robiłem nic innego. W związku z czym spłaciłem wszystkich zawodników, którzy w poprzednim sezonie pracowali dla klubu, spłaciłem wszystkich sędziów, którzy przewijali się przez cały sezon i spłaciłem wszystkich trenerów. Jakbym tego nie zrobił, nie dostałbym licencji, więc wszyscy zawodnicy grający w tamtym sezonie dostali swoje wynagrodzenia. W tym sezonie chcemy przede wszystkim uzdrowić finanse klubu. Nie mamy jakichś mocarstwowych planów. Mierzymy siły na zamiary. Myślę, że dobrym sukcesem będzie tutaj awansowanie do playoffów. Nigdzie wyżej nie mierzymy. Wystarczy nam osiągnięcie stabilizacji finansowej i awans do playoffów.
1: Mówił prezes STS Sokół Sanok Marek Pieniążek. To menedżer związany wcześniej m.in. z dewelopresem Rzeszów, gdzie był dyrektorem zarządzającym i wiceprezesem, a także z klubami piłkarskimi Krakowią, Jagiellonią, Białystok czy Polonią Bytom. Nowym dyrektorem sportowym klubu został natomiast Michał Radwański.
4: Dużo jest tu spraw organizacyjnych sportowych takich związanych z grą tych zawodników, z transferami. To wszystko jest wyjaśniane na bieżąco. Jest dużo też przekładanych terminów, gdzie to spadło na mnie jak deszcz z nieba, prawda? I trzeba teraz już w porozumieniu z poszczególnymi dyrektorami sportowymi, trenerami innych zespołów dogrywać te terminy. Tak jak już wiadomo, w pierwszym tygodniu jest Puchar Ukrainy, ale to wyjeżdżają tylko ta część, połowa zawodników, która będzie tam brała udział, ale też kończy im się pobyt. Te formalności trzeba spełnić. Następne dwa tygodnie w Sanok odbywają się zawody Pucharze Świata w Short Tracku Polski, następnie Danubia Cup, Puchar Świata, bardzo duży puchar, któremu też kibicujemy. Także trzeba zamienić gospodarza, bodajże przenieść ten mecz. W następnej fazie jeszcze też będzie, na którym pracuje cały czas jeszcze Puchar Kontynentalny, gdzie wszystkie drużyny mistrzowskie z innych krajów europejskich biorą w nim udział. I też będzie trzeba jeszcze przełożyć jakieś dwa spotkania. Także tych spraw sportowych jest dużo, na które trzeba poświęcić dużo czasu na początku. A co do budowania tego zespołu, ja mówię, trzeba poświęcić na to czas. Ten okres pomiędzy klubem młodzieżowym, klubem seniorskim, tam są pewne dziury też, na to potrzebujemy czasu, no ale po to jestem w tym projekcie, żeby też pomóc to poukładać.
2: Mówił Michał Radwański, dyrektor sportowy STS Sokół Sanok. Jak słyszymy więc, na inaugurację Tauron Hockey Ligi w Sanoku trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
2: Teraz czas na temat związany z polityką. Sprawa finansowanego przez Zonda Krypto i Zarząd Województwa Podkarpackiego Kongresu SIPAK w Jasionce wciąż budzi kontrowersje. W czwartek władze województwa wydały w tej sprawie kolejne oświadczenie. Przypomnijmy, głównym organizatorem wydarzenia, które odbyło się jeszcze przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku, była Telewizja Republika. Sponsorem Zonda Krypto, a województwo podkarpackie wystąpiło tam jako współorganizator. Pieniądze z budżetu województwa przeznaczono m.in. na wynajem hali, oprawę audiowizualną, tłumaczenia i uroczystą kolację. Koalicja Obywatelska zarzuca władzom województwa, że finansowanie SIPAK mogło oznaczać wykorzystanie publicznych pieniędzy na wydarzenie o charakterze politycznym i wyborczym. Radny Krzysztof Kłak zawiadomił prokuraturę o możliwości przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd województwa. Prokuratura uznała jednak, że sponsorów pozyskiwała Telewizja Republika, a zarząd województwa nie dopuścił się przestępstwa. Dlatego postępowanie umorzono. Kłak złożył zażalenie, argumentując, że nie wyjaśniono m.in. rzeczywistego celu wydatku, jego podstaw ekonomicznych, sposobu wyboru organizatorów i wykonawców oraz przepływów finansowych. Sąd rejonowy w Rzeszowie rozpatrzy to zażalenie 21 września. Zarząd województwa w wydanym 10 września oświadczeniu stanowczo zaprzecza tymczasem jakimkolwiek relacjom z Przemysławem Kralem i Zonda Krypto. Zapowiada kroki prawne wobec osób rozpowszechniających jego zdaniem fałszywe informacje. Jednocześnie finansowanie SIPAK przez Zonda Krypto jest teraz badane w ramach ogólnopolskiego śledztwa prokuratury krajowej, a Gazeta Wyborcza ujawnia, że w 2025 roku Podkarpacie zawarło z Telewizją Republika dodatkowe umowy reklamowe o wartości ponad 1,5 miliona złotych. Za kilkanaście dni po posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie konferencji SIPAK, do tej sprawy zapewne jeszcze powrócimy. A teraz w naszym weekendowym programie czas na drugą część rozmowy z Igorem Chorkowem, przewodniczącym Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce.
1: 2022 rok to był chyba taki przełomowy moment, jeśli chodzi o możliwości pozyskiwania funduszy z zewnątrz. Moment, który z jednej strony oznaczał tragiczne rozszerzenie wojny, ale z drugiej strony otworzył oczy wielu ludziom na potrzeby ukraińskiej mniejszości, ale przede wszystkim diaspory, czyli tych, którzy uciekali przed wojną.
0: Tak, wtedy po prostu pojawiło się dużo innych organizacji międzynarodowych, tak zwanych NGO, które przyszły z funduszami, ale jednocześnie to są duże organizacje, które nie podejmują szybko działań, ale mogą wesprzeć finansowo inne działania. Natomiast, co jest ważne, że te działania, które my prowadziliśmy po 2022 roku, oprócz sfery oczywiście humanitarnej i wsparcia tych, którzy uciekali przed wojną, nie robiliśmy w zasadzie dużo nowego, bo te działania, które robimy teraz, to są kontynuacją tego, co robiliśmy wcześniej, tylko teraz robimy to w o wiele większej skali. Bo takie cykliczne warsztaty cotygodniowe zaczynaliśmy jeszcze w 2019-2020 roku, więc potem to się tylko zintensyfikowało. I zaczęliśmy też mieć więcej odbiorców i osób, które chciały korzystać z takich warsztatów, ale nawet przychodziły i same inicjowały takie zajęcia. Tak samo jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy, w zasadzie od 2011 roku, ja mieszkam w Przemyślu od 2012 roku i tu stale był na początku nieduży zespół, dwu-trzyosobowy, teraz się rozrósł, osób, które po prostu pisały projekty, starały się uzyskać dofinansowania, bo pojawienie się samych organizacji dużych, które miały fundusze i były gotowe przekazać te fundusze innej organizacji, to nie polegało na tym, że przychodzi ktoś, komu się podaje numer konta i on wpłaca te pieniądze. Chodzi o to, że przechodziło się taki skomplikowany proces badania potencjału organizacji, czyli czy ta organizacja jest legalnie zarejestrowana, jaką ma politykę wydatkowania pieniędzy, formy kontroli, nadzoru, sposób zarządzania pieniędzmi, doświadczenie w realizacji projektów. I gdyby nie to doświadczenie, które mieliśmy zdobyte wcześniej, na przykład też przy funduszach norweskich, nie moglibyśmy tych środków nigdy uzyskać. Także to nie jest tak, że nam się coś trafiło, tylko po prostu my to pracowaliśmy stale, ciągle i byliśmy w stanie
1: organizacyjnie przerobić tego
0: tak, zrobić takie projekty, bo otrzymać grant na przykład 1 000 000 złotych jest wyzwaniem, ale o wiele większym wyzwaniem jest wydać te pieniądze dobrze, zgodnie z budżetem i potem to jeszcze rozliczyć. Także my po prostu byliśmy do takiej pracy gotowi, bo stale się szkoliliśmy, rozrastaliśmy, szukaliśmy funduszy na działania z różnych źródeł, bo to były i państwowe, i niepaństwowe, prywatne. Także po prostu zmieniła się skala bardzo mocno, bo przed 22 rokiem wszystko, co robiliśmy, to był taki zrównoważony rozwój, czyli krok po kroku coraz szybciej, a w 22 roku stało się coś, co było zaprzeczeniem zrównoważonego rozwoju, bo to był taki duży wybuch też naszego potencjału.
1: Bo z przede wszystkim potrzeb.
0: Tak, z jednej osoby, która tutaj pracowała po kilku miesiącach, mieliśmy blisko 100 osób, więc to jest dużo, to było też duże obciążenie dla organizacji, bo to trzeba było sporo zmienić, poszerzyć w tej działalności, żeby móc tym w sposób dobry zarządzać.
1: Później na pewno ciężkim przejściem był okres, w którym ta wojna w Ukrainie stała się dla świata czymś normalnym, czymś zwyczajnym i ta pomoc zewnętrzna zapewne też zaczęła maleć.
0: No, częściowo tak, częściowo zaczęła maleć, natomiast to jest tak, że my jesteśmy w Przemyślu, miejscu przy granicy i tutaj oczy kilku organizacji są zwrócone na to miejsce, dlatego że widzą, też monitorują sytuację, widzą, że stale przyjeżdżają nowe osoby do Polski, które wcześniej nie przyjeżdżały, ale już mają dosyć i nawet w 2026 roku latem decydują się na wyjazd z Ukrainy po raz pierwszy, nie wiem, z obwodu charkowskiego, chersońskiego, zaporowskiego czy innych. Także my dzięki wsparciu partnerów takich jak na przykład CARE czy ostatnio IOM możemy dalej działać i wspierać te osoby, bo jak my się nimi nie zaopiekujemy, no to pewnie nikt się nimi nie zajmie.
1: Wspomnieliśmy o waszej zdolności do pozyskiwania grantów. Widać to także w działalności kulturalnej. Za nami m.in. dwie edycje Festiwalu Miasto z Rzeką, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury. Świetne wydarzenie. Skąd pomysł właśnie na to, by jako Związek Ukraińców w Polsce stać się organizacją działającą w tej sferze i rozpoznawalną coraz mocniej także z działalności w sferze kultury?
0: Związek zawsze był związany z działalnością kulturalną. Miał takie trzy nogi w swojej działalności tutaj w Przemyślu, czyli działalność kulturalna, działalność na rzecz mniejszości, powiedzmy taka dialogowa, integracyjna, można by powiedzieć. Ale to też wynika z tego, że czytamy książki, lubimy spotkania z autorami. No i ile można jeździć na festiwale gdzieś? No w końcu dobrze byłoby taki festiwal zrobić w Przemyślu i zaprosić tutaj ciekawych twórców. I Kasia Komar-Macyńska, dyrektorka festiwalu, napisała bardzo dobry projekt do Ministerstwa Kultury. Otrzymaliśmy wsparcie. Ale bardzo nam zależy też, żeby do Przemyśla przyciągać ważne nazwiska. I co było dla mnie bardzo takie nawet poruszające, że mniej więcej od stycznia, lutego 26 roku co jakiś czas ktoś do nas dzwonił, mówiąc, że jest z Gdańska, ze Szczecina, z Koszalina, z Wrocławia i pytał, kiedy będzie festiwal, bo chciałby sobie zaplanować urlop, żeby przyjechać na kolejną edycję festiwalu Miasto z Rzeką. Więc świetnie, że też dzięki nam na 3-4 dni do Przemyśla przyjeżdżały osoby. Mogły poznać to miasto, bo festiwal to nie tylko spotkania z autorami, to też wycieczki po mieście, wycieczki po domu ukraińskim, wycieczki rowerowe, joga nad Sanem, także tam się dużo dzieje dookoła jeszcze.
1: Mam wrażenie, że nie wszyscy Przemyślanie chyba nawet wiedzą, że jesteście znani z takiej działalności mocno otwartej na wszystkich mieszkańców miasta. Jest w końcu choćby festiwal Watch Dogs, festiwal filmów poświęconych prawom człowieka. Jak twoim zdaniem to wygląda? Czy faktycznie tu udało się już przebić do świadomości mieszkańców, że jesteśmy otwarci, zapraszamy wszystkich? Czy jeszcze są jakieś opory?
0: Ja myślę, że częściowo opory są, że sporo osób już do nas przychodzi ze społeczności polskiej. Natomiast no, pewnie jest jeszcze sporo pracy. Nie ułatwia sytuacji nagonka, która jest na uchodźców ukraińskich. My też jakby dostajemy rykoszetem, ale też jesteśmy miejscem, do którego uchodźcy przychodzą, więc też wspieramy ich w bieżących sprawach. Nie myślimy w takim wymiarze, że już osiągnęliśmy jakiś szklany sufit, tylko raczej się tam dalej nie zatrzymujemy w działaniach i zapraszamy na różne wydarzenia. Także myślę, że jeszcze sporo przed nami po prostu.
1: Ale już sporo rzeczy też udało się osiągnąć, choćby inicjatywa Wspólnie na 100, która tu szczególnie latem inicjuje mnóstwo fajnych wydarzeń, z którą razem świętujecie niepodległość Polski 11 listopada. To pokazuje, że jest coraz więcej osób otwartych na współdziałanie, prawda?
0: Tak, my jesteśmy zadowoleni z tych ostatnich lat, że pomimo tego, że atmosfera jest, powiedzmy, niezbyt dobra, to jednak jest tu grupa osób, grono osób, które stale się powiększa, korzystających z naszych różnych wydarzeń i chętnie przychodzących i też, którzy są nie tylko odbiorcami, ale też proponują, żeby coś zrobić razem lub nawet po prostu robią. Także z tego się bardzo cieszymy, że przychodzą dzieciaki polskie i ukraińskie i sobie razem śpiewają czy coś oglądają. Po to to jest miejsce i tak widzimy też takie instytucje kultury obywatelskie, czyli otwarte na różnych ludzi, otwarte w różnych godzinach, dostępne. I też festiwal Watch Dogs ma jakąś stałą grupę kilkudziesięciu osób, czasem 100 osób, które odwiedza te filmy. To też buduje pozytywny wizerunek miasta, że jest tutaj taki dom ukraiński w Przemyślu, który zaprasza na różne inicjatywy i wychodzi szeroko z taką informacją o swojej działalności poza Przemyśl, nawet poza Polskę. Podpisaliśmy taki list intencyjny o współpracy z jednym z wydziałów Uniwersytetu w Oslo i wspólnie złożyliśmy projekt na realizację działań w 2027 roku. Takich propozycji mamy coraz więcej. Też zdarza się tak, że niektóre instytucje kulturalne miały projekty partnerskie razem z podmiotami z Ukrainy. Nie mogą konferencji zamykających realizować w Ukrainie ze względu bezpieczeństwa, więc trafiają wtedy do nas i my gościmy takie spotkania w domu ukraińskim.
1: Ta działalność kulturalna jest świetnym pomysłem tak naprawdę na wyjście ze swojej bańki. Jeszcze w latach 90. faktycznie miało się wrażenie, że owszem, działają te ukraińskie zespoły, zespół Krajka, ale miało się wrażenie, że to jest miejsce zamknięte. Teraz to się wyraźnie zmienia.
0: W latach 90. to nie mieszkałem wtedy w Przemyślu, mieszkałem wtedy na Pomorzu. Na pewno było inaczej, dlatego że związek czy społeczność ukraińska nie była właścicielem i gospodarzem tego miejsca. Więc trudno się zapraszało do czegoś, co nie jest twoje. To po pierwsze. Pamiętam, jak byłem studentem i w 2007-2008 roku, jadąc do Kijowa, przejeżdżałem przez Przemyśl i postanowiłem zobaczyć dom ukraiński, jak wygląda. I wszedłem tutaj do środka, do tej kamienicy i byłem trochę przerażony tym, że jest ta klatka schodowa z jakimiś strasznymi napisami, z bardzo słabej jakości graffiti i tak dalej. I to nie było miejsce, do którego
1: chciało się wchodzić.
0: Do którego chciało się jakoś chodzić, czy nawet zapraszać, nie? I tym bardziej jakby to, co robiła przez lata społeczność ukraińska, żeby to utrzymać na tyle, ile było to możliwe i tak dalej, jakby zasługuje na uznanie i szacunek, bo wierzyli w to, że to się w końcu odbędzie. A w momencie, w którym ty zostajesz gospodarzem w tym miejscu, zapraszasz, możesz to animować, zmienia się to zupełnie, tak? To ma swoje nowe wyzwania, ponieważ musisz budynek wyremontować. Jeżeli nie musisz, ale chcesz go wyremontować, żeby był przyjazny, otwarty, żeby ładnie wyglądał, żeby odsłonić zabytkowe polichromie, odrestaurować parkiety. Bardzo drogie wyzwanie, ale postanowiliśmy, że będziemy to robić. Także tutaj myślę, że kluczowe nie jest to, że się coś zmieniło w środowisku ukraińskim, tylko to, że zmieniły się okoliczności po prostu. Czyli dom ukraiński stał się naszym domem w sensie takim własnościowym, ale jednocześnie dalej po prostu otwartym na różne inicjatywy.
1: Prowadzenie działalności ukierunkowanej tylko na Ukraińców, prowadzenie ukraińskich zespołów ludowych i tak dalej jest również istotne, bo ciągle mamy na Podkarpaciu całkiem sporą mniejszość ukraińską.
0: Tak, no mniejszość jest kilkutysięczna, czyli to ani dużo, ani mało, także jakby nie potrafię tego ocenić, ale jest to mniejszość dosyć taka aktywna. Tu mamy samych zespołów działających czy wspierających przez Związek Ukraińców kilka, bo to jest zespół tańca ludowego Arkan, który ma 3 grupy wiekowe. Także zespół Krajka, który jest też bardzo już uznanym zespołem w środowisku, zajmującym się muzyką tradycyjną w Polsce. Nie tylko w ukraińskim, ale w ogóle w tym ogólnopolsko biorąc w tym środowisku. Teraz już wyrasta druga, młodsza siostra czy córka Krajki, Krajeczka. Wróciliśmy niedawno właśnie z Lublina, gdzie byliśmy zaproszeni do domu na Podwalu na poprowadzenie warsztatów z gier i zabaw dla dzieci w Lublinie. Byliśmy wydawcą muzycznej antologii Nadsania, albumu dwupłytowego z folklorem ukraińskim tutaj z Przemyskiego. Ta płyta w 2025 roku wygrała w najbardziej prestiżowym konkursie, który docenia właśnie takie wydania autentyczne i publikacje autentyczne, więc to już jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Mamy kapelę rockową dziecięcą, kapelę etno też dziecięcą. Także tu się sporo dzieje, czego tak z pozoru nie widać, ale to zespoł ciągle gdzieś występuje. W Elblągu, w Koszalinie są zapraszane na różne wydarzenia, także mamy tego sporo, pomimo tego, że budynek jest duży, sporo już wyremontowaliśmy za ponad 16 milionów złotych. to jednak bywa tak, że jak mamy jakieś nieprzewidziane jedno, dwa spotkanie dodatkowe jednego dnia, to nie mam gdzie usiąść, bo wszystkie pomieszczenia są zajęte. Także to cieszy.
1: Życzę więc wielu sukcesów w prowadzeniu Domu Ukraińskiego. Igor Chorków, przewodniczący Przemskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dziękuję i zapraszam do Domu Ukraińskiego w Przemyślu.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
2: Teraz w naszym weekendowym magazynie wracamy do tematów związanych z sytuacją w służbie zdrowia. Mówiliśmy już dzisiaj o sytuacji zadłużonego po uszy sanockiego szpitala. Z długiem zmagają się jednak także inne szpitale powiatowe w regionie. Jednym z pomysłów na ratowanie szpitala w Ustrzykach Dolnych ma być jego połączenie ze szpitalem wojewódzkim w Przemyślu. 31 sierpnia uchwałę intencyjną w tej sprawie podjęli już nawet radni Sejmiku Wojewódzkiego. Jak miałaby wyglądać taka fuzja? O tym już teraz porozmawiamy.
1: Gościem Radia Złote Przeboje jest Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu. Witam serdecznie.
6: Witam serdecznie.
1: Wojewódzki Szpital imienia Świętego Ojca Pio być może zostanie wkrótce połączony ze szpitalem w Ustrzykach Dolnych, z ważną placówką dla mieszkańców Bieszczad, ale kwestia połączenia to chyba bardziej kwestia organów założycielskich obu jednostek niż dyrekcji szpitali, prawda?
6: Tak, tak, to przede wszystkim musi być decyzja administracyjna i decyzja właśnie organów założycielskich pomiędzy starostą bieszczadzkim a marszałkiem województwa podkarpackiego.
1: A gdy zaczęły się na ten temat rozmowy z marszałkiem województwa, to jak marszałek motywował ten pomysł?
6: Trudno jest powiedzieć, dlatego że te decyzje i te rozmowy toczą się, tak jak powiedziałam, między organami. Natomiast jak najbardziej jesteśmy wdrożeni w te dyskusje, w plany z panią dyrektor Szpitala Uszyckiego. Jakieś wstępne plany i założenia sobie tutaj przygotowujemy, ponieważ musimy przygotować taki, powiedziałabym, biznesplan, jak to ewentualnie mogłoby funkcjonować. I to, co jest najważniejsze, to połączenie naszego szpitala wojewódzkiego ze szpitalem w Bieszczadach na pewno przyniosłoby dużo korzyści dla pacjentów, dlatego że byłby łatwiejszy dostęp do takiej ścisłej specjalistyki, po pierwsze, dlatego że szpital w Uszczykach ma tylko podstawowe oddziały. Łatwiejsza byłaby konsultacja, bo nasi specjaliści mogliby się konsultować nawzajem na drodze telefonicznej. Jeżeli jakiś pacjent wymagałby jakiejś specjalistycznej czy głębszej diagnozy czy leczenia, wówczas moglibyśmy transportować bezpośrednio tutaj do Przemyśla, do wysokospecjalistycznych oddziałów tych pacjentów. Dlatego też uważam, że to byłaby dobra decyzja, przede wszystkim dla pacjentów, i nasi pacjenci mogliby z tego naprawdę skorzystać.
1: W szpitalu w Ustrzykach Dolnych istnieje oddział internistyczny, pediatryczny, chirurgia, wykonywane są zabiegi ortopedyczne, istnieje ZOL i rehabilitacja. Czy połączenie może oznaczać, że któryś z tych oddziałów zniknie, czy nie ma takiego zagrożenia?
6: Myślę, że nie. Natomiast no, trudno jest powiedzieć już, bo to trzeba będzie wszystko dobrze przepracować. Na pewno, jeżeli jakiekolwiek będą zmiany i ruchy, to będziemy się kierować dobrem pacjenta. Na pewno nie będzie jakichś takich niepotrzebnych, niebezpiecznych zmian, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić czy spowodować jakieś problemy dla pacjentów z Bieszczad. Dlatego, że jest tam dużo pacjentów, którzy potrzebują również często takiej nagłej, szybkiej interwencji. Więc tutaj wiele założeń jest. Też transport helikopterem, czy właśnie nasza karetka, która by tam na miejscu stała i można by było tych pacjentów transportować. Są różne pomysły, ale to na razie jest w fazie takich projektów. Jeżeli już zapadną decyzje administracyjne, to po prostu konkretniej do danej sprawy się przygotujemy.
1: Ostatnio bardzo głośnym tematem medialnym są kwestie likwidacji Porówek w Ustrzykach Dolnych, w Lesku. Czy to połączenie stwarza może jakąś nadzieję, że na przykład świetny kliniczny oddział ginekologiczny położniczy w szpitalu w Przemyślu będzie mieć swój oddział, pododdział w Ustrzykach?
6: Takie decyzje są zbyt jeszcze przedwczesne. Trudno jest powiedzieć, w jakim to kierunku pójdzie. Na pewno tutaj będę też rozmawiała ze specjalistami. Te decyzje będą dobrze przepracowane. Natomiast jeżeli chodzi o oddział w wojewódzkim szpitalu, jest to bardzo dobry oddział. Oddział, który wygrywa rankingi. Pacjenci nas chwalą. Pacjenci z Bieszczad pacjentki z Bieszczad również do nas przyjeżdżają i rodzą, nie tylko z Bieszczad, z całego województwa tutaj przyjeżdżają, rodzą, więc myślę, że na pewno pacjentki z Bieszczad będą otoczone opieką, taką, jaka będzie potrzeba i jaką opiekę będą wymagały. A w jakim zakresie to będzie, to dzisiaj nie możemy powiedzieć jeszcze, ponieważ nie ma bliższych planów.
1: Nie jest tajemnicą, że szpital w Ustrzykach jest mocno zadłużony. Czy ten plan połączenia szpitala w Przemyślu i szpitala w Ustrzykach nie wynika przypadkiem z faktu, że wy akurat świetnie radzicie sobie z zadłużeniem, że przez 6 lat wasz dług zmalał dwukrotnie?
6: Na pewno konsolidacje szpitali są potrzebne, dlatego że w momencie, gdy placówka mocniejsza z placówką trochę słabszą połączy się, to dla tej placówki, która jest słabsza, jest to większy zakres właśnie i profilaktyczny, i specjalistyczny, i też myślę, że pod względem ekonomicznym będzie dużo łatwiej. Dlatego też te połączenia różne w kraju już się dzieją, konsolidacje się dzieją i myślę, że to jest dobry kierunek.
1: Na pewno jest to sposób na obniżenie także pewnych kosztów administracyjnych, prawda?
6: Na pewno tak, na pewno tak. Łatwiejsze rozłożenie działalności. Tutaj nie chodzi, bo czasem niektórzy się obawiają, że kwestia zmniejszenia zatrudnienia. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby pewne rzeczy poukładać, oddziały, które są mocne, żeby były w jednym miejscu. Bo najgorsze jest to, jeżeli co 20 km czy 30 km jest taki sam oddział wysokospecjalistyczny. Ci pacjenci się w jakiś sposób gdzieś tam dzielą. Oddział do końca nie jest wykorzystany, czyli te siły przyrobowe nie są do końca wykorzystane. Na przykład są oddziały obłożone w 60-50%, a koszty są dodatkowo większe, więc można to fajnie podzielić. Na przykład w ośrodku jednym zrobić inne oddziały, które są potrzebne, a w ośrodku wielospecjalistycznym te bardziej specjalistyczne oddziały. I to wszystko z sobą może fajnie współgrać i przynosić pożądane efekty.
1: Faktycznie ten efekt synergii tutaj może być bardzo istotny, stąd zapewne takie pomysły. Chciałem zapytać właśnie też o kwestię waszego funkcjonowania, bo w sytuacji, gdy szpital w Ustrzykach jest mocno zadłużony, to mieszkańcy zadają sobie pewnie pytanie, czy to przypadkiem nie będzie przejście z deszczu pod rynny albo z rynny pod deszcz, różnie można powiedzieć. Jak w tej chwili funkcjonuje wasz szpital? Macie duże długi wymagalne? Sytuacja finansowa jest stabilna?
6: W tym momencie jeszcze mamy sytuację finansową stabilną. Nie posiadamy długów wymagalnych, chociaż sytuacja jest coraz trudniejsza. Jest to związane po pierwsze z organizacją, z utworzeniem oddziału kardiochirurgii, który pochłonął bardzo dużo finansów, a w tym momencie od 5 miesięcy nie mamy na razie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i tak naprawdę świadczymy usługi dla pacjentów z budżetu szpitala. Dlatego ta sytuacja troszeczkę finansowo się pogarsza. Na szczęście jeszcze nie jesteśmy wymagalnych i cały czas mam nadzieję, że to wszystko nabierze odpowiedniego tempa, że uzyskamy ten kontrakt dla tego oddziału i szpital będzie dalej w miarę funkcjonował. Oczywiście spowodowane jest to też niewypłaceniem wszystkich nadwykonań, bo żaden szpital nie ma wypłaconych nadwykonań w całości i to wszystko za sobą niesie takie troszeczkę lęk i obawę, co będzie jutro, ale ja jestem optymistką i mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku.
1: Brak zapłaty za nadwykonania to jest chyba faktycznie problem ogólnopolski związany po prostu z niedofinansowaniem całego systemu, prawda?
6: Tak, to jest problem z niedofinansowaniem systemu ochrony zdrowia, systemu, który trzeba jakoś poukładać od nowa. Ministerstwo stara się, pracują nad tym. Wiele jest takich zapowiedzi właśnie, że nawet te konsolidacje szpitali, które są, zapowiedział pani minister. Dlatego mam nadzieję, że to powoli się poukłada i będzie wszystko dobrze.
1: Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
5: Radio Złote Przeboje.
2: Teraz w naszym programie polecamy wam jeszcze ciekawe wydarzenie biegowe. W dniach 17-19 września odbędzie się 9. edycja biegów górskich Sanok, organizowanych przez Stowarzyszenie Sanok Biega. 3-dniowa impreza połączy rywalizację sportową z promocją aktywnego wypoczynku i walorów krajobrazowych Sanok. Sanoka, Gór Słonnych czy Bieszczadów. Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z 7 dystansów, od 5-kilometrowej piątki gajowego, aż po ekstremalną ultrawyrypę liczącą około 270 km. Mówi Jarosław Jakimowski ze Stowarzyszenia Sanok Biega.
7: Biegi górskie, nie tylko w Sanoku, ale w całej Polsce i można powiedzieć na całym świecie, cieszą się bardzo dużą sławą. No i my też chcemy iść tym krokiem, tym trendem, rozszerzając co roku różnego rodzaju dystanse. Na samym początku, kilka lat temu, tak naprawdę 8, zaczynaliśmy od 3 dystansów. Były to dystanse, można powiedzieć, krótkie dla biegaczy długodystansowych, bo była to 10, 25, ona była troszeczkę zmodyfikowana i 50. Natomiast teraz mamy już pełną paletę, nie tylko dla wytrawnych biegaczy, ale również na przykład dla osób, które chodzą z kijkami.
2: W programie znalazły się więc biegi na 5, 10, 26, 50 i 100 km oraz nowość tegorocznej edycji, około 170-kilometrowy podkarpacki szlak i wspomniana już ultrawyrypa. Organizatorzy przygotowali też propozycje dla osób rozpoczynających przygodę z biegami terenowymi, rywalizację Nordic Walking czy biegi dla dzieci. Wydarzenie wspiera województwo podkarpackie i jest ku temu dobry powód.
7: To promocja naszych terenów. Powiem szczerze, że Góry Słonne są pięknymi i moimi ukochanymi, tak prywatnie, górami. Widziałem mnóstwo gór świata, ale do mojego pięknego, kochanego Sanoka zawsze wracam z uśmiechem na twarzy i treningi, które można w naszych górach wykonywać, mogą być piękne, malownicze, ale również mogą być strasznie wymagające, dlatego że mamy piękne podbiegi, techniczne zbiegi i chcemy promować nasz region, nasze perełki, troszeczkę Bieszczady. Dlatego wychodzimy z taką inicjatywą, żeby rzeczywiście nie tylko te króciutkie biegi, jak 5 czy 10 km, ale wybiec troszeczkę poza ten Sanok i pokazać trochę tego naszego zakątka Podkarpacia.
2: Mówił Jarosław Jakimowski. Walory trasy podkreśla też Łukasz Łagożny.
8: Mamy wiele perełek na trasie, między innymi najbardziej popularny i miejsce, przez które przebiegają praktycznie wszystkie dystanse, to jest Orli Kamień i Orle Skałki, z których widać panoramę Sanoka. Piękne miejsce. Szybowisko w Bezmiechowej, to już przy tych dłuższych dystansach 50 km do zwiedzenia, tam pięknie można zobaczyć, jak szybowce startują, albo jak wyjdziemy na górę, no to już panoramy Bieszczad i startujące szybowce. Na dystansie 25 km jest Bacówka na Wójskiem, z której też widać pięknie całą panoramę Bieszczad i dość często spotykane o poranku inwersje, czyli na dole mgły mamy pokryte i wysypywają się tylko czubki gór z tej mgły.
2: Bazą zawodów będzie Sanocki Skansen, z którego zawodnicy ruszą na wspomniane malownicze trasy prowadzące przez góry Sanocko-Turczańskie, Góry Słonne i inne zakątki regionu. Organizatorzy zadbają o prowiant i bezpieczeństwo zawodników.
7: Na wszystkich naszych dystansach są punkty regeneracyjne, punkty odżywcze. Już nie mówimy tu o krótkich biegach, które można przebiec na raz, czyli 5 czy 10 km, ale załóżmy bieg nasz najdłuższy, 255 km, ma takich punktów odżywczo-regeneracyjnych 12, tak więc co kilkanaście kilometrów uczestnik może się zatrzymać, dolać izotoniku, wody, coś przekąsić, zjeść, napić się ciepłej zupy czy herbaty. Również są 3 tak zwane przepaki, czyli punkty, gdzie wcześniej deponuje się zapasowe ubranie, zapasowe buty, bo różne mogą być warunki na trasie. Jeżeli zaczyna padać deszcz, to my nie odwołujemy zawodów, tylko po prostu w tym deszczu się biegnie nieraz godzinę, a nieraz 10 godzin. Tak więc takie przepaki również zorganizowaliśmy.
2: Gdy biegniemy 170 czy 270 km, to chyba potrzebujemy też snu.
7: No tego snu jest mało. Ja jako czynny zawodnik startujący w tak długich dystansach rzeczywiście zdarza się spać. Natomiast to nie jest taki sen, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli nie wiem, kilka godzin, czy jakaś drzemka półgodzinna.
8: Mamy już bieg, który trwa 2 doby. Trzeba ogarnąć te punkty, trzeba ogarnąć te miejsca właśnie, gdzie ci biegacze będą mogli odpocząć, zregenerować się, znaleźć do tego wolontariuszy, którzy będą chętnie mogli stanąć na tych punktach, którzy pomogą tym biegaczom nalać tego izotonika, podać tam jedzenie, pomóc się przebrać, czy nawet inne rzeczy.
2: Organizacja wydarzenia, o którym mówili nam Jarosław Jakimowski i Łukasz Łagożny, nie byłaby więc możliwa bez wsparcia sponsorów, w tym województwa podkarpackiego. 9. edycja biegów górskich Sanok już w najbliższy weekend od 17 do 19 września. Polecamy. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.

0: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
8: W niedzielny przyjemny poranek słuchacie Radia Złote Przeboje. 8 na zegarach, zapraszamy na wiadomości.
9: Kolejny alarm RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ropa płynie bez problemu, ale razem z nią płyną podwyżki. W lasach wysyp grzybów, ale trzeba uważać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed atakiem z powietrza dostali nad ranem mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert został odwołany po kilkunastu minutach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Nie ma problemu z dostawami ropy do polskich rafinerii, zapewnia Orlen. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg wschód-zachód po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Ropa płynie, ale mogą pojawić się kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
10: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
9: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. 88-latka wypadła przez szpitalne okno. Do tragedii doszło w placówce w Koninie w środku nocy z czwartku na piątek. Mimo reanimacji kobieta zmarła. Trwa śledztwo prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Grzybiarze doczekali się wysypu grzybów w lasach. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
11: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
9: W razie wątpliwości warto odwiedzić sanepid, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę. Jelena Rybakina wygrała w finale tenisowego US Open z Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2. Dziś finał mężczyzny.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Od zachodu deszcz do naszego kraju nieśmiało się wdziera, a po południu może dojść do Łodzi czy na Śląsk. Ciepło jednak będzie, 20 stopni na południu kraju, 19 w centrum, podobna temperatura nad morzem. Na wschodzie też ciepło, 19. Kacper Sosnowski, witam. Dziś 13 września, dzień całowania chłopaków w usta. Będziemy sobie to nietypowe święto obchodzili.
13: Radio Złote Przeboje.
8: Chłopcy z Placu Broni na muzyczny początek.

Kapitalne aha w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. A już jutro, również w poranku, mamy temat dzwońcie, ponieważ jutro dzień walki z wypaleniem zawodowym, no to będzie można wypowiedzieć się w sprawie, jak się w pracy nie wypalić i jak robić, żeby się nie narobić. A ci, którzy najlepiej wykombinują, będą mogli liczyć na naszą limitowaną złotą kawę. Polecam jutrzejszy poranek, a na niedzielne obudzenie do budzenia mam Bonnie.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową.

0: Audi. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Reklama.
13: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Aretha Franklin, George Michael w radiu Złote Przeboje. A teraz będzie
1: Złota Piątka.
0: Dziś w dzień całowania chłopaków w usta motywem przewodnim Złotej Piątki są całusy w piosenkach. To jeden z najpopularniejszych tematów w historii muzyki, bo tych piosenek o buziakach i całowaniu no to są tysiące, a przebojów też są dziesiątki. A do Złotej Piątki wybrałem Sid It With The Kiss, zapieczętowane pocałunkiem. Utwór napisany w 1960 roku, który dwa lata później stał się hitem Briana Highlanda. O dwójce kochanków, która musi się rozstać, ale obiecują do siebie wrócić. Historia niby pospolita, ale melodia i ten romantyczny tytuł chwyta za serce. A my gramy wersję z 1989 roku Jasona Donovana.

0: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
0: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Reklama.
15: Nareszcie weekend.
16: Nareszcie niedziela.
15: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

70 lat temu, 7 września w Chorzowie, urodził się ten, któremu zawdzięczamy ten charakterystyczny głos w piosenkach i te niebanalne słowa. 70. urodziny obchodziłby niedawno Ryszard Riddle, teraz w dżemie śpiewa jego syn Sebastian, więc no, sposób na uczczenie pamięci taty absolutnie jest. To Radio Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9. To gram kojąco, gram spokojnie, gram Emilię.

0: zaraz wpadniesz.
1: Formacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje. A za 3 minuty 9 wiadomości, a w nich o tym, co z dostawami ropy do Polski po wyłączeniu jednego z rurociągów.

0: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9 i teraz zapraszamy na wiadomości.
10: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w sześciu powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
11: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
10: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open pań zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20. Bez względu na wynik finału, w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Przelotne opady deszczu w najbliższym czasie w okolicach Trójmiasta, a także Poznania. Potem opady mogą dotrzeć do centrum. Tu 19 stopni, to jest średnia temperatura dla każdego większego miasta w Polsce. Dla małego zresztą też. Ile litrów wody trzeba wypijać dziennie? Specjaliści znów zajęli się tematem. Wyniki ich badań i obserwacji za chwilę u nas.
13: Radio Złote Przeboje.
9: Kacper Sosnowski, witam pięknie, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Dilafi Warszawa, to muzycznie już teraz, a potem trzeba chwilę poczekać, żeby się przekonać, co będzie.

Spanał Balej w Radiu Złote Przeboje. A jak to jest z tym piciem wody? Ile litrów dziennie trzeba pić? Dwa? No niekoniecznie. W magazynie Science nowe opracowanie naukowców się pojawiło i wynika z niego, że picie zależy od wieku, płci, masy ciała, poziomu aktywności fizycznej oraz klimatu. I wychodzi, że od 1 do 6 litrów nawet. A najwięcej to powinni pić młodzi i aktywni mężczyźni. Ale wodę organizm przyswaja także z jedzenia, więc jeśli ktoś na przykład, nie wiem, ogórki, rzodkiewkę wcina codziennie cały czas, no to też pewnie tych szklanek wody może trochę mniej wypijać. Dlatego puenta jest taka, że najlepiej zdać się na uczucie pragnienia, poziom energii, kolor moczu. No to ja sięgam sobie po zieloną herbatę, ale wodę też tu mam. Maria Montale.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A dziś dzień całowania chłopaków w usta. Tak, dlatego w Złotej Piątce całuśne piosenki.
1: Złota Piątka.
0: No to teraz amerykańsko-hiszpańska współpraca Enrique Iglesias i Whitney Houston w nagraniu, w którym ciągle słychać między innymi słowa "Dame un beso para siempre", co oznacza "daj mi pocałunek na zawsze". Co ciekawe, artyści nagrywali swoje partie wokalne osobno na różnych kontynentach, ale spotkali się później na planie teledysku do "Could I Have This Kiss Forever". No i Enrique był Whitney oczarowany, zresztą to była jego jedna z ulubionych wokalistek. Może nawet słychać to trochę w tym nagraniu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
6: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteś.

66. urodziny będzie obchodziła we wrześniu śpiewająca tę piosenkę Jennifer Rush, ale swoją wersję miała także Celine Dion, która wczoraj zagrała pierwszy po 6 latach koncert. W Paryżu wystąpiła Power of Love, też wykonała przepięknie, ale ważnym momentem wieczoru było przemówienie Celine, gdzie opowiedziała ze łzami w oczach o swojej walce z chorobą i o tym powrocie na scenę. Obiecałam, że wrócę. I oto znowu stoję na scenie. Śpiewam dla was i dla siebie. To dzięki waszemu wsparciu, miłości. Dziękuję. No, bardzo emocjonalny to był wieczór, ale dała Celine Dion radę. Od dzisiejszego poranka podsłuchuję sobie fragmenty tego koncertu. W formie Celine Dion jest dobry i to jest najlepsza informacja muzyczna niedzieli.

Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o dronie, który spadł tuż przy polskiej granicy na stację benzynową. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: 13 dzień września, godzina 10 na zegarach. Radio Złote Przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla was.
3: Dron spadł tuż przy granicy z Polską. Rosja w nocy atakowała Ukrainę. Seniorka wypadła z okna szpitala w Koninie. Trwa śledztwo. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone mimo zamknięcia rurociągu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dron spadł na stację benzynową tuż przy granicy z Polską. Informację potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
4: Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska prowadziła zmasowane ataki w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z 3. piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
5: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na 3. piętrze.
3: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja, dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open w singlu kobiet. Wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię 2 poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawione w Nowym Jorku Niemiec Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Najwięcej słońca na razie na wschodzie kraju, ale po południu to się zmieni. Pokapie w Wielkopolsce, a potem także w Szczecinie. 17 stopni w Gdańsku, Koszalinie, 18 w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, 19 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach. A propos ważnych informacji, to będzie w najbliższym czasie u nas o diecie planetarnej, czyli zamieszaniu w polskich szkołach na stołówkach.
6: Radio Złote Przeboje.
2: 3 minuty po godzinie 10:00 budzicie się z najlepszym radiem w Polsce.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.
2: I Patryk Swayze nam pięknie zaśpiewa.

Fallen Oats w Radiu Złote Przeboje, a teraz awantura w szkolnych stołówkach. Po kilkunastu dniach diety planetarnej, czyli takiej zdrowszej, bardziej warzywnej, propozycji dla najmłodszych, bo tam mięso jest w menu dwa razy w tygodniu, a tak to są nowe pomysły obiadowe. No to efekt jest taki, że dzieci zostawiają dużą część dań i dojadają obiady w domu, albo są wypisywane ze stołówki, bo zawsze był... Nie, zawsze był dobrze znany schabowy z ziemniakami, a teraz częściej to kotlet z cukinii czy paluszki rybne. No, można się przyzwyczaić, choć po warzywnych cudeńkach to człowiek się szybciej robi głodny, prawda? No to ja jem kanapkę z szynką i z ogórkiem zielonym oczywiście i gram Sugar Babes.

Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Złota Piątka.
1: Tak, tak, w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj w związku z Dniem Całowania Chłopaka w usta piosenki o całowaniu. No to idealna piosenka na dzisiejsze święto, o której lider grupy Red Set Fred powiedział tak. Miałem dziewczynę Vicky, kłóciliśmy się i powiedziała do mnie: nie gadaj, tylko się całuj. Spodobało nam się ta fraza, spodobał nam się tytuł do tej piosenki. Potem gitarzysta zagrał fajną partię gitary, powstała zwrotka. No i tyle, tak się ten wielki przebój Don't Talk, Just Kiss narodził. No to do mnie ktoś może powiedzieć: nie gadaj, tylko graj, prawda? I to też będzie dobra koncepcja. Bardzo proszę.

0: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, fileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplementy ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Jest, słuchajcie, nowy wokalista w nowej budce Suflera po odejściu Jacka Kawalca. Znamy historię. Do budki przeprowadził się na stałe Krzysztof Wałecki z oddziału zamkniętego. On w oddziale był tak od połowy lat 90. No i teraz przeszedł do budki. Tak powiedział: nie jest to dla mnie łatwa decyzja i nie podjąłem jej pochopnie. Wiele się przez ten czas nauczyłem i jestem wdzięczny za każdą naukę. Trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkich wspaniałych muzyków oddziału zamkniętego i proszę trzymać kciuki za mnie. No to trzymamy, ale tą starą budkę gramy. Tu akurat to śpiewał Romuald Czystaw. Nie wierz nigdy kobiecie.

Falco w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy wam o kolejnej próbie człowieka pająka, który starał się wdrapać na najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. To była dzisiejsza akcja w Warszawie.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
12: Pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
13: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
12: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli 2 skokochrony. Warsaw Tower ma 310 metrów. To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arsalle.
14: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
12: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
1: Pogoda na weekend.
11: Dziś nad Polską trochę słońca, to głównie na wschodzie, i trochę chmur, to głównie na zachodzie. Pokapie od zachodniopomorskiego przez Wielkopolskę. Po południu na termometrach niemal wszędzie będzie w okolicach 19 stopni, więc nie będę tu się na poszczególne miasta rozdrabniał z tymi liczbami.
15: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
11: Witam, witam. Jak zwykle w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na najbliższe dni. Czy czeka nas czas ciepłych dni, czy też może ktoś przez deszcze będzie nie w humorze?
16: Radio Złote Przeboje.
11: O tym wszystkim zaraz na pewno powiem. Krzysztof Kiliański i Kaja, to już teraz.
17: Zaprasza Kacper Sosnowski. Świat.

Venga Boys w Radiu Złote Przeboje. No, czujemy się, jakby był środek wakacji, prawda? No to... Pogoda na ten tydzień. Specjalnie dla was sprawdziłem, jak to będzie wyglądać. Środek tygodnia, czyli środa. Najcieplejsza nawet do 25 stopni. Koniec roboczego tygodnia deszczowy, ale następny weekend, ostatni weekend lata, raczej słoneczny z 20 stopniami na termometrach. Także lato na koniec jeszcze się do nas łagodnie uśmiechnie. Blue Hotel. A to już Chris Isaak.

0: Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje. A ja z okazji dnia całowania chłopaka w usta podarowuję wam piosenki o całowaniu.
1: Złota piątka.
0: Szup, szup, song. Ta melodia ma, uwaga, 63 lata. No, kilku artystów się od tego czasu za nią brało, między innymi w 90 roku Cher, która grała w filmie Syreny. Akcja filmu toczy się w latach 60, więc słyszymy w tym obrazie muzykę z tamtej epoki właśnie, ale bardzo zajęta w tym czasie Cher nagrała też swoją wersję przeboju, który w filmie pojawia się dopiero na napisach końcowych. No, trochę trzeba na to nagranie poczekać. No to gramy wyznanie o tym, że to coś jest w jego pocałunku.

0: sama.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: CC Catch w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki o całowaniu. No to będzie Sixpence None the Richer w nagraniu Kiss Me, czyli Pocałuj Mnie. Dlaczego piosenka odniosła taki sukces? Otóż pod koniec lat 90. to był taki czas wzmożonej produkcji wielu filmów i seriali telewizyjnych, a ich producenci szukali nowych nagrań, którymi chętnie ilustrowali swoje produkcje. A że w filmach sporo się zwykle całują, no to utwór Kiss Me był wzięty kilka razy, choćby do serialu Jezioro Marzeń. Pamiętamy, był bardzo popularny ten serial w Polsce. Ale również brano go do innych filmowych produkcji. I tak się osłuchiwał, zaskarbiał sobie uznanie słuchaczy i został z nami do dziś. To Kiss Me.

0: Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe w naszych wiadomościach o rosyjskim dronie, który uderzył w pociąg jadący do Warszawy. To było tuż przed granicą z Polską. Szczegóły w tej ważnej sprawie w wiadomościach już za chwilę, a potem przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
6: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem. Złote przeboje na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid po wizycie w lesie. Porady grzybowe są bezpłatne. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 kilometry przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
8: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
9: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd, tir, który stał przy stacji benzynowej.
7: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka zmarła po tym, jak wypadła z okna na trzecim piętrze placówki. Kobieta była pacjentką oddziału kardiologicznego. Prokuratura ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest już nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Aleksandra Marainda z prokuratury rejonowej w Koninie.
10: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
7: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
11: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
7: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
12: Pogoda.
6: Do końca dnia na północy kraju i w centrum proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej o 12 było w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej w Warszawie 19.
13: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
6: 3 minuty po godzinie 12:00 to z wielką przyjemnością pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, będziemy wspólnie do 16:00. No a ja mam dla Was ocean tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek idealna piosenka na to wczesne niedzielne popołudnie. No gdyby pogoda tak dopisała na całego, to można by ją sobie było posłuchać leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam i kocham cię, kochanie moje.

Kilka lat temu zgodziła się nagrać specjalną kołysankę, która została wydana na certyfikowanej przez lekarzy płycie służącej do terapii osób cierpiących na bezsenność. Desiree w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, to już prawie 12 minut po godzinie 12. To teraz pora na ikonę muzyki pop, soul i R&B lat 80. Ale zanim zaczął ten artysta zarabiać miliony na swojej muzyce, pracował jako krawiec. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Billy Ocean. Gonna get tough.

piosenka z filmu Gorączka sobotniej nocy, który, słuchajcie, przy mikroskopijnym budżecie wynoszącym zaledwie 3,5 miliona dolarów zarobił w tamtym okresie ponad 238 milionów dolarów. Na piosenki do tego filmu zespół Bee Gees nagrał w ciągu 3 tygodni. Tu Radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie i największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. To teraz pora na wielką nieobecną, która pozostawiła po sobie ocean takich oto numerów jak choćby ten przed wami Bonnie Tyler.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Eden Rajskie Spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w Rajskim. Eden Rajskie Spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

od 1975 do 1990 roku nigdy ten zespół nie zagrał ani jednego koncertu na żywo. To The Alan Parsons Project w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. Ja zawsze z wielką przyjemnością w weekendy sięgam po polskie płyty i to te z lat 80. To teraz pora na krążek Emu, wydane w 94. roku. Oczywiście chodzi o krążek zespołu Various Monks. To jest wyjątkowa płyta, bo właśnie na tej płycie debiutowała Anita Lipnicka, a przyznam wam się szczerze, że jedną z moich ulubionych piosenek zespołu Various Monks, krążka Emu, jest właśnie ta piosenka Zanim Zrozumiesz i Various Monks w Radiu Złote Przeboje. Takie polskie numery tylko u nas.

0: od blisko 50 lat na muzycznej scenie i ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. Zespół Toto cały czas koncertuje i to w różnych zakątkach świata. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie za 3 minuty u nas. Tylko sprawdzone wiadomości, a po nich powracamy do tych niezapomnianych dźwięków z lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: Zastosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Reklama.
4: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 13, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezary Jaszczyk.
6: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozję było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
7: Odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
6: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
5: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
8: Pogoda.
4: Do końca dnia parasole na pewno przydadzą się mieszkańcom Polski północnej i centralnej. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Warszawie i we Wrocławiu, tam do 19.
9: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
4: 3 minuty po godzinie 13 w niektórych polskich domach już słychać ten charakterystyczny niedzielny stukot, czyli bicie tak zwanych schabowych na niedzielny obiad. No to żeby ten obiad był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść przypraw w postaci tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam was do 16, a już teraz Ace of Base.

0: Kobieta, artysta, który kiedyś za złożenie fałszywych zeznań, za niby włamanie do własnego mieszkania, dostał pracę społeczną ponad 200 godzin. To Boy George, najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. No a w tej godzinie jeszcze sprawdzę dla was, co działo się na szczytach list przebojów 13 września w latach 80. i latach 90. No a teraz pora na gwiazdę, która gdyby nie współpraca z Budką Suflera, to nie wiadomo jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera.
1: Nieważne.
0: Urszula już teraz.

Gdyby nie mamusia, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jego kariera, bo to właśnie ona znalazła w gazecie ogłoszenie o castingu do nowego boys bandu Take That. To był Robin Williams w radiu Złote Przeboje. No a my przez całą dobę gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 28 minut po godzinie 13, a w to niedzielne popołudnie, jak co tydzień, sprawdzam dla was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. i to równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To na dobry początek Anglia, 13 dzień września 87 roku. To był, słuchajcie, numer jeden na tamtejszych listach przebojów. Michael Jackson, jego płyta Bad, a także piosenka Bad windowała bardzo szybko na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. 13 września 1995 roku, za to w Stanach Zjednoczonych numerem jeden okazał się ten artysta. To słynny Coolio i piosenka, która równocześnie pojawiła się w filmie Młodzi Gniewni. To tyle historii. No a teraz zastrzyk energii na te kolejne godziny końcówki weekendu. Przed wami Bellini, no i słynna Samba de Janeiro.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonu wspomaga prawidłową pracę serca.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do -25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

przyjemnie kołysze was takimi genialnymi kawałkami z lat 80. To słynna La Luna w radiu Złote Przeboje, a po godzinie 14 wspólnie sprawdzimy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90., bo u nich cały czas naprawdę dużo się dzieje. Teraz za 12 minut będzie 14. Tu radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie. To teraz przed nami zespół, którego kostiumy zawsze były pełne przepychu, gorsetów, religijnych symboli, a także historycznych nawiązań do szwedzkich królów. Przed wami Army of Lovers.

0: Tak właśnie w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. Jestem kobietą Edyta Górniak, a już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje. No i mamy dla was również takie pilne informacje, nie tylko z Ukrainy, zatem bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama. Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte. Zostało drzewem roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
11: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
10: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu. Już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest to 50 elektryków. Więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
12: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
10: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji wrocławskiego roweru miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosna udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Pogoda.
0: Jeśli mieszkacie na północy czy też w centrum kraju, a wybieracie się na niedzielny popołudniowy spacer, to koniecznie ze sobą zabierzcie parasole w tych rejonach Polski. A jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej na Helu 16, najcieplej we Wrocławiu 21.
13: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: 3 minuty po godzinie 14 zaczynamy kolejną godzinę tego sielankowego, niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witam bardzo gorąco. Jeszcze w tej godzinie sprawdzę dla Was, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. No a na dobry początek zrobimy trochę hałasu i to z Tiną Turner. To będzie jej słynna

Jedna słuchaczka radia Złote Przeboje w latach 90. miała ich plakat nad łóżkiem. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. 14 minut po godzinie 14, to teraz sprawdzamy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek mam bardzo dobre wieści dla fanów Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder ostatnio ogłosił daty swojej zimowej trasy koncertowej po Europie. Trasa rozpocznie się 13 października, a zakończy kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Artysta na początku wystąpi na Wyspach Brytyjskich, później uda się m.in. do Kopenhagi, Oslo, Sztokholmu, Hanoweru, Kolonii, Amsterdamu. Ta lista europejskich miast jest naprawdę bardzo, ale to bardzo długa. Za to ten artysta kilka dni temu w mediach społecznościowych ogłosił, że wkrótce mnóstwo muzyki ode mnie, pracuje nad kilkoma płytami. Bruce Springsteen szykuje się do wydania dwóch albumów. Na razie nie zdradził dat emisji tych krążków, ale powiedział, że w każdej chwili może to uczynić. Tylko na razie chce trzymać swoich fanów w takiej lekkiej niepewności. A w Radiu Złote Przeboje teraz piosenka i wakacyjne wspomnienia w jednym wielkim przeboju. No to wspominamy lato i wakacje 2026. Summer Jam.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic.
1: Przydomek Natalii mu znajomi z dzieciństwa, ponieważ jego ówczesna fryzura przypominała im kudła tego z serialu Scooby-Doo. To Shaggy, jego słynne Boom Boom Bastik w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Za 27 minut będzie 15, a to teraz pora na gwiazdę, która bardzo dobrze radzi sobie nie tylko przed kamerą, ale także przed mikrofonem. W jej żyłach płynie trochę polskiej krwi, bo dziadkowie byli Żydami pochodzącymi właśnie z terenów polskich. Przed wami w radiu Złote Przeboje Barbara Streisand.

0: Nietypowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm. Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że gdyby nie muzyka, to przejąłby rodzinny interes, czyli produkcję rzemieślniczych lodów. To był Chris Rea w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, słuchajcie, która tak właśnie przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba już wiecie, o kogo chodzi. Beata Kozidrak, Taka Warszawa, już teraz w radiu Złote Przeboje.

się zasłuchałem w tej piosence. Taka Warszawa, Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje, do tych cudownych, melancholijnych także numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie za 2,5 minuty.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Reklama.
9: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanica można obejrzeć z bliska w Katowicach. Agnieszka Trojanowska, BIS. O 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca. Służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
11: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
10: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titanicu. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
8: Pogoda.
9: Do końca dnia na północy i w centrum kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest na Helu. Tam zaledwie 15 stopni, najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz termometry tam pokazują nawet do 21.
12: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
9: To już prawie 4 minuty po godzinie 15. No idealny moment na to, żeby nareszcie zrobić sobie niedzielną popołudniową siestę. To wy wygodnie wykładacie się na swoich ulubionych sofach, a ja do uszu wlewać wam będę te najpiękniejsze kawałki z lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka prosto z filmu Nakarmić Kruki, to Żalet.

Sporo hałasona robiliśmy tym numerem w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który próbował swoich sił także w kinie, ale z nie najlepszym skutkiem. To Eagle Eye Cherry w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystkę, która zanim zaczęła śpiewać, trenowała taniec towarzyski. No i słuchajcie, wygrywała prawie wszystkie konkursy. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Cheryl Cole.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie.

Trudno się oderwać od takich dźwięków. To niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Paft, Mafini i David Bowie. This is not America. Prosto z filmu Sokół i Koka. To już prawie z 29 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystę, który kochał koty do tego stopnia, słuchajcie, że w swoim domu potrafił opiekować się nawet 10 mruczkami jednocześnie. Co ważne, artysta nigdy nie kupował tych kotów. Był ogromnym zwolennikiem adopcji. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Freddie Mercury.

0: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Powiało takim jesiennym chłodem, bo to Frozen i Madonna w Radiu Złote Przeboje, ale cieszmy się jeszcze tym, że mamy lato, a z tego, co tutaj widzę, to kolega już sobie zaserwował tak, pyszną kawę, niedzielne ciasto, no to takie niedzielne popołudnie to można zaczynać z wielką przyjemnością. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć, no bo trzeba się zrelaksować. No właśnie. Przyjemności mieć odrobinę.
0: Z tego, co wiem, to zaskoczysz muzyką po godzinie 16, zgadza się?
1: Tak jest, zaskoczę również tym, że podobno Muńka Staszczyka mylą z Kazikiem Staszewskim. O. Ciekawe, bardzo ciekawe i podobno tak się dzieje na niektórych festiwalach, o czym też zdradzi dzisiaj po godzinie 16 Muniek Staszczyk.
0: To gorąco zapraszam na to niedzielne, późne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownego wieczoru wam życzę i popołudnia, a na koniec ode mnie Kadża Gugu i Limal.

0: język, który uwielbiam, którego uczyłem się w liceum, chociaż szczerze mówiąc już tak dużo nie pamiętam, ale to może akurat pomysł, żeby na jesień wrócić i się trochę podszkolić. Più bella cosa, Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę najświeższe wiadomości Radia Złote Przeboje, a potem też zagram dla Was świetną muzykę. Będzie Enrique Iglesias, zagram Manam, a także Czesława Niemena.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić Twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na Ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Reklama.
11: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb, będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze, słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę. Agnieszka Trojanowska, BIS. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
13: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
12: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
14: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
15: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wino właśnie, wyśmienite.
16: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
15: Zdanie.
12: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne SOR-y. W tym roku w pierwszych dniach imprezy na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
17: Pogoda.
19: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo. Zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu.
18: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
19: Dzień dobry, 13 września, Mariusz Estermaszczyk jestem i mam dla Was świetną muzykę, ponieważ pojawi się w Radiu Złote Przeboje Enrique Iglesias, będzie manam, a teraz też coś dla mojego taty, bo niebawem ma urodziny, więc mała prywata. Bardzo proszę, Czesław Niemen.

Jest coś takiego optymistycznego w tych piosenkach Enrique Iglesiasa, no bo fantastycznie się tego słucha podczas niedzielnego popołudnia, niezależnie od tego, czy odpoczywacie na kanapie, czy też przebijacie się samochodem przez jakąś trasę, wracając do domu. Natomiast proszę Państwa, obecnie trwa taki socialowy trend, gdzie ludzie wrzucają swoje zdjęcia przerobione przez sztuczną inteligencję w stylu lat 80. i przyznam, że nie do końca widzę w tym sens, bo wygląda to dość sztucznie. Zresztą lat 80. podrobić się nie da. A w Radio Złote Przeboje właśnie kawałek i zespół, który zdecydowanie się z nimi kojarzy, więc w Radio Złote Przeboje prawdziwe lata 80. Eurythmics, dajcie głośniej When Tomorrow Comes.

0: stacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen Paczka.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Reklama.

Są takie zespoły, że zbiera się ich wszystkie płyty i myślę, że spokojnie tak mogę powiedzieć o grupie Depeche Mode, która przed chwilą pojawiła się w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jedna z brytyjskich stacji radiowych zrobiła głosowanie wśród swoich słuchaczy na największą ikonę muzyki do wszechczasów. No i proszę, w takiej dziesiątce, ich dziesiątce znaleźli się Elvis Presley, Celine Dion, Phil Collins, Wham, Elton John, ABBA, Whitney Houston, Queen, a pierwsze miejsce zajął Michael Jackson. No, nie było tam akurat miejsca dla Shakey Stevensa, chociaż wydaje mi się, że gdybyśmy my to zrobili, takie głosowanie, no to jest taka szansa, że znalazłby się wysoko. To słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. You Drive Me Crazy.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.pl.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda?
15: No.
5: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
15: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
19: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

I to jest numer, przy którym nie da się być obojętnym, bo od razu człowiek robi głośniej. To był Michael Jackson i Billie Jean, natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje czas na piosenkę również wyjątkową. Owszem, ten numer podbijał listy przeboju w latach 90., ale jego wyjątkowość wiąże się z wykonaniem na żywo, ponieważ Nick Cave i Kylie Minogue od 1996 roku, czyli dawno, zagrali ten numer 3 razy, a więc jak łatwo policzyć, raz na dekadę. I ten ostatni raz miał miejsce w minione wakacje w nadmorskim Brighton w Anglii, więc mogę tylko powiedzieć, że zazdroszczę każdemu, kto był na tym koncercie. A w Radiu Złote Przeboje taka namiastka tego występu. Słuchamy Where the Wild Roses Grow.

0: kawałek do nucenia pod nosem, w samochodzie, podczas spaceru czy też innych aktywności. Wszystko, czego dziś chce Izabela Trojanowska. Dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości tam o polskich siatkarzach. Również sprawdzimy też pogodę na początek tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Reklama. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
13: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
14: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
13: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na dwa spotkania odniosła dwa zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą dwa kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Zarówno niedziela, jak i jutro, poniedziałek będą wyglądać praktycznie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur i trochę opadów deszczu i temperatury około 18-20 stopni. Jak dobrze spędzicie czas, jak dobrze spędzicie resztkę tego weekendu z Radiem Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się ponownie i za chwilę m.in. The Cars, a wcześniej Budka Suflera.

podróżowania i nie tylko poleca się Radio Złote Przeboje, The Cars i Drive. Natomiast mam zacną informację. Otóż to będzie wielka gratka dla fanów lat 90. dla wszystkich fanów spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym po raz pierwszy zebrane zostaną wszystkie single grupy. Fani otrzymają również materiały z archiwum, której do tej pory nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, i największą atrakcją będzie singiel Do You Think About Me. Jest to jedno z najwcześniejszych nagrań spajsetek zespołu Spice Girls i utwór przeleżał przez te lata w szufladzie, więc będzie szansa usłyszeć ten kawałek po wielu, wielu latach. Ja zacieram ręce, bo to może być naprawdę ciekawy prezent. Natomiast w Radiu Złote Przeboje dajmy głośniej już teraz Sophie Alix Baxter.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks

0: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
0: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
0: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert.

okazuje się, że Dajdo w przyszłym roku ma wrócić do koncertowania oraz też z nową płytą, a mało czasu to nie minęło, ponieważ wokalistka nie udzielała się od 8 lat. Artystka pracuje nad swoją 6. płytą razem z bratem Rolo, współzałożycielem zespołu Faithless, więc czekamy na rok 2027 i Dajdo, i gramy Ace of Base.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm. Dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Panie Pacie! Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
23: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
24: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
25: Reklama.

Radiu Złote Przeboje, In Excess, Suicide Blonde, a więc piosenka, której inspiracją była Kylie Minogue. Wokalistka była wówczas w związku z Michaelem Hutchinsem zespołu In Excess. I co ciekawe, jest to też ostatni utwór, jaki Hutchins wykonał na żywo podczas koncertu we wrześniu w 1997 roku, a niestety 2 miesiące później odebrał sobie życie. ABBA teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. I też pamiętajcie, że Radia Złote Przeboje możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka na wieczór. Między innymi będzie Shade, a także Modern Talking.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak?
3: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Reklama. Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Polski premier mówi, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje młody polski turysta. Pegazy gotowe, Opole czeka na kandydatów do tej nagrody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
10: To, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
9: Dziś nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce. W tym samym czasie pociąg z ważnymi europejskimi politykami został ewakuowany przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego. Pociąg jechał z Kijowa, podróżowali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter, a także inni europejscy politycy i dyplomaci. Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatry. Mężczyzna spadł dziś z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zabrali do Starego Smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Pegazów, nagród Opola przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artyści działający na rzecz miasta mogą zostać nagrodzeni w 6 różnych kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
11: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
9: W tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór kandydatów potrwa do końca września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale ja w niedzielę wieczorem zawsze byłem zestresowany, bo rano w poniedziałek trzeba było wstawać do szkoły. A jaki był stosunek do szkoły Andrzeja Krzywego z Demono? No to tego dowiecie się za parę chwil w Radiu Złote Przeboje, ale wcześniej Toni Braxton.

0: RMF Radio Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz z racji, że mamy wrzesień, połowę września, to o szkole, o chodzeniu do szkoły opowiada Andrzej Krzywy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować, więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani. Więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my słuchamy Andrzeja Krzywego, Sędzia Dredd i Po co tyle pytań w Radiu Złote Przeboje.

robiło się pod koniec weekendu naprawdę bardzo nastrojowo. W radiu Złote Przeboje Shadena, proszę Państwa, na początku lat 80. wybuchła moda na Modern Talking. Sherry, Sherry lady, going through emotion, love is where you find it, listen to your heart. Byli swego rodzaju fenomenem, po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego, to on pisał i produkował niemal wszystko, traktując projekt jak maszynkę do tworzenia hitów, a po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, styl czy też interpretację, który często czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. No i ta różnica charakterów prowadziła do niekończących się sprzeczek w zespole, na trasach koncertowych. Dochodziło do sytuacji, w których obaj praktycznie się unikali poza sceną. Nie była to taka klasyczna przyjaźń artystów, raczej taka szorstka, bym powiedział. No ale wróćmy do muzyki. Modern Talking należeli do fali tak zwanego Eurodisco, Eurodance, która w latach 80. i 90. przejęła pałeczkę po klasycznym disco lat 70. kojarzonym na przykład z Donną Summer czy też Bee Gees. I w przeciwieństwie do amerykańskiego disco, Eurodisco było bardziej elektroniczne, chłodne w brzmieniu i też nastawione na radiowe przeboje, czego dowodem jest m.in. ten kawałek z 86 roku. Już teraz Modern Talking, Atlantis is Calling.

0: Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
0: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Tu

0: Pokaż podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: Eden Rajskie Spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w Rajskim. Eden Rajskie Spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Włączamy.

0: Tak, zdecydowanie można się odprężyć za kółkiem, wracając na przykład po weekendzie do domu. Hot Chocolate w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, teraz o siatkówce, o miłości do siatkówki opowiada Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Znaczy, mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz Edyta Bartosiewicz. Sen.

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
11: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
10: Czy to konieczne?
11: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
12: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
1: Niby weekend powoli się kończy, ale ten humor sobie jeszcze jednak warto poprawić. Można też, nawet jeśli jesteście w pokoju na kanapie, nieco się pobudzić i rozbudzić. Zwłaszcza, że już teraz w Radiu Złote Przeboje DJ Bobo, There's a Party.

0: Kawałek, który też możemy kojarzyć z Atomic Kitten, Eternal Flame, The Bangles w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. A teraz tak o początkach zespołu Wilki opowiada i wspomina Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza
2: tak,
1: często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykarzami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy solowego Roberta Gawlińskiego, Nie stało się nic.

0: zespół Bee Gees nie tylko nagrywał piosenki Disco You Win Again w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk opowiada o tym, jak, no właśnie, czy mylą go dalej z Kazikiem Staszewskim?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
2: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
2: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
2: To krócej.
0: A ja z pewnością tylko dodam, że na pewno teraz w Radiu Złote Przeboje Muniek i Tilaw, Syn Miasta.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie.

0: sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Poczekamy.

Zawsze ciężko mi zdecydować, czy lepsza jest wersja Faith No More z takim bardzo niskim, ciepłym głosem Mike'a Pattona, czy właśnie wersja The Commodores Easy Like Sunday Morning podczas tego niedzielnego wieczoru. Z Radiem Złote Przeboje, no proszę Państwa, za niecały miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future i jest ona poświęcona Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap życia właśnie Turinga. Od jego dzieciństwa, lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie i pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie lata jego życia. Więc czekamy, to może być naprawdę ciekawy materiał, zwłaszcza w czasach AI. Kasia Kowalska, co może przynieść nowy dzień? Już teraz, za chwilę też OMD, a także Kasia Nosowska do godziny 20. No i ja, Mariusz Tylmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę udanej resztki weekendu. We'll be right back.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
11: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Wrzesień to czas wielu ważnych rocznic w historii Polski i w historii regionu. Jedną z nich obchodzono w czwartek pod Sanokiem. 10 września 1939 roku w Bykowcach koło Sanoka oddział polskich żołnierzy pod dowództwem porucznika Władysława Pileckiego stawił opór nacierającym wojskom niemieckim, próbując opóźnić ich marsz w kierunku Sanoka. Była to jedna z najbardziej znanych potyczek kampanii wrześniowej na Podkarpaciu. W czasie walk poległo kilkunastu polskich żołnierzy, wśród nich porucznik Pilecki, który według relacji miał pozostać na miejscu wraz z rannymi i osłaniać odwrót swoich podkomendnych. Bitwa w Bykowcach stała się symbolem oporu żołnierzy polskich w pierwszych dniach II wojny światowej i do dziś upamiętniana jest pomnikiem oraz corocznymi uroczystościami, mówi wójt gminy Sanok Paweł Wdowiak.
12: Tutaj na ziemiach sanockich, pod Sanokiem w Bykowcach, również wydarzyły się bardzo tragiczne wydarzenia. Kilku żołnierzy dzielnie broniło do, można powiedzieć, ostatniej kropli krwi, do ostatniego pocisku amunicji swoich pozycji. Pamiętamy o tym, uczymy tego młodzieży, dzieci, żeby o historii pamiętać i stąd jakby pielęgnowanie tej uroczystości i tradycji. Co roku 10 września w sposób, uważam, bardzo wyniosły i dostojny spotykamy się, aby przypomnieć sobie historię tych dni, tego dnia i tym samym uczcić pamięć poległych żołnierzy.
11: Mówił Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok. A skoro mówimy o trudnej przeszłości naszego regionu, to polecamy waszej uwadze koordynowany przez Stowarzyszenie Folkowisko program Pamięć Pogranicza. To dość szeroki projekt ochrony, dokumentowania i popularyzacji historycznego oraz kulturowego dziedzictwa pogranicza realizowany na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Celem jest opieka nad ponad 200 zapomnianymi, wymagającymi opieki, często ukrytymi w lasach i polach cmentarzami. W tego W rocznej edycji Narodowy Instytut Wolności przeznaczył na ten program 950 tysięcy złotych. Stowarzyszenie Folkowisko jest operatorem, który ogłasza konkursy i koordynuje realizację mikrodotacji. Dzięki małym grantom organizacje społeczne i grupy nieformalne mogą samodzielnie podejmować prace porządkowe na nekropoliach. Folkowisko od kilku miesięcy angażuje się w koordynację działań mających przywrócić lokalnym społecznościom pamięć o miejscach, które przez lata pozostawały zapomniane. W ramach programu finansuje działania polegające na na usuwaniu zarastającej cmentarze roślinności, porządkowaniu terenu, oczyszczaniu nagrobków czy zabezpieczaniu przywróconych lub zagrożonych zniszczeniem elementów. Program obejmuje cmentarze różnych wyznań i społeczności: rzymskokatolickie, grekokatolickie, prawosławne, żydowskie czy nekropolie wielowyznaniowe. Jednym z celów jest także dokumentowanie historii tych miejsc i tworzenie ogólnodostępnej bazy danych zawierającej informacje o lokalizacji oraz o charakterze historycznych nekropolii. Baza ma służyć zarówno edukacji i popularyzacji wiedzy, jak i planowaniu kolejnych działań konserwatorskich. Program nie ogranicza się więc do samego porządkowania cmentarzy, ma przede wszystkim angażować mieszkańców w opiekę nad lokalnym dziedzictwem. Organizacje uczestniczące w programie mogą liczyć oczywiście na wsparcie szkoleniowe i merytoryczne. Dobrym przykładem będzie tu inauguracja tegorocznej edycji na cmentarzu żydowskim w Ulanowie, gdzie blisko 50 wolontariuszy wspólnie uporządkowało teren nekropolii. Zachowało się tam około 150 macew, w większości pochodzących z XIX wieku, a także zbiorowa mogiła i kamień pamięci poświęcony około 1500 żydowskim mieszkańcom Ulanowa i okolic zamordowanym podczas II wojny światowej. Pamięć pogranicza przypomina, że historia regionu nie kończy się na współczesnych granicach i podziałach, lecz jest zapisana również w cmentarzach, kapliczkach, krzyżach czy innych śladach dawnych społeczności. Jak podkreśla prezes Folkowiska Marcin Piotrowski, cmentarze są swoistą kroniką małych ojczyzn, w której zachowały się historie ludzi i rodzin tworzących niegdyś lokalne wspólnoty. Program ma z jednej strony wymiar konserwatorski, z drugiej społeczny i edukacyjny. Łączy mieszkańców wokół wspólnej odpowiedzialności za dziedzictwo, niezależnie od narodowości czy wyznania. Jego ideą jest ocalenie pamięci o wielokulturowym pograniczu i przekazanie jej kolejnym pokoleniom. A o tym, jak dbać o stare nekropolie, już teraz opowie nam Krzysztof Gorczyca z Towarzystwa dla Natury i Człowieka, od lat zajmujący się ratowaniem cmentarzy i dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza. Skąd zainteresowanie przestrzenią pogranicza, śladami po wielokulturowości tych terenów?
13: Ta przestrzeń, bo to pogranicza tak naprawdę tu się zaczynało i historycznie kilkaset kilometrów na wschód się ciągnęło, tak? To nie była przestrzeń wzdłuż jakiejś tam jednej linii, tylko bardzo, bardzo szeroka przestrzeń, która stworzyła taką jakość, która mnie fascynowała, właśnie to przenikanie, to współistnienie, no takie mityczne troszeczkę, tak wyidealizowane, ale jednak współistnienie. No ja też jestem trochę człowiekiem z korzonkami bocznymi w Jugosławii i tego bałkańskiego, no, współistnienia, no tam różnie ono oczywiście wygląda, czasem z siekierą, czasami przy stole, trochę tak jak u nas. No i też historycznie też odnoszę to, co by było, gdyby, nie? By wydarzyło się coś tutaj tragicznego, mówię o pograniczu polsko-ukraińskim, co tam się nie wydarzyło, bo nie było możliwe, żeby ludzi separować od siebie. Taka trochę niepokojąca paralela, nie? Ale póki co jakby jest to fascynująca przestrzeń, tak, jakby, którą, no, mam nadzieję, można też tak poukładać, jakby to w naszym interesie jest, żebyśmy tu rzeczywiście jakoś, o ile tak jakby przyznawać się, czy poczuwać się do polskości, to jakby z Ukraińcem tutaj obok, dobro sąsiedzko, tak się ładnie mówi, dali radę. No i jakby wytworzyło się też jakby tak poznawczo na tym terenie architektura, muzyka, śpiew, pieśni, jakby, no, wiele elementów takich, które jakoś życie na tym obszarze tworzyło, bardzo specyficznych. To jest koloryt, tak? Jakby taki, który bardzo istotny dla jakości funkcjonowania w tym miejscu.
11: Jesteś mocno obecny w wielu sferach pamięci, na przykład w muzyce polsko-ukraińskiego pogranicza.
13: Jest spory ruch ludzi, którzy widzą w tym jakąś swoją życiową aktywność. To, żeby te dawne dźwięki rzeczywiście w jakiejś możliwej formie wróciły do takiego praktycznego zastosowania, czyli służyły temu, czemu służą. No nie wszystkie mogą, nie, bo jakby życie się zmieniło, ale część jest takich. W życiu to dużo robi. I się myślę, że bardzo warto, bo ta muzyka pełniła, dawała w tych chłopom pańszczyźnianym, niewolnikom, ogromne poczucie, wydaje mi się, godności. Tak sobie to wyobrażam. Nie potrafię się tam wczuć w to, ale też nam, jako ich potomkom, daje trochę inne wyobrażenie o naszym pochodzeniu, czyli o życiu tych, od których pochodzimy, i ono się wtedy staje dużo mniej czarno-białe, bure, smutne i nudne, a okazuje się, że mogło być bogate, ciekawe i przepełnione magią, ekstazą, wieloma bardzo potężnymi emocjami. Więc to jest jedna przestrzeń. Druga to oczywiście cmentarze i gdzieś to się tam czasami spotykało, bo u zarania tej pracy cmentarnej jest taki mocny moment, który pamiętam bardzo wyraźnie, kiedy pierwszy raz zaprosiliśmy ludzi na takie spotkanie śpiewacze, które dalej rozwinęło się w cykl, który znamy, Pieśni Bagien, czyli dotyczyło terenu bagiennego. I wtedy tak jakby na zasadzie, nie wiem, eksperymentu postanowiliśmy jeden czy dwa takie cmentarze troszeczkę odkrzaczyć, zobaczyć, co tam jest do środka, żeby też trochę dotrzeć do tych ludzi, których te pieśni tam śpiewaliśmy. I wtedy usłyszałem lamenty, czy taką opowieść też Romana Jenenki z Kijowa, również od wielu lat nieżyjącego, ale który przywiózł tu do Polski bardzo wiele osób, ukształtował, jeśli chodzi o śpiew tradycyjny i w ogóle takie rozumienie też tej kultury. On przywiózł ze sobą nagrania osób wysiedlonych z Polesia, ze strefy czarnobylskiej, i tłumaczył o jakby związek cmentarza z tym śpiewem, z ich życiem. Jakby tak, to, że ktoś jest zakorzeniony, to ma swój cmentarz. I akurat w tej bardzo tradycyjnej kulturze ukraińskiej, a Polesie jest takim mocno archaicznym terenem, ten związek ze zmarłymi też przepełniony był śpiewem. Ludzie chodzili na cmentarz, lamentowali. No i wtedy zobaczyłem sytuację tych osób, których przodkowie spoczywają tutaj, a potomkowie są zupełnie gdzie indziej. Są, nie wiem, we wschodniej Ukrainie, czy na Wołyniu, czy tam gdzieś na Mazurach. I oni nie mają tej szansy, tej możliwości. Nie? Jakby nawet jeśli tu przyjadą, to nie są w stanie znaleźć tych grobów, bo one leżą gdzieś, czy nagrobki są zakopane pod ziemią, niewidoczne. No, mnóstwo takich miałem sytuacji, kontaktów już w późniejszych latach, kiedy ktoś jakby opowiadał tak, że przyjechał tutaj szukać dziadka, pradziadka, a nie był w stanie tego znaleźć. A kiedy nam się to udało, to potem oczywiście pisał. Oczywiście ta nazwa Towarzystwo dla Natury i Człowieka zawiera też ten element przyrodniczy, który tak naprawdę nie zajmuje połowę czasu i też ma ten swój pograniczny aspekt.
11: Rewir twojej aktywności jest szerszy niż tylko Galicja. Prowadzisz swoje działania także w dawnej Kongresówce. Widzisz jakieś różnice między tym polsko-ukraińskim pograniczem w jednym i drugim dawnym Zaborze?
13: No na pewno w krajobrazie, w takim materialnym śladach jest to bardzo mocno widoczne. Jak rozmawiamy o cmentarzach, to rzeczywiście ta przekroczenie tej granicy. Nieraz robiłem takie wycieczki, gdzie pracowaliśmy w okolicach Chrubieszowa i tuż za Dołchowyczowem świat się zmieniał. Jakby jak się otwartym okiem popatrzyło na to, on się zmieniał na wiele jakby sposobów, bo i struktura przestrzenna wsi i pól jest inna. I jak już się takim wprawniejszym okiem zobaczy, to bardzo widać. Tym bardziej, że ta najnowsza historia, tak ten początek Galicji, gdzie najdłużej, jeśli chodzi o Lubelszczyznę, czy to pogranicze lubelskiego, lubelsko-rzeszowskie, najdłużej, powiem, trwała. Najpóźniej były wysiedlenia i w związku z tym, tak już skracając bardzo, tam rola PGR-ów była duża, więc to wszystko widać. No ale przede wszystkim w kamieniarstwie, w figurach przydrożnych, na cmentarzu, jak się wjeżdża do Galicji, to zaczyna się królestwo umownie zwane kamieniarki bruśnieńskiej, tak, lekkie, subtelne formy, z postaciami ludzkimi, co na stronie prawosławnej, czyli tej rosyjskiej, no właściwie nie występuje, bardzo rzadko, tak, no, to są religijne, teologiczne takie uwarunkowania, że te pełnoplastyczne rzeźba na cmentarzu nie występuje, natomiast na północ od tej granicy mamy podobny kamień wapienny w tych krzyżach przydrożnych, w tych figurach i na cmentarzach, ale głównie to są wytwory z roztocza centralnego, z okolic Józefowa, tak nie mówiąc, one po prostu są na pierwszy rzut oka odmienne.
11: Tu postawimy kropkę, do rozmowy z Krzysztofem Gorczycą wrócimy jeszcze za kilka minut. A teraz w naszym programie czas na wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
14: Magda Tkaczek, zapraszam. Działa już długo wyczekiwana poradnia. Mali pacjenci mogą korzystać z kardiologii dziecięcej w Sanoku. Pierwsi zostali już przyjęci. To efekt wieloletniej pracy zespołu oddziału dziecięcego, rozwoju pracowni kardiologicznej oraz wsparcia Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tymczasem 45 milionów złotych z funduszy europejskich wesprze 3 projekty rewitalizacji w regionie, m.in. Bieszczadzki Klimat, Bali, Grodu i Komańczy. Zaplanowano rewitalizację terenów, budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz skwery i tereny wypoczynkowe w obu bieszczadzkich gminach. Piąty odcinek S19 na południe od Rzeszowa czeka na nowego wykonawcę. Jest przetarg na dokończenie trasy do Marac-Krosno po zerwaniu umowy z Mostostalem Warszawa, który w przewidzianym czasie wykonał zaledwie 13% prac, mówi Bartosz Wysocki z podkarpackiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
15: Nowy wykonawca będzie miał 29 miesięcy na ukończenie tego zadania.
14: Na sąsiednich odcinkach S19 z Rzeszowa w stronę granicy ze Słowacją prace trwają, co sprawia, że drogowcom ciężko oszacować, kiedy dokładnie pierwsze samochody będą mogły przejechać całą ekspresówką aż do granicy w Barwinku. 3 miesiące spędzi w areszcie 48-latek, który terroryzował ekspedientkę w jednym ze sklepów w dzielnicy Wujostwo w Sanoku. Przestraszona kobieta nie brała od niego zapłaty za towar. Teraz mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Potrzebna krew. Podkarpackim Centrum Krwiodawstwa na wyczerpaniu zwłaszcza zapasy grup 0 RH- i obu grup A. Można podzielić je cząstką siebie. Wystarczy przyjść do punktu poboru krwi, na przykład w Jaśle przy Lwowskiej, a w Sanoku przy Konarskiego. Pozostajemy przy zdrowiu, bo w sanockim szpitalu działa już nowy oddział laryngologiczny. Placówka stawia na zabiegi w trybie jednodniowym, dlatego nie ma długich kolejek, a pacjent może jeszcze tego samego dnia wrócić do domu. Dla zainteresowanych szpital uruchomił linię telefoniczną. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej i nasz region w końcu będzie miał samodzielny szpital dziecięcy. To przełom dla Polski południowo-wschodniej i koniec sytuacji, w której najtrudniejsze przypadki trzeba było kierować setki kilometrów dalej.
16: Jako największy szpital na Podkarpaciu każdego dnia widzimy, jak ogromne są potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży.
14: Inwestycja kosztuje prawie 760 milionów złotych. Pozostajemy przy zdrowiu, bo Bieszczadzka Grupa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podsumowała właśnie minione wakacje. Było 86 zdarzeń, a ratownicy pomogli 89 osobom. Najmłodszy turysta miał 8 lat, najstarsza poszkodowana osoba 84. Zmieni się organizacja ruchu na 84 na wyjeździe z Sanoka w kierunku Zagórza. Jezdnia zostanie zawężona. Z kolei kierowcy nie pojadą drogą powiatową łączącą Uherce Mineralne z Myczkowicami w kierunku Soliny. To przez zamknięty na 2 tygodnie przejazd kolejowy. A na koniec ponad 400 fałszywych praw jazdy. Tyle od początku roku wykryli funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Ostatnio na przejściu w Korczowej, mówi rzecznik prasowy pograniczników Piotr Zakielarz.
17: Mundurowi zakwestionowali autentyczność ukraińskiego prawa jazdy przedstawionego podczas odprawy przez 39-letniego obywatela Ukrainy.
14: Dzień później kontrolerzy wykryli fałszywe prawo jazdy u 35-letniego obywatela Mołdawii.
11: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Magda Tkaczyk.
10: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
11: Teraz w naszym programie wracamy już do rozmowy z Krzysztofem Gorczycą z Towarzystwa dla Natury i Człowieka, który od ponad 20 lat zajmuje się dziedzictwem kulturowo-historycznym polsko-ukraińskiego pogranicza. Wspomnieliśmy, że ważną rolę w porządkowaniu starych cmentarzy, w dbaniu o nie, mają lokalne społeczności. W wielu miejscowościach Podkarpacia są grupy, które w dobrej wierze zajmują się starymi cmentarzami, ale popełniają jednak pewne błędy. Jak ich uniknąć? Co byś doradził takim lokalnym społecznikom?
13: Pole ryzyka, zagrożenia jest dużo mniejsze przy takim właśnie porządkowaniu, czyli okiełznywaniu zieleni, czyli odkrzaczaniu, no bo nie wiem, jakie tu można by było zrobić jaką krzywdę. No myślę, że podstawowym takim, taką rzeczą, która źle się kończy, to jest, no nie, po pierwsze malowanie. To była kiedyś faza środowisk ukraińskich rozmaitych, które przyjeżdżały i no z taką dosyć polityczną, czy taką motywacją patriotyczną, żeby no białe jest bardzo widoczne z daleka, szczególnie tutaj, gdzie jest wapień. Rzeczywiście kamień naturalnie biały, tylko trzeba by go wyczyścić, on wtedy będzie biały. Natomiast malowanie było notoryczne, malowanie farbami elewacyjnymi, które odpadały razem z kawałkiem kamienia, łączyły się z nim mocno i kiedy wchodziła wilgoć, kiedy wchodził mróz, albo po prostu upływ czasu, one się odparzały. No, jest mnóstwo takich miejscowości, Chopkie przychodzi mi do głowy, tam gdzie po prostu postać, trudno powiedzieć teraz, czy to była Maryja, no postać kobieca, która rzeźba wielokrotnie, bo jak odpadło, to się zamalowywało po raz kolejny. Druga rzecz to w momencie, kiedy klejenie następuje, no pierwsze skojarzenie trzeba skleić mocno, szczególnie odłamane ramię krzyża, coś cienkiego, no to są teraz tak zwane kleje, różne mocne, silikonowe, które łapią mocno, ale w momencie, kiedy jakiś czynnik zadziała, jakiś wiatr, jakaś siła przewróci się, to po prostu są na tyle mocne, że fragment oryginalnej substancji zostaje razem z tym spojeniem, no dzieje się coś złego, tak, one też, no to już jakby można wnikać bardziej, jak tam woda w tym materiale. Przede wszystkim to taka zasada podstawowa, którą zawsze konserwatorzy mówią, że to, czym kleimy, nie może być twardsze, mocniejsze, mocniejsze od tego, co kleimy, i to nawet dentyści tak stosują. To zresztą ze stomatologią ma sporo wspólnego ta praca w kamieniu. No i oczywiście klejenie, takie uzupełnianie, szpachlowanie masą za zaprawą cementową, czymś takim, to już jakby takie subtelniejsze rzeczy, że to się wystala wtedy, tak to ważne jest, jakie to ma pH, i więc raczej takimi zasadowymi rzeczy, wapnem, tak by to tradycyjne było spojenie, więc my też tak stosujemy zwykłą zaprawę wapienną, wapno z piaskiem, i tego wymagają też służby konserwatorskie ostatnio, nie wiem, jakieś szkolenie mieli, mają fazę po prostu na te zaprawy, no ale słusznie, tak, natomiast żeby to nie był taki zwykły cement, no tego typu, ale no czasami to bardzo przykro wygląda, jak coś jest po prostu zaklajstrowane, tak dosztukowane, jakiś krzyż, który ktoś łapał gdzieś, albo jakieś takie żelazne skręcanie, to potem rdzewieje, no różne rzeczy można zrobić. Jeszcze wymienię czyszczenie takie do białej kości, piaskowanie, to jest też bardzo się kojarzy, no, wyczyścić, no, to nie chodzi o to, żeby zedrzeć brudną warstwę, tylko żeby rzeczywiście ona nie narastała. Myślę, że rzeczą, którą warto robić i ona jest względnie bezpieczna, one jakby, no, ten kamień porasta mchem, który penetruje, no, jakby tak wytwarza się najpierw glon, grzyb, glon, w sumie porost, potem wchodzi mech, i który, no, koniec końców to jest szczególnie w takich wapiennych albo betonie, gdzie on rzeczywiście dosyć łatwo ma, są tam przestrzenie wewnątrz. Więc miękkie szczotki, takie nylonowe, ryżowe szczotki zwykłe, delikatnie próbując, można naprawdę bezpiecznie tego mchu się pozbyć, nie drąc jednocześnie kamienia. Lepiej niech on zostanie zielony, niż mamy tam szukać tego białego oryginału, czy ten szarego, czy zależnie od czerwonego, różne są materiały. Myślę, że to jest coś, co warto robić, no bo gdyby był opiekun, to coś takiego mniej więcej by robił. Tak dawniej nie znano przecież chemii grzybobójczej, czy nie wiem, impregnatów, które nie wpuszczają do środka wody, hydrofobizują, a jakby zapobieżenie temu zniszczeniu to było właśnie to, żeby one nie porastały. Dobrze, jeśli nie są w takich warunkach, gdzie jest pełne zacienienie i wilgotność, więc jeśli nie ma tych krzaków dookoła, bo no ta stała wilgotność albo takie zmienne warunki, ale służące temu, żeby roślinność tam się, więc lepiej, najlepiej kamień czuje się, tak bym powiedział w uproszczeniu, kiedy jest ocieniony, czyli kiedy na cmentarzu są stare, duże drzewa oryginalne, a kiedy na poziomie tego podszytu, powiedzmy runa, tak leśną terminologią się, więc nie ma tam zbyt wiele, nie? Czyli jakby taki nie jest otulony, jakby wtedy to mniej porasta, tak? Jeśli jest, czasami wytnie się drzewa i wtedy dopiero widać, jak czyhają tam różne właśnie lilaki, sumaki i inne jeszcze badziewie.
11: Nagrobek to zawsze historia konkretnego człowieka. Nagrobki wiele nam mówią o pochowanych na cmentarzach ludziach.
13: To, co najładniejsze i to, co się zachowało, to są ludzie najbogatsi. Życie nie jest sprawiedliwe i po śmierci również walka klas się odbywa niestety. No bo większość różnie jest w różnych regionach. Oczywiście były bogatsze, tych Hrubieszów, najlepsze ziemie, tam dużo ludzi było stać na kamienny nagrobek. Tutaj w Galicji też jest dużo tych nagrobków, bo były one relatywnie niedrogie, był materiał na miejscu, byli ludowi majstrowie. Natomiast jak pojedziemy na północ, no to tam oczywiście groby ziemne były większością. Na Polesiu stawiano wielkie krzyże dębowe i no, które też mają ograniczoną trwałość. Tam jakoś próbujemy je od 12 lat szukać sposobu, żeby je wzmacniać, bo to jest fascynujące. No, materiał bardzo, one miały kowalskie zwieńczenia. Każdy był inny, w ogóle szukano jakieś ozdobnictwa w takiej mega prostej formie. Liternictwo też jest inne, bo drewno pod rylcem, jakby no inne te literki. Więc ten człowiek, którego spotykamy, no, czasami jest to najciekawsza forma, z którym spędzamy najwięcej czasu, tak, jakieś takie bogatsze, nie wiem, piaskowcowe czy marmurowe nagrobki, no to jest przeważnie albo ksiądz, nauczyciel, albo ktoś z rodziny. Więcej jest nagrobków żon, córek księży niż samych księży, nie wiem, może oni gdzieś trafiali też w inne miejsca rodziny tutaj, więc często to są postaci takie, które można gdzieś odnaleźć w materiałach genealogicznych, w aktach. No i to są takie postaci, które też tą historię w sobie przenoszą. Ludzkie historie są też takie z żywymi, obecnymi ludźmi, nie? I szczególnie teraz, kiedy jest wojna, generalnie życie na Ukrainie, w Ukrainie stało się dużo bardziej dramatyczne i nagle ten kontakt, że ktoś z wojska, ze wschodu zobaczy sobie w przerwie gdzieś, wiecie, między prylotami na Facebooku nazwisko swojego tam jakiegoś dziadka na Zakerzoniu i pisze, to są takie mocne momenty, tak? Bo też to jest czas, kiedy dla tysięcy Ukraińców związki z ziemią, z krajem, z językiem, no, w związku z zagrożeniem stają się istotniejsze. To szukanie dziadków następuje jakoś w sposób zmasowany i nagle się okazuje, że ktoś tutaj parę tysięcy kilometrów na zachód wyciągnął właśnie z ziemi tego pradziadka. To są takie mocne momenty, nie?
11: Człowiek taki jak ty, który zajmuje się pamięcią o wielokulturowym dziedzictwie pogranicza od lat, zapewne nieco inaczej niż większość postrzega współczesną rzeczywistość. Jak tu się żyje? Ciekawie?
13: Ciekawie na pewno. To myślę, takie wartościowanie zero-jedynkowe, nie wiem, jakoś tak nie bardzo wchodzę, ale na pewno jest to miejsce takie, które daje nadzieję, daje beznadzieję, bo mam świadomość, że mnóstwo osób, które spotykam w tym, no tak jak to w ogóle na prowincji, w wielu sprawach, nie wiem, takich politycznych, światopoglądowych, nie zawsze byśmy się dogadali łatwo, a z drugiej strony ogromna też możliwość czerpania, nie? Był taki, no, ktoś zakorzeniony w tradycji, co z tą niezgodnością polityczną często się wiąże. No ma też coś, co liberalny, zachodni człowiek jakby mocno utracił, więc to takie jest ambiwalentne. To pogranicze często stara się zaprzeczyć swojej pograniczności, tak? Być takie super właśnie w jedną albo w drugą. Bardzo ukraińskie, bardzo polskie, więc jest wciągle w dialogu takim i tu się dzieje historia.
11: Rozmawialiśmy z Krzysztofem Gorczycą z Towarzystwa dla Natury i Człowieka, od ponad 20 lat zajmującym się ratowaniem cmentarzy i dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza.
10: Radio Złote Przeboje.
11: Teraz w naszym programie czas już na temat związany nie tyle z przeszłością, co z przyszłością gmin w Bieszczadach i w całym

0: A teraz już wracając do pytania, tak, jeżeli chodzi o te środki z Interregu, więc tutaj my bardzo, bardzo, praktycznie od zawsze, bo jak ja jestem już drugą kadencję, ale już kiedy przyszłam, to ta nasza współpraca głównie właśnie ze Słowacją była bardzo mocno rozwinięta, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków i te wszystkie programy współpracy, wymiany samych partnerów, z którymi realizowaliśmy do tej pory jakiekolwiek projekty, czy to w ramach Interregu, czy jakichś innych środków, to około 30, ponad 30 było zaangażowanych, tylko też musimy brać uwagę na to, że no u nas gmina jest czymś takim dużym, sporym, a tam czasami, żeby zrealizować jakiś jeden projekt, musieliśmy angażować kilku starostów, z racji tego, że oni są troszkę mniejsi, ale ta współpraca bardzo dobrze się zawsze układała i jeżeli tylko są jakieś środki do pozyskania, to my zawsze aplikujemy i mamy już teraz taką dowolność, że mamy tylu tych partnerów, że zawsze jest z kogo wybrać i oni też zawsze gdzieś w naszym kierunku się uśmiechają, jeżeli tam z ich strony są jakieś inicjatywy. My głównie realizujemy programy związane z szeroko pojętą turystyką i kulturą, bo z racji tego, że no, nasz potencjał, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, o zakłady pracy, no nie jest zbyt wielki, tu się nie ma co oszukiwać, więc stwierdziliśmy, że to wcale nas w niczym nie ogranicza i możemy pójść w rzeczy, w których po pierwsze dobrze się czujemy, po drugie, które cenią nasi mieszkańcy, bo też byli bardzo mocno przyzwyczajeni do tych wszelkiego rodzaju wymian międzykulturowych, więc realizujemy to po prostu, co możemy, na co są środki, w czym dobrze się czujemy. I tutaj w ostatnich latach bardzo mocno kładziemy nacisk na rozwój ścieżek rowerowych. Mamy już taką sieć dróg, mamy również na ten moment kilka już miejsc obsługi rowerzystów. Wszystko oczywiście w tym samym stylu, staramy się, żeby były to trasy spójne. I naszym takim docelowym marzeniem jest, żeby te ścieżki rowerowe połączyły teren całej naszej gminy. No jesteśmy już bardzo, bardzo blisko tego. I wszelkie projekty, które się pojawiają, to właśnie szukamy, czy jest jakaś możliwość pozyskania środków właśnie na ścieżki rowerowe. Chociaż jak to bywa, no czasami też musimy trochę kombinować, bo może nie ma dofinansowań stricte na ścieżki rowerowe, ale są na jakieś drogi. My sobie gdzieś tam poszukamy środków dodatkowych ze swojej strony, wybudujemy ten mur, no i później nazwiemy to ścieżką rowerową i to się wszystko ładnie łączy.
1: W ostatnich kilkunastu miesiącach środki zewnętrzne, choćby te przeznaczone na infrastrukturę, są jednak mocno ograniczone.
0: Zgadza się. W poprzednim roku udało nam się z naszych własnych środków zrobić tylko i wyłącznie jedną drogę, gdzie ja nie byłam w stanie wytłumaczyć mieszkańcom, że w roku 2023-2024 w jednym roku zrobiliśmy 52 drogi. I no, nie byłam w stanie wytłumaczyć mieszkańcom, no, dlaczego jedna. No i mówię, no nie ma, no po prostu nie ma, więc tutaj Polskie Łady zrobiły naprawdę świetną robotę, a najważniejsze, myślę, dla nas samorządowców było to, że po pierwsze nie musieliśmy wypełniać stosu kartek, wniosków, uzasadniać, dlaczego jest ta droga nam potrzebna. I że mieliśmy taką dowolność, że po prostu ktoś wreszcie dał nam możliwość wyboru tego, co według nas jest dla mieszkańców najważniejsze. I to było coś niesamowitego, że no my mieliśmy tyle pomysłów i wiedzieliśmy, że kurczę, jeżeli to napiszemy, to się uda. Więc tu te dwie rzeczy, jeżeli chodzi o drogi, właśnie woda i kanalizacja, to dzięki Polskim Ładom udało nam się i teraz jesteśmy chyba jedną z nielicznych gmin tutaj u nas, w sensie w okolicy, gdzie mamy no prawie 100% z wodociągowania i skanalizowania. To jest coś niesamowitego. Tylko że teraz szukamy środków na modernizację oczyszczalni, która już nie podoła chyba w niedługim czasie, więc na to będziemy szukać środków.
1: Mówiła wójt gminy Zarszyn Magdalena Gajewska. Rozwój samorządów to oczywiście nie tylko kwestia środków zewnętrznych, rozwoju infrastruktury i turystyki, czy mądrej i skutecznej odpowiedzi na bieżące wyzwania. Ważnym elementem, który może wpłynąć na przyszłość gmin w naszym regionie, jest też współpraca międzyregionalna i transgraniczna. Z tym naprawdę nie jest źle, o czym za moment opowiedzą nam nasi kolejni goście.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Od 2024 roku w Bieszczadach organizowany jest transgraniczny polsko-słowacki rajd rowerowy Tosa Połoniny Tour. To doskonały przykład na współpracę organizacji pozarządowej Fundacji Bieg Rzeźnika z samorządami po polskiej i

0: słowackiej stronie granicy. Jak narodził się pomysł tej imprezy? O tym już teraz porozmawiamy z naszymi gośćmi. Mirosław Bieniecki, prezes Fundacji Biegu Rzeźnika, witaj.
1: Dzień dobry panu bardzo.
0: Oraz Agnieszka Sabat, instruktorka rowerowa, jedna z pomysłodawczyń TOSA Połoniny Tour, imprezy, o której za moment porozmawiamy. Witaj.
2: Dzień dobry, witam.
0: Za nami już 3 edycje wyjątkowego, transgranicznego polsko-słowackiego rajdu rowerowego. Ten rajd ewoluuje, bo z tego co wiem, to pierwsza edycja trwała 2 dni.
2: Tak, to prawda. 2 dni, po czym przy wieczornych ogniskach i naszych spotkaniach integracyjnych od razu po pierwszym rajdzie ludzie mówili, a super, fajnie jest, ale jednak 2 dni to za mało, zróbcie 3 dni. I tak też się stało.
0: Trasa prowadzi do Morskiego Oka na Słowacji. To miejsce, które jest od drugiej edycji, tak?
2: Tak, to jest miejsce od drugiej edycji. Pierwsza edycja była w Uliczu. Też fajne miejsce, bardzo polecamy do zwiedzenia. Wrócimy pewnie do tego miejsca przy 4. edycji. Natomiast Morskie Oko to jest tak, wyjątkowe miejsce, mało znane, bo jak mówimy Morskie Oko, to wszyscy kojarzą to z Tatrami, tak? Natomiast jest Słowackie Morskie Oko i to podkreślamy, Słowackie Morskie Oko, piękne miejsce, bez zasięgu, bez jakiegokolwiek kontaktu ze światem i jest naprawdę jest cudnym miejscem.
3: Warto tutaj zauważyć, że sama Niecka Morskiego Oka to jest krater wygasłego wulkanu Wyrholatu. Sam Wyrholat jest przepiękną skałą wynoszącą się ponad zemplińską Szirawę. Z drugiej strony tego masywu jest piękna skała zwana Snińskim Kamenem i to jest znowu jakieś kultowe miejsce celtyckie już, więc prahistoryczne właściwie. Fantastyczny widok stamtąd, fantastyczne okolice. Jest jeszcze kilka takich mniejszych, niewyeksponowanych turystycznie skałek, które też warto odwiedzić. I cała ta okolica jest no, z jednej strony nadziana historią bardzo, z drugiej strony duża część jest ciągle wycięta jak gdyby z eksploracji turystycznej, bo jest to poligon wojskowy. No a z trzeciej, no właściwie całość tego masywu to jest Park Narodowy i no, jest to spokój, cisza i taka naprawdę fajna, już nie bieszczacka, tylko wyrholacka przyroda.
2: Oaza spokoju.
0: Przypomnijmy może pokrótce, skąd pomysł na tę imprezę.
3: Więc... Jejku, długo szukać, tak? No pomysł z tego, że nagle okazało się, że fajnie jeździć na rowerze.
2: Szczególnie na rowerze elektrycznym jest fajna frajda, tak? Można zobaczyć dużo więcej, zrobić dużo więcej i zmęczyć się mniej.
0: Zaczęło się od tego, że znakowaliście trasy biegowe rowerem elektrycznym?
2: Tak, dokładnie od tego się zaczęło. Dostaliśmy tam przydział oznakowania trasy i stwierdziliśmy, że zrobimy to jednak na rowerach, będzie szybciej i łatwiej. No i historia zaczęła się w sumie od tego, że znakowanie tras, a potem nasze podróże prywatne na Słowację i zwiedzanie tych miejsc takich ciekawych do pokazania i stwierdziliśmy, że fajnie by było pokazać to ludziom, którzy jeszcze tego miejsca nie znają, nie byli tu nigdy, a tak blisko, bo za granicą, niedaleko. Więc stąd pomysł się narodził, żeby właśnie pokazać to na rowerach elektrycznych, te miejsca, które są tak blisko, a tak mało ludzi o nich wie.
3: Z mojej strony doszła do tego pasja zajmowania się pograniczem i stymulowania trochę tej współpracy polsko-słowackiej, współpracy transgranicznej. Poznaliśmy wójtów po jednej i po drugiej stronie. Udało nam się doprowadzić do tego, że oni podpisali jakieś porozumienia między sobą. Pokazali nam trochę tras. Myślę, że trochę my ich zainspirowaliśmy, trochę oni nas. W związku z tym stworzyliśmy w zeszłym roku, jejku, czy to 2 lata temu już było, mapę rowerową Bieszczad, która obejmuje też część Słowacji. Mocno się zainspirowaliśmy tymi rzeczami, które tutaj się na Słowacji dzieją w kontekście rozwoju tras rowerowych. W Polsce dzieją się one dużo wolniej, dużo bardziej opornie to idzie i pomimo, że potencjalnie tras jest równie wiele jak na Słowacji, to tutaj na Słowacji są one wyznakowane i są przygotowane pod użytkowników takich, którzy przyjeżdżają tutaj na rowerach. No a w Polsce są po prostu leśne drogi, którymi można pojeździć na rowerze, praktycznie niewyznakowane. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości to się zmieni. My też staramy się dorzucić swój kamyczek do tego. Stworzyliśmy aplikację do jazdy na rowerze po Bieszczadach. To jest aplikacja zrobiona na zamówienie 4 gmin, 3 bieszczadzkich i 1 słowackiej. No i mamy nadzieję, że ta aplikacja też się będzie rozwijała, że coraz więcej rowerzystów będzie po Bieszczadach jeździć. No i coraz więcej będzie przyjeżdżać na nasze rajdy.
0: Samorządowcy bardzo dużo mówią o współpracy transgranicznej. Wy jak gdyby pokazujecie, że to jest realne i można to robić przy wsparciu województwa, przy współpracy z włodarzami gmin, którzy nawet brali udział w rajdzie.
3: Tak, trzech wójtów mieliśmy. Fajnie, że udało się doprowadzić do kolejnego spotkania między tymi wójtami, bo jakoś tak się wydaje, że oni sami z własnej inicjatywy to trzeba ich trochę za włosy pociągnąć, żeby to zrobili. Podkarpackie to jest instytucja, która wspiera rajd To za Połoniny Tour i no, jesteśmy wdzięczni, że mamy tutaj jakieś wsparcie z Podkarpacia, chociaż też nie jest to, umówmy się, optymalny poziom wsparcia w stosunku do tego, co robimy dla tego regionu, tak? No bo reklamujemy ten region bardzo i wydaje mi się, że te cegiełki, które dorzucamy do rozwoju turystyki rowerowej w tym regionie, mogły być wyceniane przez Podkarpackie trochę wyżej.
0: Ja myślę, że dopiero rośnie świadomość samorządowców, że promocja to jest jeden z najistotniejszych elementów tak naprawdę funkcjonowania gmin. Ten wasz rajd też ma znakomitą oprawę. Zawsze dbacie o tę stronę promocyjną.
3: Dbamy o stronę promocyjną rzeczywiście mocno. Mamy tutaj dwóch fotografów i człowieka z dronem, który pokazuje to, co my robimy w sposób fajny, a sam też jedzie na rowerze, więc musi się zatrzymywać, żeby to zrobić. Naprawdę wygląda to przepysznie. Tak, no staramy się promować ten region jak najbardziej i wydaje mi się, że robimy to całkiem nieźle, nie?
2: Wydaje się tak, tak. Myślę, że to będzie procentowało na przyszłość. Jakkolwiek nie zależy nam na tym, żeby to była jakaś impreza komercyjna, ten rajd rowerowy. Grupa taka 35-40 osób to jest maksymalnie.
3: No 40 to już z namiotem.
2: To już z namiotem, tak. Ogranicza nas miejsce noclegowe. Jakkolwiek jesteśmy w stanie zmieniać co roku trasy i to staramy się też robić. Dzielić też grupy na tych, co bardziej rekreacyjnie jeżdżą, bardziej terenowo.
0: Naszymi gośćmi są dziś Mirosław Bieniecki i Agnieszka Sabat z Fundacji Biegu Rzeźnika. Rozmawiamy o wyjątkowym produkcie turystycznym, jakim jest transgraniczny polsko-słowacki rajd rowerowy To za Połoniny Tour. Opowiedzieliśmy wam o wyjątkowym miejscu, jakim jest słowackie Morskie Oko, o specyfice tej imprezy. Teraz może porozmawiajmy o różnicach między polskimi a słowackimi Bieszczadami. Ten rajd pokazuje bowiem, że Słowacja i sąsiadujący z gminą Cisna Park Narodowy Połoniny z jednej strony mają ogromny potencjał, ale z drugiej to ciągle dość słabo odkryte, przynajmniej przez polskiego turystę, miejsce. Dlaczego tak rzadko tam jeździmy?
3: To ma dwa aspekty, bo teraz trudno powiedzieć, co jest pierwsze, jajko czy kura, tak? To znaczy nie ma kompletnie infrastruktury turystycznej tutaj na Słowacji. No są wyspy tej infrastruktury, jak, nie wiem, bar, który jest otwarty do 18 w miejscu, w którym zatrzymaliśmy się z ekipą, gdzie ta ekipa przyjeżdża o 19:20 i właściwie mogłaby z tego baru skorzystać, ale już jest zamknięty, jak knajpa, w której próbujemy umówić posiłki dla 30 osób i okazuje się, że ale w sobotę to oni tam robią co innego, więc nie, po co tam posiłki. Jak to, że nie ma praktycznie miejsc noclegowych, no jest kilka pensjonatów całkiem fajnych, w Zemplińskich Hamrach, czy w Stakcinie, czy w Uliczu, ale jest tego bardzo mało. I teraz jest bardzo mało, ponieważ nie ma turystów, ale też nie ma turystów, ponieważ też nie mają się gdzie zatrzymać, więc no to jest to jajko czy kura, to jest pierwsze. Trudna jest sytuacja i wiem, że te władze miejscowe starają się rozwinąć ten region, ale żeby ten region rozwinąć, to wydaje mi się, trzeba by tutaj bardzo dużo zainwestować w infrastrukturę turystyczną, bo ścieżki rowerowe wyznaczone znaczkami na drzewach są fantastyczne, ale to nie jest wszystko, tak? To nie przyciągnie jeszcze masowego turysty, to jeszcze nie przyciągnie masowego turysty przede wszystkim dlatego, że nie ma się gdzie zatrzymać, nie ma gdzie zjeść.
0: To jest zresztą chyba też problem części Podkarpacia, typu na przykład Pogórze Przemyskie, gdzie też nie powstają gospodarstwa agroturystyczne, bo gdzieniegdzie nie ma doprowadzonej ciągle sieci wodociągowej, choćby z tak prozaicznych przyczyn. Faktycznie jeszcze sporo wyzwań, ale Słowacja wydaje się świetnym kierunkiem dla ludzi, którzy szukają jednak spokoju, przestrzeni, oddechu, bo Bieszczady latem, powiedzmy sobie szczerze, są mocno przeludnione turystycznie, polskie Bieszczady.
2: Tak, to prawda, są przeludnione, a tak naprawdę niewiele kilometrów dalej przejechać granicę przez Przełęcz i masz ciszę, spokój, jesteś bez zasięgu i to jest po prostu mega, tak? Możesz odpocząć od telefonu, dwa dni siedzimy bez zasięgu i każdy jest zadowolony, nikomu to nie przeszkadza. Ludzie odpoczywają i są zadowoleni, jest fajnie, podoba im się to.
0: A jak wyglądają wasze kontakty z włodarzami gmin na Słowacji?
3: Bardzo dobrze, no mamy tutaj kilku przyjaciół takich, którzy są wójtami, starostami to się tutaj nazywa. To są ludzie zaangażowani w rozwój miejscowych społeczności i to są ludzie, którzy no, poświęcają sporo serca temu, żeby ten region się rozwijał. Czasem antykomercyjnie wręcz, tak jak patrzeć na to, co mogliby robić w życiu, a to, co robią, angażują się bardzo mocno społecznie.
2: Wspierają nas bardzo dobrze, bo za każdym razem, jak potrzebujemy czy przejechać trasę jakoś, której nie znamy do końca, to też nam podpowiadają, gdzie, co i jak, więc tak, myślę, że wsparcie od nich mamy duże.
3: Tak, bardzo, bardzo dobre stosunki z miejscowymi władzami, tak.
0: Ta impreza ma, jak wspomnieliśmy, dość kameralny charakter, około 35-40 uczestników, ale to też siła, prawda? Bo to jest taka przestrzeń, w której można choćby prezesa kultowego biegu rzeźnika w Polsce poznać osobiście.
3: To jest jeszcze ten moment, kiedy można się z prezesem, każdy się może z nim napić kawy.
2: Zobaczyć, jak jeździ na rowerze.
3: Ej, no zdarza mi się.
0: Wydaje się, że warto kontynuować więc ten kierunek, prawda? Kierunek takiej transgranicznej współpracy opartej na produkcie turystycznym.
3: Zdecydowanie tak. Uważam, że takich rajdów jak nasz powinno być sporo. Jest kilka jeszcze jakichś tam innych, mniejszych, może mniej wyeksponowanych medialnie niż nasz, ale też dlatego są mniej wyeksponowane, ponieważ my o tę ekspozycję dbamy bardzo i staramy się, żeby ten rajd był nie tyle co rajdem samym w sobie, tylko był pretekstem do pokazania tego całego regionu i rozwoju tego regionu i potencjału tego regionu innym ludziom, innym turystom. Po to, żeby zachęcić ich, żeby tu przyjechali tutaj samemu, niekoniecznie na nasz rajd, niekoniecznie patrząc, że je muszą jechać z nami, tylko po prostu przyjechali pozwiedzać ten region. I cały ten materiał, który my tutaj przygotowujemy z tego rajdu, no to nie jest materiał, mówmy się, komercyjny do promocji kolejnego rajdu, no bo dla 40 osób to już w tej chwili nie potrzebujemy aż tak wielkiej promocji, ale chodzi o promocję tego regionu.
0: Agnieszka, jesteś instruktorką turystyki rowerowej. Gdybyś miała porównać właśnie polskie Bieszczady i słowackie Bieszczady, to zauważyłabyś tu jakieś szczególne atuty, których nie ma polska strona?
2: Tak, mniej turystów. Można jeździć po szlakach pieszych. Jest dużo tras takich stokówkowych, takich spokojniejszych dla kogoś, kto chce sobie przejechać, wiesz, rekreacyjnie, pojeździć, pozwiedzać. Natomiast ci, co chcą sobie zrobić jakąś trasę taką krótką MTB, są zachwyceni.
0: W Cisnej pojawiła się wypożyczalnia rowerów elektrycznych, więc to też jest dobra wskazówka dla osób, które kochają jeździć na rowerach elektrycznych, a niekoniecznie szukają imprez, prawda?
3: No w gminie Cisna jest już kilka wypożyczalni rowerów, jest w hotelu Karpatia, w Krywem, w Wilczym Kęsie i w samym centrum Cisnej. Także widać, że tych rowerów będzie coraz więcej. Jest już coraz więcej. Być może to jest z tym jajkiem i kurą, tak? Być może to, że są turyści, którzy mają już infrastrukturę jako taką noclegową i mogą wypożyczyć rowery, zaczną jeździć i być może nadejdzie taki moment, że miejscowe władze też zrozumieją, że warto w tych rowerzystów zainwestować trochę i przygotować coś dla nich więcej. No, w tej chwili powstały te aplikacje do jeżdżenia rowerem po Bieszczadach. Wydaje mi się, że jest to świetny kierunek, ale to, co ja mówię od dłuższego czasu, aplikacja jest tylko wytrychem, a kluczem są dobrze oznakowane trasy rowerowe, dobrze oznakowane w terenie, mapy postawione w kluczowych miejscach i dobra reklama tych tras. Aplikacja jest zawsze tylko aplikacją. Jak ktoś chce pojeździć na rowerze, to sobie pojeździ na Google Maps, czy na mapy CZ, czy na komodzie, ale jeżeli chce się zachęcić kogoś do jeżdżenia, to musi przyjechać w teren, który jest przygotowany, gdzie są stojaki na rowery, są ładowarki do rowerów elektrycznych, są wiaty turystyczne i mnóstwo innych elementów takiej infrastruktury, która jest po prostu konieczna do tego, żeby dobrze się bawić już w większej grupie, bo jeżeli chodzi o pojedynczych wariatów, którzy przyjadą tutaj pojeździć na rowerach, to oni 20 lat temu się świetnie bawili.
0: Zachęcamy więc wszystkich do eksplorowania tak pięknego rejonu jak Bieszczady na rowerze, najchętniej na rowerze elektrycznym, bo warunki górskie są jednak dość wymagające. Mirosław Bieniecki, prezes Fundacji Biegu Rzeźnika oraz Agnieszka Sabat, jedna z pomysłodawczyń TOSA Połoniny Tour, byli moimi gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki.
0: Dziś jeszcze pozostaniemy dłuższą chwilę w tematach związanych ze sportem i rekreacją, bo za moment zaprosimy Was na szlaki turystyczne w naszym regionie, a później na dużą imprezę biegową w Sanoku.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
0: Ostatnie dni przyniosły nam małe ochłodzenie, ale od niedzieli aż do końca przyszłego tygodnia temperatury będą oscylować wokół 20 stopni, co wciąż powinno zachęcać nas do spacerów czy wędrówek po lasach. W tej aktywności pomogą nam charakterystyczne znaki na drzewach czy słupach energetycznych. Wyznaczaniem i znakowaniem szlaków zajmują się przewodnicy PTTK i już teraz o tej właśnie pracy moja redakcyjna koleżanka Ewa Pasierbiewicz porozmawia z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem beskidzkim i znakarzem przy oddziale rozdziale PTTK w Rzeszowie.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
4: Proszę nam opowiedzieć, jak wygląda praca znakarska od kuchni. Co trzeba zrobić, zanim pojawią się pierwsze oznakowania na drzewie czy słupie?
5: Żeby znakować czy odnawiać szlaki turystyczne, już nie mówiąc o wytyczaniu nowych szlaków, bo to jest rzadkość, żeby wytyczać nowe szlaki, no to trzeba przejść taki kurs dwudniowy, trzydniowy, aby właśnie zostać znakarzem szlaków górskich, bo o takich mówimy. No i trzeba trochę posłuchać właśnie historii znakowania, trochę metodyki, nauczyć się trochę właśnie praktyki także, dobierać farby, wiedzieć, jakie farby używać, co znakarz powinien mieć, jakiego sprzętu używać, bo czasem znakarz musi trochę popracować siekierą czy piłą, żeby oczyścić na przykład drzewo, na którym będzie stawiał taki znak. Więc no, potrzebny jest taki kurs właśnie przygotowawczy, aby móc zacząć znakować. Później trzeba trochę popraktykować, najlepiej z bardziej doświadczonym znakarzem. No i można właściwie ruszać do pracy.
4: Co składa się na ekwipunek znakarza? Co znakarz nosi w torbie albo w plecaku?
5: Raczej plecak będzie lepszy, no bo wtedy mamy dwie ręce wolne. Takie wyposażenie znakarza, każdy sobie dobiera swój sprzęt, no ale należy mieć ze sobą właśnie jakąś niewielką siekierkę, piłkę taką do drewna składaną, szczotkę drucianą, no i trzeba mieć też szablony, od których się odmalowuje, jakby te znaki odnawia albo stawia się nowe. No i oczywiście farbę. Farba jest niezbędna, taki kolor farby, jaki odnawiamy szlak.
4: Czy jest to zajęcie całoroczne, czy sezonowe?
5: No, znakowanie jest raczej takim sezonowym, ponieważ najlepiej tak naprawdę jest odnawiać szlak gdzieś od wiosny do września. Wtedy, kiedy są drzewa trochę tak zarośnięte, te szlaki po prostu są zarośnięte, nie widać znaków, więc trzeba po prostu oczyścić takie miejsce, gdzie ten szlak jest, przejść w jedną, w drugą stronę, zobaczyć, czy ten znak będzie z odległości pewnej widoczny. No i wtedy takich prac dokonujemy. Oczyszczamy po prostu, podcinamy trochę gałęzie, czy usuwamy jakieś po prostu stare gałęzie, które gdzieś zwisają i przysłaniają szlak. Raczej się to wykonuje od wiosny do takiej, no powiedzmy, wczesnej jesieni. No ale zdarza się nam, znakarzom, no, że nie mamy za bardzo tego czasu na to znakowanie i jest to takie dodatkowe zajęcie dla każdego z nas. Bo nie ma tak naprawdę znakarzy takich zawodowych, którzy zajmują się tym na co dzień. Ja przynajmniej nie znam takich osób. Więc z braku tego czasu szukamy możliwości jakichś wolnych dni, kiedy można znakować. Zdarza się, że gdzieś późną jesienią albo nawet taką bardzo wczesną zimą przy sprzyjającej pogodzie gdzieś coś jeszcze poprawiamy, próbujemy coś odmalować.
4: No właśnie, jak często szlaki trzeba odnawiać?
5: No to jest tak, że przynajmniej w naszym oddziale, w rzeszowskim oddziale PTTK i generalnie tak jest też w instrukcji, tak jest podane, że trzeba takie minimum to 3 lata i trzeba ten szlak odnowić. Oczywiście dokonuje się takich dodatkowych przeglądów. Może się to zdarzyć, że raz w roku, jeżeli wymaga tego szlak, mamy zgłoszenie od ludzi, na przykład od turystów naszych, że coś na szlaku jakoś się zmieniło, że jest coś na przykład przygrodzone, bo właściciel na przykład działki, przez który przebiega szlak, nie życzy sobie, żeby ten szlak już przez ten teren przechodził, więc wtedy na przykład musimy przeznakować. Więc no, takich prac dokonujemy na bieżąco, ale tak minimum co 3 lata gruntownie odnawiamy dany szlak.
4: Proszę nam opowiedzieć, jakie są rodzaje oznakowania, kolory, symbole, tablice i co dokładnie oznaczają?
5: Szlaki są generalnie właśnie w różnych kolorach. Od czerwonego przez niebieski, żółty, zielony, czarny. I co ciekawe, kolory szlaków górskich czy nizinnych nie oznaczają jakby trudności. Tak jak na przykład w szlakach narciarskich, zjazdowych, gdzie tam dany kolor oznacza jakąś skalę trudności. W górskich szlakach czy tych nizinnych nie ma takiego odniesienia, ale no, czerwony szlak, główny szlak beskidzki, tak zwany GSB, który ma ponad 500 km długości, no jest koloru czerwonego, no siłą rzeczy właśnie jest najdłuższy, więc może być kojarzony też z takim trudniejszym. No i tak w niektórych pewnie odcinkach jest. Część tego szlaku, głównego szlaku Beskidzkiego, przebiega też przez województwo podkarpackie, przez Bieszczady i taki szlak może się wydawać, że to jest kolor czerwony, to długi szlak, trudny. Inne oznaczenia szlaków, które mogą się pojawić, pojawiają się na trasach pieszych, górskich wędrówek, no to są tabliczki, drogowskazy, szlakowskazy, które wskazują, gdzie jest właśnie kierunek szlaku. Na tej tabliczce może się też znaleźć nazwa jednostki, która tym szlakiem się opiekuje. Będzie to na przykład napisane PTTK Rzeszów na szlaku niebieskim, też długodystansowym, który ma początek w Rzeszowie, kończy się w Grybowie. W dużej też części biegnie przez województwo właśnie podkarpackie, przez Pogórze Dynowskie, Przemyskie i Bieszczady.
4: A proszę powiedzieć, jak wygląda proces uzgadniania przebiegu szlaku z właścicielami gruntów, gminami czy nadleśnictwem?
5: To jest współpraca właśnie między PTTK, między oddziałami PTTK. To na przykładzie powiem Rzeszowa. Jest to współpraca między nadleśnictwami, właśnie między gminą, na której terenie taki szlak przebiega. No i też prosimy o taką zgodę. Mamy podpisane tutaj takie porozumienia z nadleśnictwami w okolicach, powiedzmy, Rzeszowa, bo PTTK rzeszowskie opiekuje się, powiedzmy, tymi szlakami, które są no, na Pogórzu Strzyżowskim, Dynowskim, częściowo wchodzą na Pogórze Przemyskie, takie najbliższe, powiedzmy, okolice Rzeszowa, więc z tymi nadleśnictwami, po których te szlaki przebiegają, mamy takie porozumienia, informujemy też właścicieli gruntów, że będziemy w okolicach albo przez ich teren znakować, bo zdarza się tak, że szlak przebiega przez prywatny teren, no i wtedy prosimy o taką zgodę. Najczęściej właściciele się zgadzają, pozwalają, żeby, jeżeli to nie koliduje jakoś bardzo, przebieg nie koliduje z wejściem na ich teren, to nie ma właściwie takiego problemu. Ale zdarza się też tak, że właściciele gruntów no nie życzą sobie, aby ten szlak przebiegał przez ich teren, więc wtedy korygujemy, szukamy jakiegoś innego rozwiązania.
4: A czy zdarzają się przypadki niszczenia oznakowania przez wandali?
5: Na szczęście coraz rzadziej, ale tak, są takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład pewnie jakimś narzędziem ostrym, siekierą, taki szlak po prostu usuwa z drzewa, niszcząc tak naprawdę tym samym korę drzewa, no dewastując taką infrastrukturę. Na szczęście, tak jak powiedziałem, zdarza się już to bardzo rzadko. Coraz więcej jest takich właśnie świadomych turystów, widzą, że to jest szlak, że fajnie jest po tym się poruszać. I tak, coraz rzadziej takie sytuacje mają miejsce.
4: A które szlaki tutaj w okolicach Rzeszowa uważa pan za szczególnie ciekawe lub wyjątkowe?
5: Tych szlaków tutaj, którymi opiekuje się PTTK, oddział PTTK w Rzeszowie, jest sporo. Taki pierwszy, który przychodzi mi na myśl, który był niedawno też odnawiany, to jest szlak wspomniany przeze mnie, szlak niebieski, tak zwany karpacki, który ma długość 450 km. Pomysłodawcami w ogóle tego szlaku, jakby połączenia, zebrania go jakby w taką całość, był właśnie oddział w Rzeszowie, działacze rzeszowskiego oddziału PTTK, przewodnicy, znakarze. I taki szlak zaczyna się właśnie w Rzeszowie. Niedawno był przeznakowany i ten początek troszeczkę przesunięty, jest przesunięty w okolice Przylasku i wjedzie do Dynowa, ma około 40 km długości, jakby na tym naszym odcinku. Bardzo piękny szlak, bardzo ładnie położony, ma wiele punktów, nawet w tej pierwszej części, wiele punktów takich widokowych, wjedzie też przez pola, przez takie wzniesienia, przez lasy, więc jest to jeden z takich fajniejszych właśnie szlaków i on doprowadzi nas aż do Dynowa, więc warto na ten szlak wybrać się, polecam bardzo ten szlak, często się nim też poruszamy. Kolejne szlaki, które pewnie warto odwiedzić, to taki najbliższy szlak, który rozpoczyna się w Rzeszowie, właściwie w centrum, tak naprawdę przy naszej kamienicy. I to jest szlak imienia pułkownika Leopolda Lisapuli. I ten szlak wiedzie z Rynku Rzeszowskiego, do miejscowości Kosina przez wzgórze Marii Magdaleny. Też takie ciekawe miejsce właśnie z kościółkiem, też z takim punktem widokowym. No i do samej właśnie miejscowości Kosina przez Markową. Można tam też dotrzeć, przejść przez Markową właśnie, przez Muzeum Ulmów, które jest troszeczkę może tak na uboczu, ale możemy jak najbardziej tam bez problemu dojść. Szlak ma około 40 km. No, może trochę szkoda, że jest poprowadzony w dużej części asfaltem, ale to wynika z tego, że po prostu infrastruktura zmienia się, drogi są do domów wyasfaltowane, więc częściowo przebiega właśnie asfaltem, no ale może z tego też korzystają rowerzyści, biegacze, takim szlakiem się poruszają.
4: A na co powinni zwracać uwagę turyści, wybierając się na oznakowany szlak?
5: No, szlak jest tak naprawdę po to, żeby turyści czuli się bezpiecznie. Jeżeli szlak jest dobrze wyznakowany, będziemy bezpiecznie się po tym poruszali. A proszę sobie wyobrazić, że idea była też taka w początkach znakowania szlaków, aby właśnie nie znakować bardzo, na przykład gęsto albo za bardzo rzadko, żeby dać też taką możliwość turyście samodzielnego myślenia i poruszania się w taki pewny sposób, ale nie żeby to było takie przejście po sznurku. Na co zwrócić jeszcze uwagę? Trzeba być czujnym, bo na szlaku występują nie tylko tak zwane oznaczenia proste, które oznaczają iść prosto, ale występują strzałki, skręty, wykrzykniki, które no, każą tą czujność jakby zachować. Występują też kropki. Kropka jest takim początkiem szlaku lub jego końcem. Występują szlaki, które mówią nam o tym, że jest na przykład dojście do jakiegoś obiektu, które warto zobaczyć.
0: Z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem beskidzkim i znakarzem przy oddziale PTTK w Rzeszowie, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Teraz w naszym programie polecamy Wam jeszcze ciekawe wydarzenie biegowe. W dniach 17-19 września odbędzie się 9. edycja biegów górskich Sanok, organizowanych przez Stowarzyszenie Sanok Biega. 3-dniowa impreza połączy rywalizację sportową z promocją aktywnego wypoczynku i walorów krajobrazowych Sanoka, gór słonnych czy Bieszczadów. Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z 7 dystansów, od 5-kilometrowej piątki gajowego, aż po ekstremalną ultrawyrypę liczącą około 270 kilometrów, mówi Jarosław Jakimowski ze Stowarzyszenia Sanok Biega.
6: Biegi górskie nie tylko w Sanoku, ale w całej Polsce i można powiedzieć na całym świecie cieszą się bardzo dużą sławą. No i my też chcemy iść tym krokiem, tym trendem, rozszerzając co roku różnego rodzaju dystanse.
0: Organizatorzy przygotowali też propozycje dla osób rozpoczynających przygodę z biegami terenowymi, rywalizację Nordic Walking czy biegi dla dzieci. Wydarzenie wspiera województwo podkarpackie i jest ku temu dobry powód.
6: Góry słonne są pięknymi i moimi ukochanymi tak prywatnie górami.
7: Mamy wiele perełek na trasie, między innymi najbardziej popularny i miejsce, przez które przebiegają praktycznie wszystkie dystanse, to jest Orli Kamień i Orle Skałki, z których widać panoramę Sanoka. Szybowisko w Bezmiechowej, to już przy tych dłuższych dystansach 50 km do zwiedzenia, tam pięknie można zobaczyć, jak szybowce startują, albo jak wyjdziemy na górę, no to już panoramę Bieszczad i startujące szybowce. Na dystansie 25 km jest Bacówka na Wójskiem, z której też widać pięknie całą panoramę Bieszczad i dość często spotykane o poranku inwersje, czyli na dole mgły mamy pokryte i wysypywają się tylko czubki gór z tej mgły.
0: O 9. edycji biegów górskich Sanok, która odbędzie się w dniach 17-19 września, opowiadali nam Jarosław Jakimowski i Łukasz Łagożny ze Stowarzyszenia Sanok Biega. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
8: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Eden Rajskie Spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w Rajskim. Eden Rajskie Spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
5: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek budzący wiele kontrowersji temat restrukturyzacji i planowanych zwolnień w zadłużonym po uszy sanowskim szpitalu. Później opowiemy wam m.in. o konferencji SIPAC, Zonda Krypto, pieniądzach płynących z budżetu województwa do telewizji Republika i oświadczeniu zarządu województwa w tej sprawie. Przybliżymy wam także dwa wyjątkowe miejsca na mapie Podkarpacia, w których funkcjonuje wiele zespołów pielęgnujących ukraińskie dziedzictwo kulturowe. Dziś także porozmawiamy o tym, jak wyglądać może fuzja szpitala w Ustrzykach Dolnych ze szpitalem wojewódzkim w Przemyślu. Uchwałę intencyjną w tej sprawie podjął 31 sierpnia Zarząd Województwa Podkarpackiego, a na koniec zaprosimy was na kolejną edycję Biegów Górskich Sanok. Zaczynamy jednak od trudnej sytuacji finansowej szpitala powiatowego w Sanoku. Ogromne zadłużenie sprawiło, że załoga od lipca nie otrzymuje części wynagrodzeń. Dyrekcja i zarząd powiatu szykują zaś radykalny plan oszczędnościowy polegający głównie na zwolnieniach części załogi. Jak tłumaczy ten ruch dyrekcja szpitala? Posłuchajmy, co na ostatniej sesji Rady Powiatu Sanockiego mówiła o tych planach dyrektor Wioletta Kasperska.
6: Szpitale, które są bardzo podobne do naszego, czyli mają taki sam wielkość powiatu, gdzie mają porównywalną ilość łóżek czy porównywalną ilość pacjentów w ciągu roku, no mają zatrudnienie na poziomie mniej więcej 400, czasami nawet 300 osób personelu. Nas jest bardzo dużo i to nie jest w żaden sposób pretensja do jakiegokolwiek grupy zawodowej. To zostało w taki sposób poprowadzone i też powiem Państwu, że jak tutaj rozmawiam z poszczególnymi kierownikami departamentów, kto chciał i przyszedł, zawsze był przyjęty. Praktycznie został mi jeszcze dział do rozmowy, dział pulmonologii oraz tlenowni i sterylizatorni, ale większość działów zostało tak naprawdę rozpracowanych na części pierwsze i sami kierownicy departamentów w większości przypadków, kiedy rozmawiamy o organizacji pracy, optymalizacji, to można powiedzieć, że sami dochodzą do wniosku, że potrzeba im pracowników na pół. Czyli powiedzmy, jak było w jakimś departamencie, w jakimś oddziale, ja nie mówię o oddziałach szpitalnych oczywiście, ja mówię o takich działach pomocniczych typu kuchnia, administracja, księgowość, czy dział transportu, no to sami te kierownicy departamentów dochodzą do wniosku, że jakby zorganizować tą pracę lepiej i chcąc jakby też racjonalizować to zatrudnienie, to wystarczy im połowę pracowników. Więc no niestety jest nas za dużo i nie ma tutaj żadnej intencji, żeby kogoś tutaj zwolnić tylko dla zwolnienia, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić optymalizację organizacyjną, żebyśmy dalej mogli pracować, świadczyć usługi medyczne, ale też w jakimś tam bezpieczeństwie, żeby nie było tego bólu głowy, że my musimy, nie mamy za co zapłacić, no bo to jest bardzo nieprzyjemne. Ja bardzo Państwa za to przepraszam, że nie dostaliście tego wynagrodzenia i jest mi przykro i tak na to jest Wasza jakby Wasza wypracowana pensja, która zostanie jak najszybciej zwrócona i wszystkie działania są po to, ze strony starostwa, ze strony też bardzo wielu osób ze szpitala, żeby pokonać tą sytuację i doprowadzić do tego, żebyśmy dali Wam jako pracownikom spokój, żebyście się zajmowali tym, co umiecie najlepiej, czyli zajmowanie się pacjentami, dbałością o nich i tak dalej.
5: Dyrektor Wioletta Kacperska nie gryzła się w język, mówiąc o kosztach, które generuje dziś szpital.
6: Wszystko, co dostajemy od NFZ Gazeto, to jest jedyny nasz płatnik, to wszystko wydajemy na wynagrodzenia. Jesteśmy 8. najgorszym w rozumieniu zadłużenia szpitalem w całej Polsce. To latami trwało i tutaj to nie jest tak, że to się w jednym momencie stało. Jakby była bardzo duża dbałość o personel, o ten komfort personelu, żeby lekarze, pielęgniarki, też personel pomocniczy, bo tutaj też nie można tego pominąć, że jest za dużo ludzi, pracowników w tym działach takich pomocniczych, bo nie chciałabym, żeby to tylko dotyczyło, by brzmiało w ten sposób, że tylko personel tak zwany medyczny jest dotknięty jakimiś przyszłymi ewentualnymi zmianami, ale naprawdę każdy departament jest na części pierwsze rozkładane i to doprowadziło przez lata, że taka spolegliwość poprzednich zarządzających, taka chęć zatrzymania lekarzy, zatrzymania pracowników, co ja rozumiem w takim rozumieniu społecznym, bo jakby te osoby nadzorujące pracę w szpitalu, no chciały zapewnić coraz więcej personelu, coraz lepiej wynagradzanych. Ja wiem, że niektóre grupy zawodowe mają takie poczucie, że ich to nie dotyka, ale liczby nie kłamią. My mamy 160 milionów wynagrodzeń w roku, takich zobowiązań. Tyle to jest. Jest średnie wynagrodzenie ponad 13 tysięcy.
5: Dyrektor Sanockiego Szpitala przywoływała też przypadki radykalnie wysokich płac, które w jej opinii przemawiają za racjonalizacją zatrudnienia i wynagrodzeń.
6: Mogę powiedzieć, że mam osoby, które nie wiem, pracują czy w laboratorium, czy niektóre pani pielęgniarki, czy niektórzy panowie, państwa lekarze, co na przykład zarabiają niektórzy, ci ostatni, ponad 200 tysięcy. I są panie pielęgniarki, co zarabiają ponad 20, ale to nie o to chodzi, żeby się licytować, tylko żeby każdy zostawał tyle, ile powinien, zgodnie z zasadami, ale to nie może być też na zasadzie takiej, chcę ciastko i chcę zjeść ciastko, no bo musimy się trochę robić racjonalność, jeśli chodzi o poziom tych wynagrodzeń, bo niestety mam też takie przypadki nierynkowe, gdzie na przykład godzina, zwykła godzina pracy poradni, lekarz dostaje za to 2-2,5 tysiąca. Ja nie wiem, czy to jest społecznie umiarkowane. Teraz mi to jest tak bardzo, bardzo trudno odkręcić. Trudno mi jest odkręcić to, że pani z laboratorium sama sobie na przykład robiła dyżury po to, żeby z tej swojej zasadniczej pensji, która była 11 tysięcy, nabić sobie tyle godzin, że zarabia 35 tysięcy na miesiąc. Tak? I takich tak zwanych kwiatków jest bardzo dużo i to jest moja praca, żeby uporządkować takie przestrzenie, które są, jakby wpływają, nie dają wam spokoju do pracy. Czyli to są przestrzenie takie jak pralnia. Nasza pralnia jest bardzo droga. To jest jakiś warsztat samochodowy. To za chwileczkę jest kwestia podłogi. Później kwestia, no tutaj muszę poruszyć ten ciężki temat, ale jak mówię, no nie ja, nie pan starosta, nie państwo robili te normy. Wszystkie normy, które związane są z obsadą pielęgniarską, są takie, jakie są. Ja uważam, że nie ma oddziałów równych, dlatego że co innego jest oddział, powiedzmy, pediatryczny, co innego oddział neurologiczny, czy wewnętrzny, czy kardiologiczny. Ale nawet w założeniu, że każdy jakby oddział do normy dostał 20% więcej personelu, żeby jakby zaspokoić tutaj ten trud w poszczególnych oddziałach, to i tak nam wychodzi, że mamy ponad 100 etatów pielęgniarskich za dużo. Jakby no to jest 100 i aż 100 etatów, ale to jest 15 milionów w roku. I my takich jakby obszarów mniejszych, większych właśnie w administracji czy w ogólnie pojętej utrzymaniu ruchu, to mamy po prostu bardzo dużo takiego tak zwanego powietrza do tego, żeby tam powodować, żeby te grafiki były dopasowane do pacjenta z jednej strony, po drugiej, żeby pacjent był bezpieczny, personel był bezpieczny i to naprawdę nie wymaga bardzo dużych jakby poświęceń, ani też, żeby państwo też się jakoś nie obawiali, no bo my mamy tylko jedno wyjście. Ja dostałam bardzo jasny komunikat ze strony czy NFZ-u, czy ministerstwa. Nam nikt nie pomoże. My możemy albo zamknąć szpital, albo spróbować się uratować poprzez racjonalizację. Czyli poprzez doprowadzenie do tego, że dalej będziemy pracować. My nie musimy zarabiać, bo my od tego nie jesteśmy, ale my nie możemy mieć 200 milionów strat. Bo po prostu nie da się w taki sposób funkcjonować, dlatego że konsekwencje państwo ponoszą, tak? Ja wiem, że przez lata było wygodnie, czy w administracji, czy nie wiem, czy w transporcie, czy na niektórych oddziałach, no bo mam też oddziały i tu mówię, liczby nie kłamią, gdzie jest ponad 20 jakby osób za dużo. Ja rozumiem, że każdy oddział ma swoją specyfikę, ale też nie można jakby też udawać, że tego nie ma, że nie było tego przerostu zatrudnienia, albo on jest.
5: Mówiła dyrektor Sanackiego Szpitala Violetta Kasperska. Plany zarządu powiatu i dyrekcji budzą oczywiście opór załogi. Pracownicy obawiają się, że plany w praktyce mogą oznaczać powolną likwidację szpitala i wygaszanie jego oddziałów. Do tematu służby zdrowia jeszcze powrócimy. Opowiemy wam o tym, co czeka szpital w Ustrzykach Dolnych w kontekście przyjętej pod koniec sierpnia uchwały intencyjnej Sejmiku Województwa zakładającej połączenie tej lecznicy ze Szpitalem Wojewódzkim imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Wrzesień to czas wielu ważnych rocznic w historii Polski i w historii regionu. Jedną z nich obchodzono w czwartek pod Sanokiem. 10 września 1939 roku w Bykowcach koło Sanoka oddział polskich żołnierzy pod dowództwem porucznika Władysława Pileckiego stawił opór nacierającym wojskom niemieckim, próbując opóźnić ich marsz w kierunku Sanoka. Była to jedna z najbardziej znanych potyczek kampanii wrześniowej na Podkarpaciu. W czasie walk poległo kilkunastu polskich żołnierzy, wśród nich porucznik Pilecki, który według relacji miał pozostać na miejscu wraz z rannymi i osłaniać odwrót swoich podkomendnych. Bitwa w Bykowcach stała się symbolem oporu żołnierzy polskich w pierwszych dniach II wojny światowej i do dziś upamiętniana jest pomnikiem oraz corocznymi uroczystościami, mówi wójt gminy Sanok Paweł Wdowiak.
3: Pod Sanokiem w Bykowcach również wydarzyły się bardzo tragiczne wydarzenia. Kilku żołnierzy dzielnie broniło do, można powiedzieć, ostatniej kropli krwi, do ostatniego pocisku amunicji swoich pozycji. Pamiętamy o tym, uczymy tego młodzieży, dzieci, żeby o historii pamiętać i stąd jakby pielęgnowanie tej uroczystości i tradycji. Co roku 10 września w sposób, uważam, bardzo wyniosły i dostojny spotykamy się, aby przypomnieć sobie historię tych dni, tego dnia i tym samym uczcić pamięć poległych żołnierzy.
5: Mówił Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok. A teraz w naszym programie czas na wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
7: Magda Tkaczyk, zapraszam. Działa już długo wyczekiwana poradnia. Mali pacjenci mogą korzystać z kardiologii dziecięcej w Sanoku. Pierwsi zostali już przyjęci. To efekt wieloletniej pracy zespołu oddziału dziecięcego, rozwoju pracowni kardiologicznej oraz wsparcia Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tymczasem 45 milionów złotych z funduszy europejskich wesprze trzy projekty rewitalizacji w regionie, m.in. Bieszczadzki Klimat, Baligrodu i Komańczy. Zaplanowano rewitalizację terenów, budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz skwery i tereny wypoczynkowe w obu bieszczadzkich gminach. Piąty odcinek S19 na południe od Rzeszowa czeka na nowego wykonawcę. Jest przetarg na dokończenie trasy do Maradz-Krosno po zerwaniu umowy z Mostostalem Warszawa, który w przewidzianym czasie wykonał zaledwie 13% prac, mówi Bartosz Wysocki z podkarpackiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Nowy wykonawca będzie miał 29 miesięcy na ukończenie tego zadania.
7: Na sąsiednich odcinkach S19 z Rzeszowa w stronę granicy ze Słowacją prace trwają, co sprawia, że drogowcom ciężko oszacować, kiedy dokładnie pierwsze samochody będą mogły przejechać całą ekspresówką aż do granicy w Barwinku. Tymczasem pracujący emeryci i renciści muszą uważać na zarobki. Są nowe limity, mówi regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim Wojciech Dyląg.
9: Górną granicą bezpiecznego dorabiania jest zatem kwota 6463,20 zł 20 groszy brutto. Dodatkowy miesięczny przychód do tej wysokości nie wpłynie na zmniejszenie wypłacanej przez ZUS wcześniejszej emerytury lub renty.
7: Limity dotyczą emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Potrzebna krew w Podkarpackim Centrum Krwiodawstwa na wyczerpaniu zwłaszcza zapasy grup 0 RH- i obu grup A. Można podzielić je cząstką siebie. Wystarczy przyjść do punktu poboru krwi, na przykład w Jaśle przy Lwowskiej, a w Sanoku przy Konarskiego. Pozostajemy przy zdrowiu, bo w sanockim szpitalu działa już nowy oddział laryngologiczny. Placówka stawia na zabiegi w trybie jednodniowym, dlatego nie ma długich kolejek, a pacjent może jeszcze tego samego dnia wrócić do domu. Dla zainteresowanych szpital uruchomił linię telefoniczną. Słono zapłaci kierowca, który pijany o pomoc poprosił policjantów. Mężczyzna w Lipinach uderzył w słup. 29-latkowi nic się nie stało i próbował uciec z miejsca zdarzenia, a o wsparcie poprosił dwóch mundurowych, którzy nie byli na służbie i zatrzymali się przy rozbitym aucie. Ponad 400 fałszywych praw jazdy. Tyle od początku roku wykryli funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Ostatnio na przejściu w Korczowej, mówi rzecznik prasowy pograniczników Piotr Zakielarz.
10: Mundurowi zakwestionowali autentyczność ukraińskiego prawa jazdy przedstawionego podczas odprawy przez 39-letniego obywatela Ukrainy.
7: Dzień później kontrolerzy wykryli fałszywe prawo jazdy u 35-letniego obywatela Mołdawii. Teraz o losie mężczyzn zdecyduje sąd. Wojewódzki Urząd Pracy ma propozycję dla podkarpackich bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat. Ogłosił nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Budżet wsparcia to blisko 28 milionów złotych. Dotacje w kwocie niemal 50 tysięcy złotych pozwolą założyć w sumie około 600 firm w regionie. Nadal nikt dokładnie nie wie, ile niedźwiedzi żyje w Bieszczadach. Szacunki wahają się od 100 do nawet 350 drapieżników. Będzie zatem wielkie liczenie. Potrwa 3 lata, mówi generalny dyrektor ochrony środowiska Piotr Otawski.
11: Zakładamy, że od 2027 roku ruszy również projekt finansowany ze środków wspólnotowych w zakresie inwentaryzacji 3 dużych drapieżników, czyli niedźwiedzia, wilka oraz rysia.
7: Inwentaryzacja to część programu ochrony niedźwiedzia brunatnego. Na koniec zaglądamy do Leska na bulwary nad Sanem. Zmieniają swoje oblicze. Obszar nad brzegiem przechodzi gruntowną transformację. Dzięki temu mieszkańcy i turyści będą mieli do dyspozycji nowoczesny punkt rekreacyjny na mapie miasta.
5: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Magda Tkaczyk.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
5: Teraz w naszym weekendowym magazynie czas już na wyjątkowego gościa, z którym porozmawiamy o dwóch ważnych miejscach na Podkarpaciu, w których pielęgnowana jest kultura mniejszości ukraińskiej w Polsce. Naszym gościem jest Igor Chorków, przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Witaj.
12: Dzień dobry, witam.
5: Przemyśl i Dom Ukraiński w Przemyślu są symbolem działalności Związku Ukraińców na Podkarpaciu, ale są tak naprawdę dwa miejsca, w którym bardzo prężnie działacie i od strony kulturalnej, i pod każdym innym względem, prawda?
12: No tak, Dom Ukraiński jest takim najwspanialszym miejscem. My to zawsze tak skromnie mówimy, że to jest najwspanialsze miejsce, jeśli chodzi o działalność ukraińską w Polsce, bo Związek Ukraińców jest sporą organizacją, ale gdyby ktoś pojechał do Koszalina czy do Szczecina, to też by usłyszał, że tam jest najwspaniale Związek Ukraińców w Polsce. Także skromność jest cechą naszej organizacji, deficytową dosyć. Ale oprócz Domu Ukraińskiego na Podkarpaciu mam jeszcze oddział Sanocki i tam jest ciekawa miejscowość Mokre w gminie Zagórz. Ma chyba około 500 mieszkańców i działa tam 5 czy 6 ukraińskich zespołów ludowych. Przy czym jeden to jest zespół pieśni i tańca Osławiany z Mokrego, który działa już blisko 40 lat. I to jest w zasadzie zespół taki folklorystyczny dla osób już dorosłych. Czyli tam występują osoby, które kończą 18 lat. Chyba najstarsza osoba w zespole ma ponad 60, jest blisko emerytury. Także to jest ciekawe zjawisko bardzo. Mają tam bardzo fajne wydarzenie, Święto Kultury nad Osławą. Składa się z dwóch dni. Drugiego dnia tego finałowego w Mokrym mamy scenę w plenerze. Występują zespoły lokalne, ukraińskie, też polskie się zaprasza. Te, z którymi zespół Osławiany spotykają się w ciągu roku na różnych wydarzeniach. A pierwszego dnia w sąsiednim Morochowie, w starej stodole, organizatorzy zapraszają różne teatry. Czasem to jest teatr z Ukrainy, czasem teatr z Polski. Byłem na tym pierwszy raz, bardzo, bardzo mi się podobało. Ciekawy spektakl w oparciu o dwójkę zawodowych aktorów z Ukrainy, którzy na skutek wojny zamieszkali w Sanoku. I zespół Osławiany też wcielił się w rolę aktorów.
5: A jak to się stało, że Mokre, miejscowość w powiecie Sanockim, stała się takim centrum kultury ukraińskiej na Bieszczady? W powiecie Sanockim było mnóstwo miejscowości, które przed wojną zamieszkiwali niemal wyłącznie Ukraińcy, choćby Wola Sękowa licząca 1500 mieszkańców, ale po II wojnie światowej, wiadomo, wskutek akcji Wisła, wynaradawiania tych terenów, niestety ta kultura zanikła. Mokre tutaj ma jakąś wyjątkową historię, która sprawiła, że tam dzisiaj jest centrum działalności zespołów ukraińskich?
12: To wynika trochę z takiej tradycji, że jakaś część osób wysiedlonych w akcji Wisła powróciła do Mokrego i też z Kalnikowa, z drugiej strony Przemyśla. W pewnym momencie wyjechał Jewgen Mohyła, który był założycielem zespołu pieśni i tańca Osławiany jeszcze bardzo dawno temu i dookoła tego zespołu zaczęło się tworzyć takie życie kulturalne. Na początku zespół był skierowany do osób starszych, ale pojawiały się dzieci, więc trzeba było zainteresować dziećmi. Część osób miała inne podejście do kultury ukraińskiej, więc czasem zaczęła tworzyć inne zespoły, także tak dosyć prężnie to wygląda i w ciągu roku oni organizują kilkanaście różnych wydarzeń, także to jest całkiem sporo, jak na niedużą miejscowość.
5: Ale centrum działalności Związku Ukraińców w Polsce na Podkarpaciu jest oczywiście Przemyśl i wspaniały Dom Ukraiński, budowla, która kiedyś już pełniła istotne funkcje kulturalne, bo był tu choćby teatr, kino.
12: Tutaj się działo bardzo wiele różnych różnego, bo dom był wybudowany w 1904 roku. To jest okazały budynek, ktoś nie był, to jest pięciokondygnacyjna kamienica w centrum miasta, sfinansowana w całości ze składek społeczności ukraińskiej. Była na tyle piękna, okazała też, że nazywano ją perłą nad Sanem. Mamy blisko kilkadziesiąt metrów w zasadzie do rzeki San. Także wtedy był to bardzo ważny budynek, wybudowany w rekordowym tempie 15 miesięcy, z pięknym sercem budynku, czyli salą teatralną. I tutaj rzeczywiście było dużo koncertów. Prasa przedwojenna, jeszcze sprzed I wojny światowej, potem z okresu międzywojennego, pisała, że tutaj dwa razy w tygodniu odbywał się jakiś duży koncert, spektakl, inne wydarzenie kulturalne, na które ciężko było kupić bilet, bo było tylu chętnych, żeby z tego skorzystać. I w budynku występował i pewnie najwybitniejszy Ukrainiec żyjący, działający, tworzący wtedy w Galicji, Iwan Franko, ale też Salomea Koszelnicka, czyli taki top of the top śpiewaków operowych w ogóle na świecie. Więc czy twórca takiego modernistycznego teatru ukraińskiego, Oleś Kurbas z Charkowa, ale też właśnie było kino z nazwą Apollo. To nie tylko, bo oferta była bardzo szeroka, bo były kursy na przykład dla księgowych, były kursy higieny dla mieszkańców wsi, była biblioteka, ale czas od czasu też był ustawiany bokserski ring w sali teatralnej, odbywały się zawody sportowe, także działo się tutaj bardzo wiele, bardzo, bardzo różnego. Po II wojnie światowej budynek został znacjonalizowany i też była tak zwana deportacja, albo wymiana ludności między komunistyczną Warszawą i Kijowem, wskutek czego stąd z Polski południowo-wschodniej wywieziono około 500 000 ludzi do Ukrainy radzieckiej. Potem jeszcze była akcja Wisła, chociaż akcja Wisła samego Przemyśla już nie dotyczyła, bo tutaj w zasadzie nie było już kogo wysiedlać, bo większość ludzi albo była deportowana do Ukrainy, czy wywieziona do Ukrainy, lub wyjechała, emigrowała na zachód. Uciekała.
5: Co działo się w tym budynku po II wojnie światowej?
12: W 1947 roku budynek był znacjonalizowany i opustoszały. I potem od drugiej połowy lat 50. na fali takiej odwilży tutaj utworzono lokalny oddział Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Przemyślu. Przeglądałem jeden z pierwszych numerów tygodnika Nasze Słowo, który zaczął się ukazywać w 56 roku. Jednym z numerów była taka nieśmiała prośba działaczy UTSK, tego stowarzyszenia, o zwrot budynku. Potem była taka długa korespondencja i starania, zwróćcie budynek, nie zwrócimy, bo nie możemy, bo nie ma podstaw prawnych i tak dalej. To trwało do 2011 roku. Ale w tym okresie, przed 89 rokiem, tutaj były mieszkania komunalne, przez jakiś czas był Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego, ktoś wynajmował pod jakiś biznes, ale też Ukraińcy doszli do wniosku, że skoro władza nie pozwoli nam go tak szybko odzyskać, to musimy zrobić wszystko, żeby go zachować, bo to był z wielu domów ukraińskich, czy narodnych, czy ludowych, jakie budowano w drugiej połowie XIX wieku i na przełomie XIX-XX wieku. Był najwspanialszy. To była jedyna perła nad Sanem po prostu. Więc doszli do wniosku wtedy Ukraińcy w Przemyślu, że żeby go zachować, trzeba go zacząć wynajmować. I część pomieszczeń była po prostu wynajmowana przez Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne na działania właśnie kulturalne, edukacyjne, na spotkania i tak dalej. Więc tak to się toczyło. Ale Ukraińcy mieli jakby w takim bezpośrednim użytkowaniu tylko część pierwszego piętra. Bo tutaj do 2011 roku w biurze, w którym jesteśmy, były mieszkania socjalne jeszcze.
5: 2011 rok to, jak wspomnieliśmy, przełomowa data dla historii tego budynku. Przejmujecie pięciokondygnacyjny, olbrzymi obiekt, pomysł, dom dla wszystkich, dom, w który ma służyć nie tylko społeczności ukraińskiej, ale ma być także miejscem wielu wydarzeń kulturalnych, otwartych, kierowanych do ogółu mieszkańców.
12: Tak, szukaliśmy hasła, które by to dobrze oddawało, to co my chcemy robić i to co było tutaj robione przed wojną, utratą domu, i tak nam wyszło, że dom dla wszystkich to w zasadzie fajnie oddaje to, czym ten budynek żył i czym chcielibyśmy, żeby żył. Ale też pamiętam 2011 rok, wiosna, już po podpisaniu aktu notarialnego i wykupieniu budynku od Skarbu Państwa, jak były spotkania, tu przyjeżdżał Piotr Tyma, ówczesny prezes związku, i rozmawiał z lokalnymi działaczami i pytał, słuchajcie, no ale co byście chcieli, żeby w tym domu było? I pamiętam taką rozmowę, te osoby, które od lat 50., 60., 70. starały się o zwrot budynku, żyły tą ideą, powiedziały, my byśmy chcieli, żeby to był dom dla wszystkich mieszkańców tego miasta, żeby był otwarty. I to w zasadzie stało się takim fundamentem działalności w Domu Ukraińskim. To jest związane z tym, że my nie tylko robimy, że nie tylko zapraszamy na wydarzenia ukraińskie. Mamy też wydarzenia związane z kwestią praw obywatelskich, jak Festiwal Filmów Dokumentalnych Watch Dogs, ale też mamy wydarzenia niezwiązane z kulturą ukraińską, z kulturą polską. Jesteśmy gościnni, bo jak są stowarzyszenia, czy są, na przykład jest przedszkole Marii Montessori w Przemyślu, które co roku na podsumowanie roku szkolnego ma spektakl dla rodziców i to przedszkole nie jest w stanie zrobić spektaklu teatralnego, pokazać wszystkim rodzicom, więc to się odbywa po prostu u nas. My bezpłatnie użyczamy wtedy salę i sala jest pełna, dzieciaki występują na fajnej scenie z fajnym oświetleniem, także pod tym względem też to jest dom dla wszystkich.
5: Zanim wrócę jeszcze do tematów kulturalnych, do wielu wydarzeń, które tutaj się dzieją, chciałem zapytać o wyzwania związane z utrzymaniem tego budynku. To 5 kondygnacji, stary budynek, wiadomo, że nieraz remont starego budynku kosztuje więcej niż wyburzenie i wybudowanie czegoś nowego. Jak radzicie sobie organizacyjnie?

0: przewodniczącym Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Wrócimy już za kilka minut.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Teraz w naszym programie czas jeszcze na informacje sportowe. Już w najbliższy wtorek startują rozgrywki Tauron Hockey Ligi. STS Soku Sanok zacznie rozgrywki nieco później z uwagi na występy zawodników w rozgrywkach Pucharu Ukrainy. To efekt dość niezwykłej fuzji z Sokołem Kijów, o której opowie nam teraz prezes klubu Marek Pieniążek.
2: Żeby uratować hokej w Sanoku, trzeba było sięgnąć do bardzo niestandardowych rozwiązań. Tym rozwiązaniem była umowa o współpracy z ukraińskim zespołem Soku Kijów. Na mocy tej umowy połączyliśmy w Polsce siły, czyli zespół z Kijowa dostarcza nam sprzęt, dostarcza nam odpowiednią ilość obcokrajowców, dostarcza nam sztab treningowy i występuje pod barwami STS-u Sanok. Tylko taka możliwość pozwalała spłacić długi z poprzednich sezonów klubu STS, ostatecznie uzyskać licencję i zagrać jako polski sanocki klub w Tauron Hockey Lidze. Na pierwszym etapie przed uzyskaniem licencji postanowiłem, że muszę spłacić wszystkie osoby, których spłacenie jest wymagane do procesu licencyjnego i tylko na tym się skupiałem, nie robiłem nic innego. W związku z czym spłaciłem wszystkich zawodników, którzy w poprzednim sezonie pracowali dla klubu, spłaciłem wszystkich sędziów, którzy przewijali się przez cały sezon i spłaciłem wszystkich trenerów. Jakbym tego nie zrobił, nie dostałbym licencji, więc wszyscy zawodnicy grający w tamtym sezonie dostali swoje wynagrodzenia. W tym sezonie chcemy przede wszystkim uzdrowić finanse klubu, nie mamy jakichś mocarstwowych planów, mierzymy siły na zamiary. Myślę, że dobrym sukcesem będzie tutaj awansowanie do playoffów. Nigdzie wyżej nie mierzymy, wystarczy nam osiągnięcie stabilizacji finansowej i awans do playoffów.
0: Mówił prezes STS Soku Sanok Marek Pieniążek. To menedżer związany wcześniej m.in. z Dewelopresem Rzeszów, gdzie był dyrektorem zarządzającym i wiceprezesem, a także z klubami piłkarskimi Krakowią, Jagiellonią, Białystok czy Polonią Bytom. Nowym dyrektorem sportowym klubu został natomiast Michał Radwański.
3: Dużo jest tu spraw organizacyjnych, sportowych, takich związanych z grą tych zawodników, z transferami. To wszystko jest wyjaśniane na bieżąco. Jest dużo też przykładanych terminów, gdzie to spadło na mnie jak deszcz z nieba, prawda? I trzeba teraz już w porozumieniu z poszczególnymi dyrektorami sportowymi, trenerami innych zespołów dogrywać te terminy. Tak jak już wiadomo, w pierwszym tygodniu jest Puchar Ukrainy, ale to wyjeżdżają tylko ta część, połowa zawodników, która będzie tam brała udział, ale też kończy im się pobyt. Te formalności trzeba spełnić. Następne dwa tygodnie w Sanok odbywają się zawody Pucharze Świata w Short Tracku Polski, następnie Danubia Cup, Puchar Świata, bardzo duży puchar, którym też kibicujemy. Także trzeba zamienić gospodarza, bodajże przenieść ten mecz. W następnej fazie jeszcze też będzie, na którym pracuje cały czas jeszcze Puchar Kontynentalny, gdzie wszystkie drużyny mistrzowskie z innych krajów europejskich biorą w nim udział. I też będzie trzeba jeszcze przełożyć jakieś dwa spotkania. Także tych spraw sportowych jest dużo, na które trzeba poświęcić dużo czasu na początku. A co do budowania tego zespołu, ja mówię, trzeba poświęcić na to czas. Ten okres pomiędzy klubem młodzieżowym, klubem seniorskim, tam są pewne dziury też, na to potrzebujemy czasu, no ale po to jestem w tym projekcie, żeby też pomóc to poukładać.
0: Mówił Michał Radwański, dyrektor sportowy STS Soku Sanok. Jak słyszymy więc, na inaugurację Tauron Hockey Ligi w Sanoku trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
0: Teraz czas na temat związany z polityką. Sprawa finansowanego przez Zonda Krypto i Zarząd Województwa Podkarpackiego Kongresu SIPAK w Jasionce wciąż budzi kontrowersje. W czwartek władze województwa wydały w tej sprawie kolejne oświadczenie. Przypomnijmy, głównym organizatorem wydarzenia, które odbyło się jeszcze przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku, była Telewizja Republika. Sponsorem Zonda Krypto, a województwo podkarpackie wystąpiło tam jako współorganizator. Pieniądze z budżetu województwa przeznaczono m.in. na wynajem hali, oprawę audiowizualną, tłumaczenia i uroczystą kolację. Koalicja Obywatelska zarzuca władzom województwa, że finansowanie SIPAK mogło oznaczać wykorzystanie publicznych pieniędzy na wydarzenie o charakterze politycznym i wyborczym. Radny Krzysztof Kłak zawiadomił prokuraturę o możliwości przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd województwa. Prokuratura uznała jednak, że sponsorów pozyskiwała Telewizja Republika, a zarząd województwa nie dopuścił się przestępstwa. Dlatego postępowanie umorzono. Kłak złożył zażalenie, argumentując, że nie wyjaśniono m.in. innymi rzeczywistego celu wydatku, jego podstaw ekonomicznych, sposobu wyboru organizacji.

0: operatorów i wykonawców oraz przepływów finansowych. Sąd Rejonowy w Rzeszowie rozpatrzy to zażalenie 21 września. Zarząd województwa w wydanym 10 września oświadczeniu stanowczo zaprzecza tymczasem jakimkolwiek relacjom z Przemysławem Kralem i Zonda Krypto. Zapowiada kroki prawne wobec osób rozpowszechniających jego zdaniem fałszywe informacje. Jednocześnie finansowanie SIPAK przez Zonda Krypto jest teraz badane w ramach ogólnopolskiego śledztwa Prokuratury Krajowej, a Gazeta Wyborcza ujawnia, że w 2025 roku Podkarpacie zawarło z telewizją Republika dodatkowe umowy reklamowe o wartości ponad 1,5 miliona złotych. Za kilkanaście dni po posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie konferencji SIPAK do tej sprawy zapewne jeszcze powrócimy. A teraz w naszym weekendowym programie czas na drugą część rozmowy z Igorem Chorkowem, przewodniczącym Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce.
1: 2022 rok to był chyba taki przełomowy moment, jeśli chodzi o możliwości pozyskiwania funduszy z zewnątrz. Moment, który z jednej strony oznaczał tragiczne rozszerzenie wojny, ale z drugiej strony otworzył oczy wielu ludziom na potrzeby ukraińskiej mniejszości, ale przede wszystkim diaspory, czyli tych, którzy uciekali przed wojną.
2: Tak, wtedy po prostu pojawiło się dużo innych organizacji międzynarodowych, tak zwanych NGO, które przyszły z funduszami, ale jednocześnie to są duże organizacje, które nie podejmują szybko działań, ale mogą wesprzeć finansowo inne działania. Natomiast co jest ważne, że te działania, które my prowadziliśmy po 2022 roku, oprócz sfery oczywiście humanitarnej i wsparcia tych, którzy uciekali przed wojną, nie robiliśmy w zasadzie dużo nowego, bo te działania, które robimy teraz, to są kontynuacją tego, co robiliśmy wcześniej, tylko teraz robimy to w o wiele większej skali. Bo takie cykliczne warsztaty cotygodniowe zaczynaliśmy jeszcze w 2019-2020 roku, więc potem to się tylko zintensyfikowało. I zaczęliśmy też mieć więcej odbiorców i osób, które chciały korzystać z takich warsztatów, ale nawet przychodziły i same inicjowały takie zajęcia. Tak samo jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy, w zasadzie od 2011 roku, ja mieszkam w Przemyślu od 2012 roku i tu stale był na początku nieduży zespół, dwu, trzyosobowy, teraz się rozrósł, osób, które po prostu pisały projekty, starały się uzyskać dofinansowania, bo pojawienie się samych organizacji dużych, które miały fundusze i były gotowe przekazać te fundusze innej organizacji, to nie polegało na tym, że przychodzi ktoś, komu się podaje numer konta i on wpłaca te pieniądze. Chodzi o to, że przechodziło się taki skomplikowany proces badania potencjału organizacji, czyli czy ta organizacja jest legalnie zarejestrowana, jaką ma politykę wydatkowania pieniędzy, formy kontroli, nadzoru, sposób zarządzania pieniędzmi, doświadczenie w realizacji projektów. I gdyby nie to doświadczenie, które mieliśmy zdobyte wcześniej, na przykład też przy funduszach norweskich, nie moglibyśmy tych środków nigdy uzyskać. Także to nie jest tak, że nam się coś trafiło, tylko po prostu my to pracowaliśmy stale, ciągle i byliśmy w stanie
1: organizacyjnie przerobić tego.
2: Tak, zrobić takie projekty, bo otrzymać grant na przykład 1 000 000 złotych jest wyzwaniem, ale o wiele większym wyzwaniem jest wydać te pieniądze dobrze, zgodnie z budżetem i potem to jeszcze rozliczyć. Także my po prostu byliśmy do takiej pracy gotowi, bo stale się szkoliliśmy, rozrastaliśmy, szukaliśmy funduszy na działania z różnych źródeł, bo to były i państwowe, i niepaństwowe, prywatne. Także po prostu zmieniła się skala bardzo mocno, bo przed 2022 rokiem wszystko, co robiliśmy, to był taki zrównoważony rozwój, czyli krok po kroku coraz szybciej, a w 2022 roku stało się coś, co było zaprzeczeniem zrównoważonego rozwoju, bo to był taki duży wybuch też naszego potencjału.
1: Bo przede wszystkim potrzeb.
2: Tak, z jednej osoby, która tutaj pracowała po kilku miesiącach, mieliśmy blisko 100 osób, więc to jest dużo, to było też duże obciążenie dla organizacji, bo to trzeba było sporo zmienić, poszerzyć w tej działalności, żeby móc tym w sposób dobry zarządzać.
1: Później na pewno ciężkim przejściem był okres, w którym ta wojna w Ukrainie stała się dla świata czymś normalnym, czymś zwyczajnym i ta pomoc zewnętrzna zapewne też zaczęła maleć.
2: Częściowo zaczęła maleć, natomiast to jest tak, że my jesteśmy w Przemyślu, miejscu przy granicy i tutaj oczy kilku organizacji są zwrócone na to miejsce, dlatego, że widzą, też monitorują sytuację, widzą, że stale przyjeżdżają nowe osoby do Polski, które wcześniej nie przyjeżdżały. wytrwałe, ale już mają dosyć i nawet w 2026 roku latem decydują się na wyjazd z Ukrainy po raz pierwszy, nie wiem, z obwodu charkowskiego, chersońskiego, zaporowskiego czy innych. Także my dzięki wsparciu partnerów takich jak na przykład CARE czy ostatnio IOM możemy dalej działać i wspierać te osoby, bo jak my się nimi nie zaopiekujemy, no to pewnie nikt się nimi nie zajmie.
0: Wspomnieliśmy o waszej zdolności do pozyskiwania grantów. Widać to także w działalności kulturalnej. Za nami m.in. dwie edycje Festiwalu Miasto z Rzeką, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury. Świetne wydarzenie. Skąd pomysł właśnie na to, by jako Związek Ukraińców w Polsce stać się organizacją działającą w tej sferze i rozpoznawalną coraz mocniej także z działalności w sferze kultury?
2: Związek zawsze był związany z działalnością kulturalną. Miał takie trzy nogi w swojej działalności tutaj w Przemyślu, czyli działalność kulturalna, działalność na rzecz mniejszości, powiedzmy taka dialogowa, integracyjna, można by powiedzieć. Ale to też wynika z tego, że czytamy książki, lubimy spotkania z autorami. No i ile można jeździć na festiwale gdzieś? No w końcu dobrze byłoby taki festiwal zrobić w Przemyślu i zaprosić tutaj ciekawych twórców. I Kasia Komar-Macyńska, dyrektorka festiwalu, napisała bardzo dobry projekt do Ministerstwa Kultury. Otrzymaliśmy wsparcie. Ale bardzo nam zależy też, żeby do Przemyśla przyciągać ważne nazwiska. I co było dla mnie bardzo takie nawet poruszające, że mniej więcej od stycznia, lutego 26 roku co jakiś czas ktoś do nas dzwonił, mówiąc, że jest z Gdańska, ze Szczecina, z Koszalina, z Wrocławia i pytał, kiedy będzie festiwal, bo chciałby sobie zaplanować urlop, żeby przyjechać na kolejną edycję festiwalu Miasto z Rzeką. Więc świetnie, że też dzięki nam na 3-4 dni do Przemyśla przyjeżdżały osoby. Mogły poznać to miasto, bo festiwal to nie tylko spotkania z autorami, to też wycieczki po mieście, wycieczki po domu ukraińskim, wycieczki rowerowe, joga nad Sanem, także tam się dużo dzieje dookoła jeszcze.
0: Mam wrażenie, że nie wszyscy Przemyślanie chyba nawet wiedzą, że jesteście znani z takiej działalności mocno otwartej na wszystkich mieszkańców miasta. Jest w końcu choćby festiwal Watch Dogs, festiwal filmów poświęconych prawom człowieka. Jak twoim zdaniem to wygląda? Czy faktycznie tu udało się już przebić do świadomości mieszkańców, że jesteśmy otwarci, zapraszamy wszystkich? Czy jeszcze są jakieś opory?
2: Ja myślę, że częściowo opory są, że sporo osób już do nas przychodzi ze społeczności polskiej. Natomiast no, pewnie jest jeszcze sporo pracy. Nie ułatwia sytuacji nagonka, która jest na uchodźców ukraińskich. My też jakby dostajemy rykoszetem, ale też jesteśmy miejscem, do którego uchodźcy przychodzą, więc też wspieramy ich w bieżących sprawach. Nie myślimy w takim wymiarze, że już osiągnęliśmy jakiś szklany sufit, tylko raczej się tam dalej nie zatrzymujemy w działaniach i zapraszamy na różne wydarzenia. Także myślę, że jeszcze sporo przed nami po prostu.
0: Ale już sporo rzeczy też udało się osiągnąć, choćby inicjatywa Wspólnie na 100, która tu szczególnie latem inicjuje mnóstwo fajnych wydarzeń, z którą razem świętujecie niepodległość Polski 11 listopada. To pokazuje, że jest coraz więcej osób otwartych na współdziałanie, prawda?
2: Tak, my jesteśmy zadowoleni z tych ostatnich lat, że pomimo tego, że atmosfera jest powiedzmy niezbyt dobra, to jednak jest tu grupa osób, grono osób, które stale się powiększa, korzystających z naszych wydarzeń i chętnie przychodzących i też niektórzy są nie tylko odbiorcami, ale też proponują, żeby coś zrobić razem lub nawet po prostu robią. Także z tego się bardzo cieszymy, że przychodzą dzieciaki polskie i ukraińskie i sobie razem śpiewają czy coś oglądają. Po to to jest miejsce i tak widzimy też takie instytucje kultury obywatelskie, czyli otwarte na różnych ludzi, otwarte w różnych godzinach, dostępne. I też festiwal Watch Dogs ma jakąś stałą grupę kilkudziesięciu osób, czasem 100 osób, które odwiedza te filmy. To też buduje pozytywny wizerunek miasta, że jest tutaj taki dom ukraiński w Przemyślu, który zaprasza na różne inicjatywy i wychodzi szeroko z taką informacją o swojej działalności poza Przemyśl, nawet poza Polskę. Podpisaliśmy taki list intencyjny o współpracy z jednym z wydziałów Uniwersytetu w Oslo i wspólnie złożyliśmy projekt na realizację działań w 2027 roku. Takich propozycji mamy coraz więcej. Też zdarza się tak, że niektóre instytucje kulturalne miały projekty partnerskie razem z podmiotami z Ukrainy i nie mogą konferencji zamykających realizować w Ukrainie ze względu bezpieczeństwa, więc trafiają wtedy do nas i my gościmy takie spotkania. mieszkania w domu ukraińskim.
1: Ta działalność kulturalna jest świetnym pomysłem tak naprawdę na wyjście ze swojej bańki. Jeszcze w latach 90. faktycznie miało się wrażenie, że owszem, działają tu ukraińskie zespoły, zespół Krajka, ale miało się wrażenie, że to jest miejsce zamknięte. Teraz to się wyraźnie zmienia.
2: W latach 90. to nie mieszkałem wtedy w Przemyśle, mieszkałem wtedy na Pomorzu. Na pewno było inaczej, dlatego że związek czy społeczność ukraińska nie była właścicielem i gospodarzem tego miejsca. Więc trudno się zapraszało do czegoś, co nie jest twoje. To po pierwsze. Pamiętam, jak byłem studentem i w 2007-2008 roku, jadąc do Kijowa, przejeżdżałem przez Przemyśl i postanowiłem zobaczyć dom ukraiński, jak wygląda. I wszedłem tutaj do środka, do tej kamienicy i byłem trochę przerażony tym, że jest ta klatka schodowa z jakimiś strasznymi napisami, z bardzo słabej jakości graffiti i tak dalej. I to nie było miejsce, do którego
1: chciało się wchodzić.
2: Do którego chciało się jakoś chodzić, czy nawet zapraszać, nie? I tym bardziej jakby to, co robiła przez lata społeczność ukraińska, żeby to utrzymać na tyle, ile było to możliwe i tak dalej, jakby zasługuje na uznanie i szacunek, bo wierzyli w to, że to się w końcu odbędzie. A w momencie, w którym ty zostajesz gospodarzem w tym miejscu, zapraszasz, możesz to animować, zmienia się to zupełnie, tak? To ma swoje nowe wyzwania, ponieważ musisz budynek wyremontować. Że nie musisz, ale chcesz go wyremontować, żeby był przyjazny, otwarty, żeby ładnie wyglądał, żeby odsłonić zabytkowe polichromie, odrestaurować parkiety. Bardzo drogie wyzwanie, ale postanowiliśmy, że będziemy to robić. Także tutaj myślę, że kluczowe nie jest to, że się coś zmieniło w środowisku ukraińskim, tylko to, że zmieniły się okoliczności po prostu. Czyli dom ukraiński stał się naszym domem w sensie takim własnościowym, ale jednocześnie dalej po prostu otwartym na różne inicjatywy.
1: Prowadzenie działalności ukierunkowanej tylko na Ukraińców, prowadzenie ukraińskich zespołów ludowych i tak dalej jest również istotne, bo ciągle mamy na Podkarpaciu całkiem sporą mniejszość ukraińską.
2: Tak, no mniejszość jest kilkutysięczna, czyli to ani dużo, ani mało, także jakby nie potrafię tego ocenić, ale jest to mniejszość dosyć taka aktywna. Tu mamy samych zespołów działających, czy wspierających przez Związek Ukraińców kilka, bo to jest zespół tańca ludowego Arkan, który ma 3 grupy wiekowe, także zespół Krajka, który jest też bardzo już uznanym zespołem w środowisku, zajmującym się muzyką tradycyjną w Polsce. Nie tylko w ukraińskim, ale w ogóle w tym ogólnopolsko biorąc w tym środowisku. Teraz już wyrasta druga, młodsza siostra czy córka Krajki, Krajeczka. Wróciliśmy niedawno właśnie z Lublina, gdzie byliśmy zaproszeni do domu na Podwalu na poprowadzenie warsztatów z gier i zabaw dla dzieci w Lublinie. Byliśmy wydawcą muzycznej antologii Nadsania, albumu dwupłytowego z folklorem ukraińskim tutaj z Przemyskiego. Ta płyta w 2025 roku wygrała w najbardziej prestiżowym konkursie, który docenia właśnie takie wydania autentyczne i publikacje autentyczne, więc to już jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Mamy kapelę rockową dziecięcą, kapelę etno też dziecięcą. Także tu się sporo dzieje, czego tak z pozoru nie widać, ale te zespoły ciągle gdzieś występują. W Elblągu, w Koszalinie są zapraszane na różne wydarzenia, także mamy tego sporo, pomimo tego, że budynek jest duży, sporo już wyremontowaliśmy za ponad 16 milionów złotych. To jednak bywa tak, że jak mamy jakieś nieprzewidziane jedno, dwa spotkanie dodatkowe jednego dnia, to nie mam gdzie usiąść, bo wszystkie pomieszczenia są zajęte, także to cieszy.
1: Życzę więc wielu sukcesów w prowadzeniu domu ukraińskiego. Igor Chorków, przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Dziękuję i zapraszam do domu ukraińskiego w Przemyślu.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
0: Teraz w naszym weekendowym magazynie wracamy do tematów związanych z sytuacją w służbie zdrowia. Mówiliśmy już dzisiaj o sytuacji zadłużonego po uszy sanockiego szpitala. Z długiem zmagają się jednak także inne szpitale powiatowe w regionie. Jednym z pomysłów na ratowanie szpitala w Ustrzykach Dolnych ma być jego połączenie ze szpitalem wojewódzkim w Przemyślu. 31 sierpnia uchwałę intencyjną w tej sprawie podjęli już nawet radni Sejmiku Wojewódzkiego. Jak miałaby wyglądać taka fuzja? O tym już teraz porozmawiamy.
1: Gościem Radia Złote Przeboje jest Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie.
1: Wojewódzki Szpital imienia Świętego Ojca Pio być może zostanie wkrótce połączony ze szpitalem w Ustrzykach Dolnych, z ważną placówką dla mieszkańców Bieszczad, ale kwestia połączenia to chyba bardziej kwestia organów założycielskich obu jednostek niż dyrekcji szpitali, prawda?
4: Tak, tak, to przede wszystkim musi być decyzja administracyjna i decyzja właśnie organów założycielskich pomiędzy starostą mieszczackim a marszałkiem województwa podkarpackiego.
0: A gdy zaczęły się na ten temat rozmowy z marszałkiem województwa, to jak marszałek motywował ten pomysł?
4: Trudno jest powiedzieć, dlatego że te decyzje i te rozmowy toczą się, tak jak powiedziałam, między organami. Natomiast jak najbardziej jesteśmy wdrożeni w te dyskusje, w plany z panią dyrektor Szpitala Uszyckiego. Jakieś wstępne plany i założenia sobie tutaj przygotowujemy, ponieważ musimy przygotować taki, powiedziałabym, biznesplan, jak to ewentualnie mogłoby funkcjonować. I to, co jest najważniejsze, to połączenie naszego szpitala wojewódzkiego ze szpitalem w Bieszczadach na pewno przyniosłoby dużo korzyści dla pacjentów, dlatego że byłby łatwiejszy dostęp do takiej ścisłej specjalistyki, po pierwsze, dlatego że szpital w Uszczykach ma tylko podstawowe oddziały. Łatwiejsza byłaby konsultacja, bo nasi specjaliści mogliby się konsultować nawzajem na drodze telefonicznej. Jeżeli jakiś pacjent wymagałby jakiejś specjalistycznej czy głębszej diagnozy, czy leczenia, wówczas moglibyśmy transportować bezpośrednio tutaj do Przemyśla, do wysokospecjalistycznych oddziałów tych pacjentów. Dlatego też uważam, że to byłaby dobra decyzja, przede wszystkim dla pacjentów, i nasi pacjenci mogliby z tego naprawdę skorzystać.
0: W szpitalu w Uszczykach Dolnych istnieje oddział internistyczny, pediatryczny, chirurgia, wykonywane są zabiegi ortopedyczne, istnieje ZOL i rehabilitacja. Czy połączenie może oznaczać, że któryś z tych oddziałów zniknie, czy nie ma takiego zagrożenia?
4: Myślę, że nie. Natomiast no, trudno jest powiedzieć już, bo to trzeba będzie wszystko dobrze przepracować. Na pewno, jeżeli jakiekolwiek będą zmiany i ruchy, to będziemy się kierować dobrem pacjenta. Na pewno nie będzie jakichś takich niepotrzebnych, niebezpiecznych zmian, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić czy spowodować jakieś problemy dla pacjentów z Bieszczad. Dlatego, że jest tam dużo pacjentów, którzy potrzebują również często takiej nagłej, szybkiej interwencji. Więc tutaj wiele założeń jest. Też transport helikopterem, czy właśnie nasza karetka, która by tam na miejscu stała i można by było tych pacjentów transportować. Są różne pomysły, ale to na razie jest w fazie takich projektów. Jeżeli już zapadną decyzje administracyjne, to po prostu konkretniej do danej sprawy się przygotujemy.
0: Ostatnio bardzo głośnym tematem medialnym są kwestie likwidacji porówek w Uszczykach Dolnych, w Lesku. Czy to połączenie stwarza może jakąś nadzieję, że na przykład świetny kliniczny oddział ginekologiczny położniczy w szpitalu w Przemyślu będzie mieć swój oddział, pododdział w Uszczykach?
4: Takie decyzje są zbyt jeszcze przedwczesne. Trudno jest powiedzieć, w jakim to kierunku pójdzie. Na pewno tutaj będę też rozmawiała ze specjalistami. Te decyzje będą dobrze przepracowane. Natomiast jeżeli chodzi o oddział w wojewódzkim szpitalu, jest to bardzo dobry oddział. Oddział, który wygrywa rankingi. Pacjenci nas chwalą. Pacjentki z Bieszczad również do nas przyjeżdżają i rodzą. Nie tylko z Bieszczad, z całego województwa tutaj przyjeżdżają, rodzą. Więc myślę, że na pewno pacjentki z Bieszczad będą otoczone opieką, taką, jaka będzie potrzeba i jaką opiekę będą wymagały. A w jakim zakresie to będzie, to dzisiaj nie możemy powiedzieć jeszcze, ponieważ nie ma bliższych planów.
0: Nie jest tajemnicą, że szpital w Uszczykach jest mocno zadłużony. Czy ten plan połączenia szpitala w Przemyślu i szpitala w Uszczykach nie wynika przypadkiem z faktu, że wy akurat świetnie radzicie sobie z zadłużeniem, że przez 6 lat wasz dług zmalał dwukrotnie?
4: Na pewno konsolidacje szpitali są potrzebne, dlatego że w momencie, gdy placówka mocniejsza z placówką trochę słabszą połączy się, to dla tej placówki, która jest słabsza, jest to większy zakres właśnie i profilaktyczny, i specjalistyczny, i też myślę, że pod względem ekonomicznym będzie dużo łatwiej. Dlatego też te połączenia różne w kraju już się dzieją, konsolidacje się dzieją i myślę, że to jest dobry kierunek.
0: Na pewno jest to sposób na obniżenie także pewnych kosztów administracyjnych, prawda?
4: Na pewno tak, na pewno tak. Łatwiejsze rozłożenie działalności. Tutaj nie chodzi, bo czasem niektórzy się obawiają, że kwestia zmniejszenia zatrudnienia. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby pewne rzeczy poukładać, oddziały, które są mocne, żeby były w jednym miejscu. Bo najgorsze jest to, jeżeli co 20 km czy 30 km jest taki sam oddział wysokospecjalistyczny. Ci pacjenci się w jakiś sposób gdzieś tam dzielą. Oddział do końca nie jest wykorzystany, czyli te siły przyrobowe nie są do końca wykorzystane. Na przykład są oddziały ułożone w 60-50%, a koszty są dodatkowo większe, więc można to fajnie podzielić. Na przykład w ośrodku jednym zrobić inne oddziały, które są potrzebne, a w ośrodku wielospecjalistycznym te bardziej specjalistyczne oddziały. I to wszystko z sobą może fajnie współgrać i przynosić pożądane efekty.
0: Faktycznie ten efekt synergii tutaj może być bardzo istotny, stąd zapewne takie pomysły. Chciałem zapytać właśnie też o kwestię waszego funkcjonowania, bo w sytuacji, gdy szpital w Ustrzykach jest mocno zadłużony, to mieszkańcy zadają sobie pewnie pytanie, czy to przypadkiem nie będzie przejście z deszczu pod rynny albo z rynny pod deszcz, różnie można powiedzieć. Jak w tej chwili funkcjonuje wasz szpital? Macie duże długi wymagalne? Sytuacja finansowa jest stabilna?
4: W tym momencie jeszcze mamy sytuację finansową stabilną. Nie posiadamy długów wymagalnych, chociaż sytuacja jest coraz trudniejsza. Jest to związane po pierwsze z organizacją, z utworzeniem oddziału kardiochirurgii, który pochłonął bardzo dużo finansów, a w tym momencie od 5 miesięcy nie mamy na razie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i tak naprawdę świadczymy usługi dla pacjentów z budżetu szpitala. Dlatego ta sytuacja troszeczkę finansowo się pogarsza. Na szczęście jeszcze nie jesteśmy wymagalnych i cały czas mam nadzieję, że to wszystko nabierze odpowiedniego tempa, że uzyskamy ten kontrakt dla tego oddziału i szpital będzie dalej w miarę funkcjonował. Oczywiście spowodowane jest to też niewypłaceniem wszystkich nadwykonań, bo żaden szpital nie ma wypłaconych nadwykonań w całości i to wszystko za sobą niesie takie troszeczkę lęk i obawę, co będzie jutro, ale ja jestem optymistką i mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku.
0: Brak zapłaty za nadwykonania to jest chyba faktycznie problem ogólnopolski związany po prostu z niedofinansowaniem całego systemu, prawda?
4: Tak, to jest problem z niedofinansowaniem systemu ochrony zdrowia, systemu, który trzeba jakoś poukładać od nowa. Ministerstwo stara się, pracują nad tym. Wiele jest takich zapowiedzi właśnie, że nawet te konsolidacje szpitali, które są, zapowiedział pani minister. Dlatego mam nadzieję, że to powoli się poukłada i będzie wszystko dobrze.
0: Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Teraz w naszym programie polecamy wam jeszcze ciekawe wydarzenie biegowe. W dniach 17-19 września odbędzie się 9. edycja biegów górskich Sanok, organizowanych przez Stowarzyszenie Sanok Biega. 3-dniowa impreza połączy rywalizację sportową z promocją aktywnego wypoczynku i walorów krajobrazowych Sanoka, Gór Słonnych czy Bieszczadów. Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z 7 dystansów, od 5-kilometrowej piątki gajowego aż po ekstremalną ultrawyrypę liczącą około 270 km. Mówi Jarosław Jakimowski ze Stowarzyszenia Sanok Biega.
5: Biegi górskie, nie tylko w Sanoku, ale w całej Polsce i można powiedzieć na całym świecie, cieszą się bardzo dużą sławą. No i my też chcemy iść tym krokiem, tym trendem, rozszerzając co roku różnego rodzaju dystanse. Na samym początku, kilka lat temu, tak naprawdę 8, zaczynaliśmy od 3 dystansów. Były to dystanse, można powiedzieć, krótkie dla biegaczy długodystansowych, bo była to 10, 25, ona była troszeczkę zmodyfikowana i 50. Natomiast teraz mamy już pełną paletę, nie tylko dla wytrawnych biegaczy, ale również na przykład dla osób, które chodzą z kijkami.
0: W programie znalazły się więc biegi na 5, 10, 26, 50 i 100 km oraz nowość tegorocznej edycji, około 170-kilometrowy podkarpacki szlak i wspomniana już ultrawyrypa. Organizatorzy przygotowali też propozycje dla osób rozpoczynających przygodę z biegami terenowymi, rywalizację Nordic Walking czy biegi Nogi dla dzieci. Wydarzenie wspiera województwo podkarpackie i jest ku temu dobry powód.
5: To promocja naszych terenów. Powiem szczerze, że Góry Słonne są pięknymi i moimi ukochanymi tak prywatnie górami. Widziałem mnóstwo gór świata, ale do mojego pięknego, kochanego Sanoka zawsze wracam z uśmiechem na twarzy i treningi, które można w naszych górach wykonywać, mogą być piękne, malownicze, ale również mogą być strasznie wymagające, dlatego że mamy piękne podbiegi, techniczne zbiegi i chcemy promować nasze regiony, nasze perełki, troszeczkę Bieszczady. Dlatego wychodzimy z taką inicjatywą, żeby rzeczywiście nie tylko te króciutkie biegi, jak 5 czy 10 km, ale wybiec troszeczkę poza ten Sanok i pokazać trochę tego naszego zakątka Podkarpacia.
0: Mówił Jarosław Jakimowski. Walory trasy podkreśla też Łukasz Łagożny.
6: Mamy wiele perełek na trasie, między innymi najbardziej popularny i miejsce, przez które przebiegają praktycznie wszystkie dystanse, to jest Orli Kamień i Orle Skałki, z których widać panoramę Sanoka. Piękne miejsce. Szybowisko w Bezmiechowej, to już przy tych dłuższych dystansach 50 km do zwiedzenia tam pięknie można zobaczyć, jak szybowce startują, albo jak wyjdziemy na górę, no to już panoramy Bieszczad i startujące szybowce. Na dystansie 25 km jest Bacówka na Wujskiem, z której też widać pięknie całą panoramę Bieszczad i dość często spotykane o poranku inwersje, czyli na dole mgły mamy pokryte i wysypywają się tylko czubki gór z tej mgły.
0: Bazą zawodów będzie Sanocki Skansen, z którego zawodnicy ruszą na wspomniane malownicze trasy prowadzące przez Góry Sanocko-Turczańskie, Góry Słonne i inne zakątki regionu. Organizatorzy zadbają o prowiant i bezpieczeństwo zawodników.
5: Na wszystkich naszych dystansach są punkty regeneracyjne, punkty odżywcze. Już nie mówimy tu o krótkich biegach, które można przebiec na raz, czyli 5 czy 10 kilometrów, ale załóżmy bieg nasz najdłuższy, 255 kilometrów, ma takich punktów odżywczo-regeneracyjnych 12, tak więc co kilkanaście kilometrów uczestnik może się zatrzymać, dolać izotoniku, wody, coś przekąsić, zjeść, napić się ciepłej zupy czy herbaty. Również są trzy tak zwane przepaki, czyli punkty, gdzie wcześniej deponuje się zapasowe ubranie, zapasowe buty, bo różne mogą być warunki na trasie. Jeżeli zaczyna padać deszcz, to my nie odwołujemy zawodów, tylko po prostu w tym deszczu się biegnie nieraz godzinę, a nieraz 10 godzin. Tak więc takie przepaki również zorganizowaliśmy.
0: Gdy biegniemy 170 czy 270 kilometrów, to chyba potrzebujemy też snu.
5: No tego snu jest mało. Ja jako czynny zawodnik startujący w tak długich dystansach rzeczywiście zdarza się spać. Natomiast to nie jest taki sen, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli nie wiem, kilka godzin, czy jakaś drzemka półgodzinna.
6: Mamy już bieg, który trwa 2 doby. Trzeba ogarnąć te punkty, trzeba ogarnąć te miejsca właśnie, gdzie ci biegacze będą mogli odpocząć, zregenerować się, znaleźć do tego wolontariuszy, którzy będą chętnie mogli stanąć na tych punktach, którzy pomogą tym biegaczom nalać tego izotonika, podać tam jedzenie, pomóc się przebrać, czy nawet inne rzeczy.
0: Organizacja wydarzenia, o którym mówili nam Jarosław Jakimowski i Łukasz Łagożny, nie byłaby więc możliwa bez wsparcia sponsorów, w tym województwa podkarpackiego. 9. edycja biegów górskich Sanok już w najbliższy weekend od 17 do 19 września. Polecamy. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
7: Radio Złote Przeboje.
8: Radio Złote Przeboje.

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
1: To specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym przypominamy najciekawsze nasze radiowe spotkania z artystami lat 80. i 90. Czasami też odwiedzamy inne dekady. Grzegorz Kupczyk, którego znamy doskonale choćby z takich zespołów jak Turbo, nagrał jakiś czas temu niezwykłą płytę. O tej płycie też udało nam się porozmawiać.
0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
1: Moi drodzy, dzisiaj fantastyczni goście w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda, bo przecież razem śpiewaliśmy, no i pewnie od czasu do czasu sobie nucimy dorosłe dzieci. Grzegorz Kupczyk, dzień dobry, dobry wieczór.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Ja podejrzewam, że dzisiaj na pewno sobie urządzimy małą podróż w czasie, między innymi do lat 80. Ale na początek o nowościach, czyli płyta, której no pewnie nikt się nie spodziewał, bo to zupełnie inna płyta, że tak zgrabnie wplotę jej tytuł. Akustyczne wersje największych rockowych klasyków. Każda historia ma jakiś początek, więc muszę zadać to pytanie, skąd pomysł?
2: Przyznam, że to był troszeczkę zbieg okoliczności, ponieważ po ostatniej płycie, którą nagrałem, firmowaną moim nazwiskiem, miałem dość sporo czasu i jak to bywa, z nadmiarem czasu przychodzą różne myśli do głowy. I postanowiłem, że skoro mam rok czasu, bo następna płyta tak była przewidziana na przyszły rok, no to może by było dobrze coś pokazać, wydać, żeby była ciągłość. I wpadłem właśnie na taki pomysł, aby zrobić tego typu płytę. Przy czym taką już totalną, prawdziwą inspiracją był fakt nagrania trzech utworów zespołu Turbo i tych aranżacji, które się tam znalazły. No to tak zadziałało bardzo, że postanowiłem, że dobrze by to zrobić. Pierwotnie miało być tylko 5 utworów, ale okazało się, że w moich szufladach, jak ja to nazywam, czyli w moich archiwach, tych piosenek jest więcej. No i powyciągałem i mamy już teraz chyba 11 czy 12 piosenek na płycie. Mm-hmm.
1: Płyta pod tytułem zupełnie inna płyta, czyli akustyczne wersje największych światowych i polskich rockowych klasyków. Ja podejrzewam, że akustycznie nigdy jeszcze poza tobą nie porwał się na kompozycję Trooper z repertuaru Iron Maiden.
2: Tak mi się wydaje. Nie chciałem sobie czegoś dodawać, ale wydaje mi się, że faktycznie jeszcze chyba nikt nie poszedł w ten rejon.
1: Absolutnie fantastyczne brzmienie. Grzegorz Kupczyk dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pewnie porozmawiamy o tych wszystkich latach spędzonych na scenie, bo świat od lat 80. zmienił się nie do poznania. Czy w erze streamingu i social mediów czujesz, że muzyka rockowa ma się dobrze?
2: Myślę, że tak. Kwestia też podejścia do tego wszystkiego, bo no, czasy są niezwykłe. Dla nas, szczególnie tych muzyków, nazwijmy to klasycznych, przygotowanie czy przyzwyczajenie się do tego, co się w tej chwili dzieje, nie jest łatwe. Ale im człowiek jest bardziej elastyczny, bardziej potrafi ogarnąć swoje otoczenie, tym lepiej. W erze właśnie streamingów ja prowadzę politykę, że tak się brzydko wyrażę, dość ostrożną, czyli gdy wypuszczam płytę na rynek, do sieci trafiają śladowe ilości utworów z tej płyty. Wychodzę z założenia, że kto chce tą płytę nabyć, to ją nabędzie. Po roku, kiedy już wiem, że nakład płyty sprzedał się przyzwoicie, że ludzie go nabyli, wtedy można sobie pozwolić na stopniowe wrzucanie takich utworów do streamingu. Ale uogólniając temat i także go reasumując, uważam, że nie jest źle. Wszystko jest wyłącznie kwestią podejścia do tematu.
1: Czyli szklanka jest do połowy pełna i to mi się bardzo podoba.
2: Tak jest.
1: Ja się nad jednym zastanawiam i to już od dłuższego czasu, nad fenomenem artystów, których korzenie sięgają lat 70., 80. Na czym polega ten fenomen? Bo podejrzewam, że artystów, którzy dzisiaj debiutują, nikt za 4 dekady nie będzie pamiętał. Grzegorz Stróżniak, kiedy go to zapytałem, odparł, że trzeba po prostu lubić, co się robi.
2: Oj, Grzesiu ma zawsze bardzo trafne opinie, tak. My i oni, że tak się wyrażę, czyli wszyscy ci mega artyści, twórcy, instrumentaliści, w ogóle jakkolwiek to ujmiemy, myśmy robili to z potrzeby serca, z ducha. Nikt nie grał, nie tworzył wtedy pod hasłem typu tak się już nie gra, albo co ludzie powiedzą. Otwartość wypowiedzi muzycznej była wtedy nieprawdopodobna. I gdy lata minęły, jak to właśnie powiedzieliśmy przed chwilą, dekady, okazało się, że to wszystko jest ciągle młode. Ciągle daje jakąś taką nieprawdopodobną energię. To nawet trudno określić, ale myślę, że jest, może tak bym powiedział, w tych rowkach płyt, czy pomiędzy nutami, oprócz oczywiście tego, co tam jest zawarte dźwiękowo, są ujęte czy wgrane emocje. I one w jakiś magiczny sposób przetrwały czas i nadal atakują w sposób bardzo pozytywny.
1: No a dzisiaj emocji jak najbardziej pozytywnych na pewno nie zabraknie w programie Cała Muzyka. Bardzo dawno nie widzieliśmy się z naszym dzisiejszym gościem. Grzegorz Kupczyk, przed laty zespół Turbo. A rozmawiamy dzisiaj o nowym albumie pod tytułem Zupełnie inna płyta. Porozmawiamy o marzeniach. Czy jest ktoś, z kim chciałbyś coś nagrać, ale nigdy nie było okazji?
2: Tak, tak. Są tacy ludzie w naszej branży. Szczególnie będę tutaj mówił o wokalistach. I tutaj zaskoczę wielu ludzi. Oczywiście chciałbym kiedykolwiek nagrać coś z Robertem Plentem, moim ukochanym, ale to pewnie nigdy nie dojdzie do skutku. Natomiast marzy mi się śpiewany wspólnie z divami polskiej piosenki, z gwiazdorami. Nie udało mi się, nie zdążyłem niestety z Wodeckim, ale bardzo chciałbym nagrać coś z Majewską, bardzo chciałbym nagrać coś z Helą Frąckowiak, bo dla mnie te wokalistki, wokaliści tego okresu są o tyle fenomenalni, są fenomenami, bo zwróć uwagę, oni wszyscy śpiewają czyściutko, z wspaniałą techniką, z ogromną kulturą i dla mnie, kiedy ja po latach spotykam tych ludzi, kiedy mogę z nimi rozmawiać, kiedy mogę z nimi pośpiewać, dla mnie to jest największa nagroda. I kiedy na przykład właśnie parę dni temu śpiewałem również w towarzystwie Mietka Jureckiego, które niezwykle cenię i się przyjaźnimy, to kiedyś to była, wiesz, góra lodowa nie do sięgnięcia. Teraz jesteśmy przyjaciółmi, rozmawiamy o muzyce, nagrywamy razem. Tak. To są rzeczy nieprzeliczalne na żadne pieniądze, na pewno najcenniejsze.
1: Tak. A propos marzeń, to ja pamiętam, jak panowie zespołu Mysłowic mi opowiadali taką historię, jak to spotkali za kulisami jednego z festiwali swojego idola, Jimmy'ego Page'a. Mieli w planach długą rozmowę, a zdobyli się jedynie na krótkie haj i odeszli spłoszeni. Jak reagujesz na młodych muzyków, którzy mówią ci, że wychowali się na twojej muzyce?
2: Powiem ci, że staram się zminimalizować dystans zawsze. W każdej sytuacji, nawet jeżeli ów muzyk ma, powiedzmy, Boże, powiedzmy 20 lat, to proszę, żeby mówił do mnie po imieniu. To powoduje, że zaczynamy być już bardzo blisko siebie, bardzo fajnymi kolegami. Dlaczego tak robię? Dlatego, że pamiętam sytuację, kiedy po raz pierwszy poznałem Czesława Niemena po koncercie w poznańskiej arenie. Poprosiłem go o autograf, a ręce mi się tak trzęsły, że nie mogłem utrzymać długopisu. Potem po latach, kiedy go zapraszałem na płytę, sytuacja była taka sama. On też właśnie bardzo minimalizował dystans, był prześwietnym człowiekiem. Ja zawsze też wychodzę z założenia, że przecież kiedyś też stałem przed sceną, w związku z czym stwarzanie takiej bariery niedostępności jest dla mnie bardzo nienaturalne. Wolę jednak być bliżej tych ludzi, rozmawiać z nimi, śmiać się z nimi, a jeżeli to będzie możliwe, to również się zaprzyjaźnić.
1: Na koniec porozmawiamy o zjawisku, które trochę rozśmiesza, trochę przeraża, czyli o AI. Czy jako artysta traktujesz to jako szansę, czy jako zagrożenie? Bo tak, z jednej strony na pewno potrafi pomóc w pracy, ale z drugiej strony potrafi tę pracę zabrać.
2: No tak, to jest rzeczywiście bardzo specyficzna sytuacja na świecie, bo to nie tylko muzyki dotyczy przecież, a wielu, wielu innych spraw. Ostatnio gitarzysta, z którym współpracuję, mój przyjaciel Paweł Ganses Oziabło, powiedział do mnie coś, co mnie bardzo zastanowiło, a mianowicie mówi: Grzegorz, wiesz co, trzeba współpracować z tą sztuczną inteligencją, nie żeby ją wykorzystywać i się nią wypierać, że tak powiem, ale moim zdaniem, powiedział, ten, kto nie zauważy, co się dzieje, przepadnie. I coś w tym jest. To tak jak, wiesz, kiedyś ze wzmacniaczami i gitarami. nagle się to wszystko zaczęło zmieniać, nagle zaczęły powstawać coraz lepsze wzmacniacze, coraz lepsze gitary. Koniec końców się okazuje, że gitarzyści, instrumentaliści wychodzą z procesorami na scenę. I teraz wyobraź sobie, że taki gitarzysta, jeden, drugi, trzeci mówi nie i koniec. No to prawdopodobnie w niejednej imprezie, podczas niejednej imprezy prawdopodobnie by przepadł. Uważam, że ta sztuczna inteligencja może być, tak jak powiedziałeś, bardzo pomocna, ale wszystko jest dla ludzi z umiarem. O, tak bym określił.
1: No, ja gdzieś czytałem a propos jeszcze sztucznej inteligencji, że jeden z serwisów streamingowych usunął jakieś miliony utworów, które były wytworem nieistniejących artystów. Co ciekawe.
2: Słyszałem o tym, tak. Słyszałem nawet o jakichś setkach tysięcy wejść na jakąś kapelę, która w ogóle nie istniała, bo wszystko było robione przez AI. No, są to na pewno ogromne zagrożenia. Zacytuję tutaj fragment tekstu z filmu Stawka większa niż życie. Są momenty przełomowe w życiu każdego oficera i biada temu, kto nie dostrzeże ich w porę.
1: Bardzo ładne, bardzo ładne. Jak brzmi twoja definicja rock'n'rolla w 2025 roku?
2: Wesoło, na luzie, bez spięć i przede wszystkim naturalność.
1: Przede wszystkim naturalność. Słuchaj, gdybyś mógł jednym zdaniem podsumować swoją muzyczną drogę, jakby ono brzmiało?
2: Piękny okres mojego życia, nie zamieniłbym się ani razu. Natomiast początek tej drogi był cięższy niż kompania karna w wojsku. To na pewno.
1: Czy Grzegorz Kupczyk po tylu latach kariery jest artystą spełnionym?
2: Tak, stanowczo tak. Uważam się za artystę spełnionego.
1: Piękne podsumowanie, drogie panie i panowie. Czegoś takiego jeszcze nie słyszeliście i nie ma się co dziwić, bo to zupełnie inna płyta. Akustyczne wersje największych rockowych klasyków i nie tylko, od Purple przez Iron Maiden po Eltona Johna, Skaldów i Beatlesów, w wykonaniu prawdziwej legendy, czyli Grzegorza Kupczyka. Czy Grzegorz Kupczyk czuje się legendą?
2: Wiesz co, w jakimś stopniu tak, bo ciągle mi się to powtarza. Ale jakby to powiedzieć, powiedzmy, że jestem częścią tego świata w takiej postaci i ten tytuł najbardziej mi odpowiada.
1: A propos legend, no to artyści mają bardzo różne podejście do tego słowa, no bo tak Romuald Lipko, kiedy go tak nazwałem, powiedział, że przez grzeczność nie zaprzeczy. Krzysztof Krawczyk powiedział: Tomek, daj spokój. A Maryla Rodowicz powiedziała: jak nie ja, to kto?
2: No i miała rację. Wiesz, dla mnie legendą jest również Czesław Niemen i tak jak powiedziałem, wielu artystów z tamtego okresu, zresztą nie tylko z tamtego. Legenda jest i będzie. Kwestia tylko w tym, kto daną osobę czy daną sytuację w życiu lub inaczej cokolwiek określi mianem legendy i czy to się przyjmie i to wszystko. Mhm.
1: Mam nadzieję, że będziemy się widywać zdecydowanie częściej. Grzegorz Kupczyk dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
2: Bardzo mi było miło i jestem też przy nadziei, że będziemy się spotykać.
1: Grzegorz Kupczyk dzisiaj w Radiu Złote Przeboje i zmieniamy zupełnie muzyczny klimat. Cofniemy się do czasów, kiedy na polskiej i nie tylko polskiej scenie muzycznej zaczynały królować boys bandy.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce cofniemy się do niezwykłych lat 90. Rzeczywistość wokół nas zaczęła się zmieniać w przyspieszonym tempie. Niektórzy postrzegali to jako szansę, inni wręcz przeciwnie. Ale nie ulega wątpliwości, że dookoła nas zaczęło się robić kolorowo. Jeżeli chodzi o muzykę, do głosu zaczęły dochodzić panie. Zwłaszcza na koncertach. To był rok 1997. Zespół, który wstrząsnął polską sceną muzyczną, powstał, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, na castingu. Just Five. Tak to po latach wspomina Bartek Broda.
3: No jak najbardziej. Casting był w 97 roku do można już powiedzieć, historycznego zespołu Just Five. Dostałem się do tego zespołu. No i tak zaczęła się moja kariera.
1: Ale co ciekawe, to nie był taki zwyczajny casting. Bartek Wrona do zespołu Just Five dostał się niejako rzutem na taśmę.
4: Chętnych było około 1000 osób. Mnie akurat do zespołu zaprosił Robert Kryla, do którego chodziłem też na lekcje tańca, tam breakdance'u. Pamiętam, że zaprosił mnie właśnie na ten casting i ja czekałem, jako ostatni byłem. Po prostu czekałem na Roberta, który był tam, sprawdzał chłopaków pod względem tanecznym. No i w końcu producent wyszedł na korytarz, mówi, kto następny? No i zostałem tylko ja, no i zaprosił mnie, no i się okazało, że i fajnie tańczę, i że mam jakąś, jakby to powiedzieć, jestem wizualny, więc... No i zaprosił mnie do studia, żeby zaśpiewać jakąś piosenkę. Dostałem podkład, dostałem tekst i musiałem się tego nauczyć i stwierdzili, że jednak nadaje się i dostałem się do pierwszego polskiego boysbandu Just Five.
1: Bartek Wrona, jak się okazało, tak bardzo nadawał się do pierwszego polskiego boysbandu, że bardzo szybko zaczęły się porównania do światowych gwiazd.
4: Byłem porównywany i do Nicka Cartera, i do Justina Timberlake'a.
1: Jedno nie ulega wątpliwości. Sukces pierwszego polskiego boysbandu Just Five zaskoczył nawet samych twórców.
3: Nikt się nie spodziewał, że zespół Just Five osiągnie tak ogromny sukces i my też, ale na początku byłem bardzo przestraszony, bo byłem gówniarzem, 15-latkiem, więc trochę się bałem sceny, trochę bałem się publiczności, żeńskiej publiczności, więc, ale z czasem im więcej koncertów, tym takie większe przyzwyczajenie do sceny, do ludzi. No i teraz już jest okej.
1: Ale wtedy, w latach 90., boysbandy rządziły się zupełnie innymi prawami. W końcu wielokrotnie czytaliśmy różne niezwykłe opowieści na temat części garderoby, które lądowały na scenie. Owe części garderoby rzucały fanki, które obecnie pewnie piastują poważne stanowiska w równie szacownych firmach. Ale wtedy to był prawdziwy szał.
3: Tak, tak było. I to nie są żarty. Naprawdę dziewczyny po naszych koncertach wynajmowały sobie busy i jeździły za nami do hoteli, więc pamiętam, że taki rekord to był 8 busów i w każdym busie po 8 dziewczyn, więc powiem ci szczerze, że było grubo, więc dziewczyny naprawdę i wynajmowały sobie jeszcze dokładnie jeździły za nami, żeby wiedzieć, w jakim hotelu jesteśmy, no i tam wynajmowały sobie pokoje, żeby również z nami spędzać czas po koncertach.
1: Obecnie pewnie fanki pisałyby komentarze na Instagramie albo na Facebooku, ale wtedy pisały listy.
3: Tak, pisały listy. No, na walentynki to dostawałem chyba dwa worki takich karteczek różnych. Pamiętam, że mój listonosz jeszcze z osiedla, to po prostu jak on mi przynosił listy i kartki, to mówił, że przyniosę ci następną partię, bo nie mogłem unieść tych worków, więc no... Pamiętam, że teraz jeszcze gdzieś ostatnio byłem na strychu i znalazłem właśnie taki jeden worek i tak sobie przeglądałem po 20 latach właśnie te kartki. Bardzo miłe wspomnienia. Bardzo dziękuję za wszystkie karteczki.
1: Kariera pierwszego polskiego boysbandu to był koniec lat 90. No a potem przyszła era programów telewizyjnych typu Talent Show i mimo, że na pierwszy rzut oka obecnie karierę jest łatwiej zrobić, to w natłoku doskonale śpiewających młodych ludzi zdecydowanie trudniej jest się przebić. Bartek Wrona przyznał, że dawniej chyba jednak było odrobinę łatwiej.
4: Dokładnie tak jest, bo teraz jest mnóstwo tych programów muzycznych w telewizji, które tak naprawdę ludzie, którzy świetnie śpiewają, idą do takich programów, wygrywają te programy, firmy biorą tych ludzi, wydają im płyty, więc a tych programów jest raz, że mnóstwo, a dwa, ile edycji, nie? Więc jak już jest któraś 12 czy 13 edycja jakiegoś programu, to zobacz, ile jest uzdolnionych ludzi u nas w Polsce i każdy chce zaistnieć, a wiadomo, są tylko wybrani, którzy wygrywają te programy, a czasami wygrywają, a okazuje się, że ten, kto zdobył drugie miejsce albo trzecie, jest na półeczce, więc tak naprawdę, przez te programy to jest mnóstwo śpiewających fajnych ludzi, ale w tamtych czasach było łatwiej, bo był szczał, miałeś osobowość, fajnie śpiewałeś, firma cię brała, kontrakt, Cygi od razu Radyjko, telewizja.
1: Kontrakt, radio i telewizja. I pieniądze. No właśnie, jak to jest z zarobkami? Pamiętam, jak to jeden z członków zespołu NSYNC kiedyś w pewnym wywiadzie przyznał, że kiedy byli u szczytu popularności, to każdy z tworzących ten zespół artystów otrzymywał kieszonkowe w wysokości $35 dziennie. Nie do uwierzenia, prawda? Jak to wyglądało w Polsce?
4: Miałem, oczywiście nie zarabiałem wielkich kokosów tam w zespole jazzowym na samym początku, ale można było powiedzieć, że zarabiałem więcej niż moi rodzice w dwójkę, więc... Chociaż nie mam teraz jakiegoś wypasionego Mercedesa, nie mam milionów na koncie, więc no, myślę, że jakbym się urodził w Stanach i byłbym w boysbandzie w Stanach, to myślę, że już bym miał naprawdę... fajnie na koncie.
1: Rok 1997, wtedy to powstał pierwszy polski boys band. No i wiele rzeczy w muzyce zmieniło się bezpowrotnie. Zespół Just Five, czyli pierwszy polski boys band, który, o czym pewnie nie wszyscy wiedzieli, powstał na castingu. Bartek Wrona pokonał ponad 1000 konkurentów, a sam sukces zespołu zaskoczył, jak słyszeliśmy, nawet twórców. Ale okazuje się, że Bartek Wrona bardzo szybko zaczął myśleć o karierze solowej.
3: Wiesz co, to chyba było tak, że już w 99 roku po wydaniu trzeciej płyty zespołu Cieni Wielkich Miast już miałem takie, żeby coś nagrać solowego. I pamiętam, że miałem rozmowę właśnie z producentem i producent powiedział, że oczywiście, jak najbardziej, ale to jeszcze nie ten czas i muszę jeszcze jakby dokształcić się do tego, żeby wyskoczyć solowo. I musiałem poczekać 2 lata i w 2001 roku wydałem swoją pierwszą płytę Zapomniałaś.
1: Dzisiaj w pewnego razu w muzyce niezwykła podróż do lat 90. To jeszcze były czasy, kiedy nastolatkowie zaczytywali się w magazynach typu Bravo i Popcorn, no, które, jak wiemy, doskonale zniknęły z rynku. Jeżeli chodzi o te dwa magazyny, to Bartek Wrona ma na koncie nawet kilka nagród.
4: Brawo, właśnie Popcorn, jakieś jeszcze, pamiętam, dostałem jakąś indywidualną nagrodę, jakieś usta, złote usta, jakieś, nie wiem, jakieś gazety, nie pamiętam, co to za gazeta była. No ale wtedy właśnie, pamiętam, że to były fajne czasy, dlatego że nie było tej doby takiej internetu jeszcze wtedy, że ludzie się interesowali muzyką tak naprawdę i interesowali się tym, zapraszali do radia, zapraszali do telewizji. Nie było jeszcze tych kolorowych pisemek, gdzie się czyta teraz, kto się z kim ożenił, kogo kto zdradził. Ludzie się interesowali muzyką, a teraz, żeby kogoś zaprosić, to no, musi bardziej opowiadać o swoim życiu prywatnym i wtrącić, że wydał płytę albo wydał nowy singiel.
1: No, z formalnego punktu widzenia w 1997 roku internet w Polsce był, z tym, że jak pamiętamy, być może chodził zdecydowanie wolniej.
4: Pamiętam dokładnie te portale, które wchodziły, te Nasza Klasa i te inne takie rzeczy właśnie, i Pudelek, nie Pudelek, i tam inne strony, więc po prostu to było... No, ludzie po prostu chcieli tego i, no, i tak już zostało, no więc cały czas jest tak, że no, sam wiesz, że przez to, że mamy wypasione telefony, no to każdy siedzi w tych telefonach, na Facebookach, na sprawdza strony internetowej, wirtualną, niewirtualną, więc ma ten pogląd taki na informacje i na świat, więc wie, co się dzieje na świecie właśnie przez internet.
1: Ale my dzisiaj w naszym stałym cyklu pewnego razu w muzyce cofnęliśmy się do czasów, kiedy internet w Polsce właściwie raczkował. Rok 1997, fanki oszalały na punkcie pierwszego polskiego boys bandu. Tymczasem, jak się okazuje, oszałamiająca kariera i popularność, ale widziana od środka, wcale już nie wygląda tak kolorowo, zwłaszcza jak się jest młodym chłopakiem.
4: Czasami mi było przykro, że moi koledzy z osiedla grali sobie w piłeczkę, a ja patrzyłem przez balkon i wiedziałem o tym, że musiałem tylko przyjechać do domu, wybrać sobie rzeczy i za chwilę uciekać z powrotem na trasę. No więc jak przyjeżdżałem, pamiętam, z koncertów i miałem na przykład jeden dzień wolny, no to wiadomo, spotykałem się tam z kolegami, ale wszyscy mi mówili, i jak na tych koncertach, i jak tam dziewczyny, i jak tam jest, i fajnie, i to, więc... Tak naprawdę, no to mówię, no brakowało mi tych moich znajomych z osiedla, ale tak naprawdę, no to mogę powiedzieć, że życzę wszystkim tak, żeby przeżyli tą przygodę, którą ja przeżyłem od 15 roku życia. Więc mówię, no ja przeżyłem i można powiedzieć od tego 15 roku życia naprawdę fajne klimaty. Zwiedziłem Polskę wzdłuż i wszerz i byliśmy w Stanach kilkanaście razy. W Europie zwiedziliśmy, więc naprawdę tych koncertów było mnóstwo i przepiękna przygoda. No było coś wspaniałego, naprawdę.
1: To był rok 1997. Czy gdyby Bartek Wrona musiał obecnie zaczynać karierę od nowa, czy skorzystałby z dobrodziejstw YouTube'a, czy też programów typu Talent Show? No bo jak powiedziała wielka polska gwiazda, czyli Andrzej Piaseczny, obecnie innej drogi nie ma. Co zrobiłby Bartek Wrona?
3: Wiesz co, jak patrzę na to wszystko, to nie wiem, czy bym był artystą. Chyba poszedłbym w stronę kulinarną bardziej, bo pochwalę się, jestem bardzo dobrym kucharzem. Gotuję w domu.

0: z muzyki, więc chyba się da. Oczywiście zarobiłem swój pierwszy milion, ale tak naprawdę no, mi do życia dużo nie potrzeba. Szczęście, miłość, zdrowie przede wszystkim, a reszta jakoś się potoczy.
1: Bartek Wrona, pierwszy polski boysband założony w 1997 roku. Od tego czasu trochę minęło. Czego po latach prywatnie słucha sam Bartek Wrona?
0: Słucham muzyki różnej, od muzyki czasami nawet poważnej, z czego moje dzieci się śmieją, i po na przykład takie rzeczy już typowo takie rockowe, więc no, można powiedzieć, że tak, to jest taki przekrój mój muzyczny, taki rejs po muzyce.
1: I nasz rejs razem z Bartkiem Wroną też powoli się kończy. Bartek Wrona w roli głównej dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Teraz artystka, którą po latach doskonale pamiętamy chyba najbardziej z piosenki Dmuchawce, Latawce Wiatr. Ale jak się przekonacie, w duszy Urszuli gra czasami zdecydowanie ostrzejsza muzyka.
3: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Jakże się cieszę, że tu jestem.
1: Ładnie zaczęliśmy,
4: ładne przywitanie, prawda? Boże.
1: Ja pamiętam, bo spotykamy się po raz drugi w krótkim, że tak powiem, odstępie czasu. Kiedyś jak szukałem informacji o tobie, natknąłem się na taką opowieść z lat 80. Jak to po jakimś koncercie imprezowaliście i Papa Dance został zamknięty na 48 godzin.
4: No tak było.
1: Tak było.
4: Tak było wtedy. Tak zamykali. To był ten czas. 85. Szósty rok.
1: No właśnie, a propos imprezowania, to jesteśmy w takim wieku, że zaczyna obowiązywać moje ulubione przysłowie: im fajniej wieczorem, tym gorzej rano.
4: Tak jest, absolutnie. Tak jest. Tak.
1: Dzisiaj pewnie będziemy zanurzeni w muzyce z lat 80. No właśnie, czy moda na lata 80. wraca, twoim zdaniem?
4: Tak, nie zupełnie 80. Na pewno dużo czerpiemy z lat 80. ciągle, z każdej dekady, myślę. To jest zawsze zmienione trochę. I nie tak, jak było. I dobrze, że nie tak, jak było, bo przecież trochę się rozwijamy, cały czas idziemy do przodu. Ale czerpiemy z przeszłości, na pewno.
1: Mhm. A propos mód wszelakich, ja nie tak dawno rozmawiałem z kilkoma polskimi artystami i chyba zapanowała jakaś taka nowa moda na pozbywanie się z domu telewizora. Kiedyś w latach 80. marzyliśmy o tym, żeby mieć telewizor, a teraz się go pozbywamy. Czy ty też się pozbyłaś telewizora?
4: Nie, mam telewizor.
1: Masz telewizor?
4: Mam. Nie mam już w łazience, kiedyś miałam. I teraz nie mam, rzeczywiście. To już jest postęp. W kuchni nie mam, a miałam.
1: Aha.
4: Ale w livingu jeszcze jest.
1: Czyli kąpciałaś i sobie oglądałaś telewizor.
4: Ja uwielbiam filmy w ogóle. Ja jestem takim kinomanem, też chodzić na filmy, do kina, oglądać filmy w ogóle. Mnie jest 30 w górę, czyli tam od cinema, czy tam od HBO do góry. Lubię. Nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć, jakby nie móc obejrzeć filmu na dużym ekranie, na przykład w domu.
1: A jeżeli chodzi o inne media, nie wiem, na przykład internet, czy ty lubisz sobie tak siąść wieczorem i tak sobie posurfować w nieznane?
4: Nie, raczej nie.
1: Nie?
4: Nie, interesuje mi do przepisów, na przykład jakiś gotuję coś, jadłonomia, coś skomplikowanego, wiesz, to tak. Mhm. Wiadomo, Facebook, gdzieś tam maile, które muszą być przeczytane, trzeba odpowiedzieć, ale nie, żeby gdzieś tam...
1: A zdarza ci się szukać artykułów na swój temat?
4: Nie.
1: Nie?
4: Nie, już jakby wyrosłam z tego chyba, a poza tym chyba mało piszą.
1: Oj, tam piszą.
4: Nie trafiłam jakoś za bardzo ostatnio.
1: A jak miałaś ten okres, że zdarzało ci się szukać, to jaka była najdziwniejsza plotka, nieprawdziwa na twój temat, jaką udało ci się znaleźć? Było coś takiego?
4: Chyba nie. Znaczy, strasznie mnie rozśmieszały takie rzeczy typu: Urszula maluje płot swój u siebie. Nie, tam sprawdzam farbę, ja uwielbiam takie rzeczy, ale mnie to akurat zupełnie mi to nie stanowi, bo ja to lubię robić na przykład. Nie wymaluję całego płotu, który ma kilkadziesiąt metrów, wiadomo, jest rzeczą, ale gdzieś tam tego rodzaju właśnie przyłapane gdzieś tam właśnie i historie to bawią mnie bardziej niż męczą.
1: Ale gdzieś przeczytałem, że część osób, które pojawiają się na twoich koncertach, a znają twój repertuar z radia, no przede wszystkim, nie wiem, Dmuchawce, Latawce, są kompletnie zaskoczeni, jak słyszą na przykład, no nie wiem, Millennium albo Lewiatana. Po prostu oczy im się otwierają, tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o młode pokolenie. Mm-hmm,
4: tak, tak było. Graliśmy trasę 20-lecia płyty Biała Droga i graliśmy w klubach. I tam rzeczywiście, no wiadomo, przychodzą młodsi

0: młodsi słuchacze. I rzeczywiście mieli takie takie miny zaskoczone bardzo poważnie, jak wchodziliśmy z Millennium czy z Lewiatanem, to bardzo zadziwione, ale w taki dobry, pozytywny sposób. Bo rzeczywiście kojarzą z najmocniejszych rzeczy z tamtych czasów, to jest konik dla nich, bo to leci gdzieś tam w radiu, słyszą i znają. Natomiast ani Lewiatana czy Millennium nie słyszeli. Wielu z nich oczywiście. Albo, no wiesz, 10 lat dla człowieka młodego to jest po prostu kawał, szmat czasu. No.
1: Czy są jakieś rzeczy, które chciałabyś zrobić inaczej?
0: Nie wiem, czy bym dała radę. Może zagrać coś w jakimś filmie, może inaczej. Chociaż nie, już zaczynam akceptować to, co robiłam. W sensie, jak grałam, czy jak śpiewałam, jak wyglądałam, te teledyski i tak dalej. Już jest akceptacja. Już jest...
1: Które nie miały scenariusza. Kiedyś o tym pamiętam.
0: Tak, że wchodzisz i mówię, proszę bardzo, wpuszczają piosenkę i musisz, nie wiem, no śpiewać po prostu. Ale już jest, mam taką zgodę na te wszystkie rzeczy, które były po 80.
1: Pogodziłaś się.
0: Tak, pogodziłam się, akceptuję tą dziewczynkę, która tam jest. I tą obecną. Nie, spoko. Chyba jest okej.
1: Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o twojej, że tak powiem, amerykańskiej karierze.
0: Odsłonie.
1: Czy ty się zastanawiałaś, co by było, gdybyś na przykład nie wróciła do Polski?
0: Nie, bo raczej nie było takiej szansy, nie było takiego myślenia w ogóle, żeby nie wrócić. Nie nadaje się na człowieka, który daleko jest poza domem. Od rodziny, w oderwaniu, od korzeni, czy od mamy, taty, o takie historie wtedy i teraz mają znaczenie dla mnie. Ciężko by mi było, za ciężko. Pojechaliśmy z świadomością, że idziemy na jakiś czas, bo tu było ciężko dla nas, nie było pracy, więc wyjechaliśmy, żeby grać gdzie indziej, ale jak tylko była szansa, okazało się, że możemy wrócić, bo zaczyna się jakby godnie ten zawód prezentować w Polsce, bardziej finansowo. No to rzeczywiście od razu, bo wiesz, spakowaliśmy się i wracaliśmy.
1: A propos rzeczy, które można znaleźć o tobie w internecie, pogrzebałem, poszperałem, no i znalazłem taką informację, może to potwierdzenie jako u źródła, że ty masz w garażu malucha.
0: Nie w garażu.
1: Nie w garażu.
0: A zawsze troszkę musi być.
1: Przekręcą.
0: Stoi na dworze. Na dworze.
1: Aha.
0: Ale jest taki maluszek fajny, żółty.
1: Czy on jeździ jeszcze? Odpalasz go?
0: Jeździ. Troszkę to wygląda jak w filmie Nic Śmiesznego, jak pazura odpala swojego maluszka i tam stoi. Jest to ciężka sprawa i ta cała rura wydechowa, która, wiesz, lata. Ale nie, on jeździ. Młodszy syn czasami go przestawia, jeździ całym kwartałem naszym tutaj po lesie, w Józefowie, nie po ulicach, ale po tych leśnych dróżkach. I cóż, no taka pamiątka.
1: Skoro już o motoryzacji rozmawiamy, idealny samochód to dla mnie? Jakie cechy powinien mieć?
0: Który nie wymaga napraw, w sensie, który nie sprawia żadnych technicznych problemów. Może nie ma, no ale to taki jest idealny.
2: Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym twoim złotym przeboju, czyli o dmuchawcach, latawcach. Właściwie to o teledysku porozmawiamy, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że piękna łąka w tym teledysku to tak naprawdę jest lotnisko. Słuchaj, poważnie, lądowały tam samoloty?
0: Tak, w Radawcu. Nie wiem, czy... A nie, były malutkie. Malutkie. To wojskowe jest lotnisko. Nawet tam gdzieś mam jakieś zdjęcie z planu dmuchawców w jakimś takim kukurudzniku. Ale to rzeczywiście była łąka, takie miejsce do lądowania, lądowisko.
1: A sama piosenka była nagrywana, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, w zimie.
0: Tak, w Warszawie na Długiej. I nie wiem właśnie, czy opowiadałam już o tym. Na pewno już opowiadałam o tym wcześniej, że nagrywałam tę piosenkę rzeczywiście w chłodnym studio, gdzie trzeba było sobie wyobrazić, że jestem na łące. I
1: śpiewamy, obudzimy się w tuleni.
0: W tuleni, tak. No jeszcze z nogą na krześle rzeczywiście, bo miałam skręconą w kostce nogę, więc to takie było i ten kojarzę Romka za szybą, tylko mówię właśnie taki uśmiech, gorąco uśmiech i ty tak się cieszysz tym, jest dość, no. No to, ale...
1: A dzieci w tym teledysku? Wszystkie dzieci nasze są, a te skąd?
0: Dzieci i kamerzysta. Ty, ale nie wiem, czy dwóch kamerzystów właśnie, czy jednego kamerzysty, dwójka, dwie dziewczynki. Stały tak właśnie tak z boku, takie w tych sukieneczkach, mam, mówi, chodźcie tu na kocyk, posiedzimy, będziemy razem. No i w ogóle się wpisało ładnie. To, że też się spaliły z jednej strony, bo słoneczko grzało mocno i takie były mocno opalone. To tusiu, tak się opaliłam.
1: No i tak oto kolejna historia sprzed lat ujrzała światło dzienne w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, czy ty pamiętasz, czego słuchałaś, będąc małą dziewczynką?
0: Małą. Na pewno dużo muzyki słuchałam, a najwięcej, jak byłam na wakacjach. To tak zazwyczaj wtedy człowiek ma czas i od rana do wieczora jest na przykład nad jeziorkiem, tym moim podlubelskim, ulubionym, gdzie zawsze spędzałam wakacje, jak byłam mała. I tam, no cóż, było lato z radiem. Nie było raczej wyboru specjalnie. I to jedyna dobra strona, że wszyscy słuchali tego samego. Nie było jakiejś tam zawieruchy nad jeziorem, że jeden słucha tego, drugi tego, komuś przeszkadza. Wszyscy słuchali lato z radiem. I najczęściej, no to była na pewno ABBA.
1: ABBA jednak.
0: No i nasi polscy wykonawcy.
1: Dzisiaj Urszula w Radiu Złote Przeboje, w programie Cała Muzyka. Co, jak gdybyśmy tak hipotetycznie, gdybyś była zmuszona mieszkać w innym kraju, jaki kraj byś wybrała?
0: Chyba bliżej niż Stany jednak. Bo to zawsze był ten problem, że nie wsiądziesz do samochodu i nie przyjedziesz, tylko no trzeba jednak jechać. Może Anglia.
1: Spodziewałem się odpowiedzi Nowa Zelandia, bo najczęściej pada.
0: Nowa Zelandia? Daleko.
1: Daleko.
0: Troszkę, no ale pięknie, na pewno najpiękniej.
1: Słuchaj, ostatnio sprzedawałem swój leciwy samochód z 1999 roku i znalazłem blankiet ubezpieczenia właśnie z zeszłego wieku. I to mnie po prostu przeraziło. Ty miałaś takie myśli, że któregoś dnia się obudziłaś i pomyślałaś sobie, o matko, kiedy to minęło?
0: Tak, kiedyś znalazłam legitymację uprawniającą mnie do wykonywania zawodu.
1: Aha.
0: Wydaną przez ministerstwo. I to był ten czas właśnie, który mnie tu zniechęcił i tu, dlatego też między innymi stąd wyjechałam na chwilę. Ale to były te egzaminy ministerialne, to gdzie każdy artysta musiał, oczywiście jeśli miałeś maturę, bo jeżeli nie miałeś matury, to w ogóle nie mogłeś podchodzić do tego egzaminu. Hołdys powiedział, no nie podejdę, bo przecież ja bez matury jestem. No więc jak ktoś miał maturę, mógł startować, stanąć na scenie, odpowiedzieć na ileś tam pytań, komisja skryta w takim cieniu na widowni.
1: Czyli to wyglądało dokładnie tak samo jak u Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiadała, że po prostu to było straszliwe przeżycie.
0: To było straszliwe przeżycie. Dla mnie tym bardziej, bo byłam chyba w 9 miesiącu ciąży i stałam na tej scenie, bo sobie mówiłam, nie wiem, co ja to robię w ogóle, do widzenia. Nawet gdybym miała nie śpiewać więcej. Przecież wiecie, generalnie jak śpię, będą chcieli ludzie przychodzić na moje koncerty, to będą przychodzić. Czy ja mam weryfikację, czy nie mam, czy... To było straszne, rzeczywiście taka... Koniec bata tej komuny. Taki już końcówka bicza.
1: Powiedz mi, lubisz eksperymenty?
0: Zależy. To zależy.
1: Niegroźne.
0: Tak.
1: Okej, co innego mogłabyś robić, albo inaczej, co chciałabyś robić w życiu, gdyby nie muzyka?
0: Miałam takie pomysły, że będę archeologiem na początku. Potem chciałam być bibliotekarką, jak już się nauczyłam czytać i zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Po lekturze Dzieci z Bullerbyn po prostu chodziłam do biblioteki jak zwariowana i chciałam tam zamieszkać. Kiedyś mówiłam, że będę chyba panią bibliotekarką.
1: Doczytałaś do końca Dzieci z Bullerbyn?
0: Tak, ile razy. Potem już tak w dorosłym życiu niemalże już miałam być nauczycielką muzyki, bo studiowałam na UMCS-ie.
1: Ja gdzieś znalazłem wywiad z tobą, w którym przyznałaś, że nie myślałaś poważnie o śpiewaniu, nawet czułaś lekką niechęć do śpiewu. To były czasy...
0: A niechęć występowała u mnie po Opolu, pamiętam, w 78 roku, kiedy troszkę jakoś tak nabrałam takiej niechęci, może przez to, że w ostatniej chwili zmieniono mi piosenkę.
1: Z rozdzielnika dostałam.
0: Z rozdzielnika dostałam jakąś taką poważną, nie nauczyłam się jej do końca, była dla mnie za poważna. Nie wiem, wydawało mi się, że to nie jest moja droga tak do końca, że nie potrafię się przepychać łokciami, że nie dostanę tej najlepszej szansy, bo nie umiem walczyć o nią po prostu.
1: No, na szczęście historia potoczyła się tak, a nie inaczej. Urszula dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
2: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, jak zwykle pełen gości. Dzisiaj Urszula. Rozmawialiśmy przed momentem o niechęci do śpiewania, która pojawiła się przed laty. Urszula nie wiązała swojej przyszłości właśnie z tym zawodem. Słuchaj, czyli co, możemy chyba zaryzykować stwierdzenie, że gdybyś na przykład nie spotkała panów z budki suflera, to teraz robiłabyś coś zupełnie innego?
0: Ja myślę, że mogłoby tak być, że po prostu uczę dzieci do tej pory muzyki na przykład, chociaż chyba nie wydaje mi się to możliwe, ale faktem jest, że to dzięki temu, że Budka Suflera nagrała ze mną pierwsze piosenki, to w ogóle zaczęłam poważniej myśleć o śpiewaniu.
1: Dzisiaj trochę eksperymentujemy z moim gościem, Urszula dzisiaj w programie Cała Muzyka. Powiedz mi, czy gdybyś zaczynała teraz, skorzystałabyś raczej z programu typu Idol, czy publikowałabyś na przykład na YouTubie swoje piosenki?
0: Prędzej chyba na YouTubie, bo to robi się samemu gdzieś w domu w zaciszu, a Idol to jest nie dla mnie. Ja w ogóle nie nadaję się do takich występów typu festiwal, gdzie mam wyjść na jedną piosenkę, pokazać 100% co potrafię i zejść. Zawsze coś spalę.
1: Czyli długo się rozgrzewasz, innymi słowy.
0: Długo się rozgrzewam, jestem bardzo emocjonalna i nieśmiała, przy okazji to zostało mi jednak do tej pory.
1: Powiedz mi, czy są jakieś miasta, w których lubisz bardziej się pojawiać niż w innych? Jakieś ukochane miejsca?
0: Lubię Wielkopolskę. Tam mam bardzo wielu fanów w ogóle, bardzo fajnych. Tam jest zawsze bardzo dobre jedzenie i bardzo dobry klimat, jeśli chodzi o koncerty. Bardzo fajnie się gra też na południu. No nie wiem, czy są takie miejsca, które lubię mniej, ale chyba ten Poznań i okolice najbardziej.
2: Urszula, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy przed momentem o Idolu. Porozmawiajmy o idolach przez tych kilka dekad, a może nawet nieco więcej. Kto cię muzycznie fascynował?
0: Wcześniej to była na przykład rodzima Budka Suflera. Chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. Ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale o T-Rex właśnie, tego typu historie. A potem oczywiście to Zielone Jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
1: Czyli jednak na ostro.
0: Tak. Nie, zdecydowanie. I męsko.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wspaniały gość Urszula. Spotykamy się przy okazji 35-lecia. Powiedz mi, bo jedna rzecz nie daje mi spokoju. Jak to było z twoim pseudonimem artystycznym? Bo ja znalazłem taką historię, że ktoś po prostu zapomniał dopisać i tak zostało.
0: Ja myślę, że tak chyba było. Nie bardzo pamiętam do końca tę sesję, bo nie byłam tak przejęta. Marek Dutkiewicz twierdzi, że to po zażyciu jakiejś ilości alkoholu w swojej książce to powiedział. Być może gdzieś tam na rozluźnienie tak było, ale nie tak. Taka historia jest i myślę, że jest bardzo prawdopodobna. Ja ją przyjęłam jako pewnik, bo rzeczywiście nazwisko nie jest zbyt proste, Kasprzak. I mało, może ktoś nie wiedział, kto podpisywał tę taśmę z nagraniem zupełnie nowego, jakiejś nowej dziewczyny. Było Urszula i Jurek twierdzi, że to on wymyślił coś takiego, niech zostanie Jurek Janiszewski.
1: I tak zostało.
0: I tak zostało, dokładnie. Fajnie, w sumie ojciec był zły, ale co zrobić?
2: Słuchaj, pogadajmy o twoim pobycie w Stanach, bo ja znalazłem gdzieś informację, że artystka, która w Polsce była znana najbardziej z dmuchawców, za oceanem dawała czadu w klubach, a to Hendrix, a to Led Zeppelin, mówię o coverach właśnie granych w tych klubach. Jak to było?
0: Znaczy już próbowałam krzyczeć, wiesz, tak w cudzysłowie, już tak powiem, czyli przeginałam po prostu na płycie czwarty raz. To była płyta pisana wspólnie przez Stasia i Romka. Romka bardzo delikatne rzeczy typu Raz, czy to miłość, to co czuję, bardzo piękne rzeczy. Natomiast my po drugiej stronie po prostu postanowiliśmy pokazać, że nie tylko te spokojne rzeczy mnie kręcą, ale też te takie bardziej mocne. A już jak wyjechaliśmy do Stanów, to no cóż, miałam wolną rękę. Tam nikt nie wiedział, czy ja rzeczywiście mam to piętno dmuchawcowe, czy w ogóle jak śpiewam, wychodziłam i śpiewam co chcę. I to był ten moment, kiedy też Staszek mnie nakłonił do tego. Mówi, słuchaj, kurde, spróbuj. Wszystko możesz. spróbuj po prostu, improwizuj, śpiewaj to, co chcesz i tak dalej. Była Joan Jett, była Lita Ford, tego typu rzeczy.
2: Potem nastąpił powrót do kraju, no i pojawiła się najsłynniejsza chyba płyta, czyli Biała Droga. Słyszałem, że ona powstawała w bólach głównie finansowych.
0: No też powstawała i w Stanach troszkę. I po powrocie, bo wróciliśmy ze Stanów do tego samego wynajmowanego mieszkanka na Niemcewicza, 37 metrów w bloku na 10 piętrze, gdzie jak Stasiek pukał nogą jakiś rytm, to mu pani z dołu szczotką, tam w ogóle ciszę i tak dalej, to też były bóle, żeby dokończyć tę płytę, w sensie tak nawet twórczo, natomiast później dzięki naszemu sponsorowi, który postanowił jakby pomóc nam w powrocie do Polski, mieliśmy szansę długo próbować tę płytę w sali prób. Mieliśmy fajną taką salę prób przy Iveco. Tam próbowaliśmy bardzo długo. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do nagrania Białej Drogi. No ale jak już doszło do samego nagrania, to rzeczywiście okazało się, że w połowie jeszcze zabrakło nam kasy, sponsor się wycofał albo wymiękł, już nie pamiętam. No i dzięki reklamie Mleka Białego, pamiętam, udało nam się zapłacić za końcową, za resztę tej sesji i dokończyć płytę. No to co nie było oczywiście końcem problemu, bo potem nikt jej nie chciał wydać. Znaczy bali się, myślę, że ta Urszula z Dmuchawców i teraz ta, to się może nie sprzedać. Firmy były bardzo młode jeszcze wtedy. Może nie chciały ryzykować, nie wiem. No i na szczęście był Marek Kościkiewicz, który powiedział, dobra, ja wydam tę płytę, już zapomnijcie o niej, już nagrywajcie następną. A tu się okazało, że to był strzał w dziesiątkę. No.
2: Kawał muzycznej historii. No, w końcu Urszula jest kilka dekad na scenie. Słuchaj, ja spotkałem się z opiniami, że jeden z twoich najbardziej popularnych kawałków, czyli Konik na biegunach, zdaniem niektórych nie pasował do płyty.
0: Bardzo dużo takich głosów słyszeliśmy. Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili, no sarumbista jest tylko ten Konik. A Staszek wtedy mówił, no chcielibyście mieć takiego Konika na płycie. A rzeczywiście to było to udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki. Czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale bez Konika koncert raczej się nie obywa teraz.
2: No właśnie, a propos koncertów, powiedz mi, jak stoisz na scenie i patrzysz na młodą publiczność, która ma czasami mniej lat niż twoja płyta i śpiewa z pamięci razem z tobą, to co czujesz wtedy?
0: No na pewno wielka to jest satysfakcja. Pamiętam w 2016 właśnie graliśmy 20-lecie płyty Biała Droga. Postanowiliśmy zrobić te koncerty właśnie w klubach. I oczywiście dużo młodzieży, która z otwartą buzią słuchała w ogóle, wiesz, jak my gramy i te soluwy i te i Lewiaton, Millennium, wszystko jechaliśmy po prostu tak, jak jest na płycie, w tej samej nawet kolejności, to byli zadziwieni. Niektórych rzeczy naprawdę nie znali, no bo wiadomo, że to, co w radio jest, to nie jest często współmierne z tym, co jest na płycie. Jest granych, nie wiem, Ja płaczę, Nie było dla ciebie, Konik, właśnie tego typu rzeczy. Natomiast tych mocniejszych wielu z nich nie znało. To zadziwienie bardziej mnie chyba nawet satysfakcjonowało niż to, że są ludzie, którzy znają, no bo są fani, którzy jeżdżą za nami cały czas, prawda, oni znają piosenki na pamięć, ale ich jest mniej niż tych, których zadziwiliśmy wtedy tym graniem i to mi się bardzo podobało.
2: Dzisiaj Urszula w Radiu Złote Przeboje. Przechodzimy do mojej ulubionej strefy trudnych pytań. Urszula, najbardziej lubię w sobie?
0: Otwartość.
2: Ciekawe, czy teraz będzie łatwiej, czy trudniej. Nie lubię w sobie.
0: Zaciętość.
2: I tylko te dwie rzeczy, jak rozumiem?
0: No nie wiem, chcę, żebym pogrzebała dalej jeszcze, tak? W psychę gdzieś tam. Przeświadczenie, że mam rację.
2: Za to się lubię, czy nie
0: za
2: lubię?
0: Za to się nie lubię. Nie lubię, ale mam coraz mniej takich momentów. Im jestem starsza, tym większa tolerancja i właściwie nie lubię radzić, nie lubię mówić, co jest, jak powinno być w ogóle.
2: Wspominaliśmy o początkach kariery. Powiedz mi, lubisz od czasu do czasu pooglądać swoje teledyski sprzed lat?
0: Już tak. Wcześniej było źle. Kilka lat później, czy nawet tak do 20 nawet powiedziałabym. Mhm. Jeszcze 10 czy 15 lat temu lekka żena. Mhm. Ale tak, a teraz patrzę na tą Ulę trochę z innym dystansem, taką dziewczynkę, która gdzieś tam przeszła swoją drogę i rozumiem ją i lubię.
1: Ja znalazłem taką historię sprzed lat też, w czasie, kiedy robiliście z Budką karierę w Niemczech. Były problemy z językiem. Krzysztof Cukowski podobno spisał fonetycznie sobie taką ściągę, postawił ją na fortepianie i ktoś mu ten fortepian chciał zabrać.
0: Tak, on się z nim mocował, z nimi bardzo się... Nie, czy po niemiecku? Chyba nie, ale wiem, że tam było dość poważna zawierucha z tym fortepianem. Szarpali się w tą i w tą stronę, żeby go jednak zostawić i został.
1: Żeby było śmiesznie, Krzysztof Cukowski nie umie na fortepianie grać.
0: Chyba nie, nigdy go nie widziałam, ale też nie wiem, chyba przyzwyczaiłam się do tego też, że można nie uczyć się tekstów na pamięć, czyli tego lekkiego lenistwa, który jest w Krzysztofie i we mnie też występuje często. Jak mam zaśpiewać coś raz albo dwa razy, to raczej niechętnie uczę się tego na pamięć.
1: Dzisiaj Urszula w programie Cała Muzyka. Powiedz mi, bo wychowywałaś się w Lublinie. Czy był żużel?
0: Oczywiście. Mój ojciec chodził zawsze na żużel, co tydzień. Mama zawsze chciała, w niedzielę chyba to było. Mama zawsze chciała nas wepchnąć, moją starszą siostrę i mnie, tacie pod opiekę. On mówił: Marysia, ty nie wiesz, co tam się dzieje. A tam dziewczynki nie bardzo. No i rzeczywiście raz byłyśmy chyba na takim żużlu z tatą. Jak zwykle zgubił czapkę, bo on zawsze wyrzucał, gdzieś tam zdejmował czapkę i wyrzucał do góry w emocjach. Jakieś tam emocjonalne słowa, określenia i tak dalej też były. Ale to było fajne przeżycie.
1: Sprawdzałem długą listę nagród, jakie zdobyłaś, i wśród tych nagród znalazłem Złoty Samowar. To był festiwal piosenki radzieckiej
0: w 77.
1: Powiedz mi, czy ty masz ten samowar jeszcze gdzieś w domu?
0: Jest. Boże, nie jest. Chyba jest. Bo zawsze stał u mamy w Lublinie na strychu. Ja miałam tylko plakietkę. To oczywiście był umowny Złoty Samowar. Był z jakiegoś, nie wiem, srebrnego czegoś, z blachy czy... Nie chcesz, mam ci powiedzieć więcej. Oprócz tego, że był kością niezgody totalną w rodzinie. Mój dziadek obraził się na mnie na rok prawie. Zanim mu wytłumaczyłam, że no co, dziadziu, to jest jedyne takie miejsce akurat teraz, gdzie się może amator gdzieś pokazać, nie? Że to nie ma znaczenia, ale jakoś zapomniał o tym, wybaczył mi.
1: Kilka dekad na scenie, no moglibyśmy rozmawiać godzinami z Urszulą, moim dzisiejszym gościem programu Cała Muzyka. Słuchaj, pięknie, dziękuję ci za wizytę.
0: Ja dziękuję ślicznie, to była wielka przyjemność, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Urszula, i na koniec zmieniamy zupełnie muzyczny klimat. Ponieważ sezon koncertowy w pełni, postanowiliśmy przepytać znane gwiazdy na temat ich niezwykłych koncertowych wspomnień. I okazało się, że każda gwiazda po latach pamięta niezwykłe koncertowe wydarzenie. O koncertowaniu rozmawialiśmy m.in. z Robertem Gawlińskim.
3: Z koncertami to jest tak, że zwykle pamiętamy najczęściej te ostatnie, chyba że te były złe. Natomiast jeżeli chodzi o najważniejszy mój koncert, to jest to koncert niewątpliwie U2. To jest ten koncert na Czerwonej Skale, gdzie i powiem szczerze, że mi się płyta War nie podobała, a kiedy usłyszałem wersje koncertowe tych numerów właśnie na tym koncercie, to był koncert odsłuchiwany z kasety też, uwaga, to ja nie byłem na tym koncercie, ani nie miałem przyjemności w nim uczestniczyć, ani go nie widziałem, dopiero mogłem go zobaczyć tam w połowie lat 90., kiedy zaczęły do nas legalnie docierać, prawda, rzeczy, materiały tego typu. Kiedy usłyszałem, że na gitarze, na basie i na bębnach można zrobić tyle muzyki, do tego jeszcze śpiewając piękne chórki, w ogóle tam Edge przy Zbono, usłyszałem utwór Sunday Bloody Sunday, ja zrozumiałem w ogóle jakby na czym polega ten utwór dopiero po wersji koncertowej. Jaką to ma moc, kiedy słyszałem tych ludzi, prawda, tak samo odśpiewujących to właściwie chórem. Nagle zdałem sobie z tego sprawę, że to jest chyba jeden z ważniejszych zespołów w moim życiu, jaki znam. jaki udało mi się jakoś zobaczyć, poznać. Oczywiście przedtem był The Cure, przedtem było wiele innych. Był The Clash, był Sex Pistols, prawda? Ale nagle ten zespół zrobił na mnie tak wielkie wrażenie, że ja zapragnąłem być rockmanem. Ja nie chciałem być punkowcem, żeby z kolegami tam świrować i tam coś grać na gitarze albo na basie i tam, wiesz, coś tam śpiewać. Kolega krzyczał, ktoś pluł, wiesz, na publiczność. No takie, wiesz, chłopięce wyobrażenie punkowania jakiegoś takiego, wiesz, bycia panczurem. To była zupełnie inna sytuacja. Ja zapragnąłem być muzykiem po prostu wtedy. I dlatego ten koncert jest dla mnie najważniejszy. A taki, szczerze mówiąc, najpiękniejszy, taki najbliższy, to musiałbym powiedzieć, że to był koncert Patti Smith w Warszawie w 2008 roku, a może nawet 2007 albo 2006. Patti Smith przyjechała do sali kongresowej i zadała taki koncert po prostu. No to było coś przepięknego.
2: Temat koncertów, które po latach pamiętamy doskonale, no to temat rzeka. Łukasz Zagrobelny na przykład kiedyś nam się przyznał, że wybrał się na... no zresztą posłuchajcie sami.
4: Poszedłem z swoim kuzynem na koncert, uważaj, Shakina Stevensa. I powiem ci, że strasznie mi się podobało. Po prostu rock and roll, wiesz, on wtedy był bardzo żywotny. Śpiewał, skakał, wiesz, robił jakieś tam salta, nie salta. Poza tym, wiesz, wtedy Shakin Stevens był bardzo popularnym artystą w Polsce. Jego piosenki były wszędzie. Nie było, co prawda, wtedy płyt były kasety magnetofonowe i to jeszcze typu kopiowane. Pamiętam, że na Grundigu miałem taki Grundig, był magnetofon. No i te wszystkie jego przeboje, to było cry just a little bit, cry. I słuchaj, hala ludowa, po prostu full totalny. Fajne nagłośnienie, wiesz, jak na tamte czasy i strasznie mi się ten występ spodobał.
2: I to tyle, jeżeli chodzi o ulubionych artystów. Naszych ulubionych artystów. To wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Joseł.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do